0: Na podsumowanie najważniejszych wydarzeń minionej doby w Radiu Nord FM zaprasza Agata Andryskowska. Prawie 3 promile alkoholu miał kierowca Skody, którego we wtorkowy wieczór w Gowinie zatrzymał policjant wracający po służbie do domu. Po godzinie 22 starszy sierżant Łukasz Lademan z drogówki zauważył samochód, który jechał środkiem drogi i poruszał się slalomem. Policjant próbował zatrzymać kierowcę, ten jednak nie reagował. Zjechał na prawą stronę, uderzył w krawężnik, odbił w lewo i dalej jechał slalomem. W końcu zjechał z drogi i zatrzymał samochód. Kiedy policjant podszedł do auta, kierowca próbował uniemożliwić mu otwarcie drzwi, przytrzymując je od środka. Funkcjonariusz ostatecznie siłowo je otworzył i wezwał patrol. Badanie alkomatem wykazało u kierowcy prawie 3 promile alkoholu. Dodatkowo okazało się, że mężczyzna ma obowiązujący zakaz prowadzenia pojazdów. Kierowca został zatrzymany i trafił do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Za jazdę w stanie nietrzeźwości i złamanie sądowego zakazu grozi mu do 5 lat więzienia. O jego dalszym losie zadecyduje sąd. W Radzie trwa rozbudowa infrastruktury sportowej. Przy szkole podstawowej nr 6 powstaje kompleks boisk i bieżni typu Orlik. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, a zakończenie inwestycji planowane jest jeszcze tej jesieni. Wartość zadania to prawie 2 400 000 zł. Na jego realizację miasto otrzymało około 1 600 000 zł dofinansowania. Równolegle przygotowywana jest kolejna duża inwestycja na terenie reckiego Mosiru. Powstać tam ma pełnowymiarowe boisko piłkarskie o wymiarach 115 na 70 metrów, a także szatnie, parking na 26 samochodów, chodniki i jezdnia. Koszt tego przedsięwzięcia to blisko 6 milionów złotych. Wykonawca złożył już dokumenty potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowę. Jeśli procedury przebiegną zgodnie z planem, prace mają rozpocząć się pod koniec pierwszego lub na początku drugiego kwartału przyszłego roku. Na budowę boiska przy Mosirze przyznano około 2 400 000 zł dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Rumi prowadzi ciągły nabór dla dorosłych mieszkańców miasta z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. Placówka oferuje zarówno pobyt dzienny, jak i całodobowy. Z zajęć dziennych można korzystać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, a także w każdą sobotę i jedną niedzielę w miesiącu. Możliwy jest również pobyt z zamieszkaniem przez 7 dni w tygodniu. Obecnie korzystanie z centrum jest bezpłatne. Uczestnicy mają dostęp m.in. do pomocy psychologa, fizjoterapii, terapii zajęciowej, zajęć ruchowych, rękodzielniczych i integracyjnych. Organizowane są także wycieczki, spacery i zajęcia rozwijające kompetencje społeczne oraz samodzielność. Oferta skierowana jest do osób, które nie wymagają stałej, całodobowej opieki medycznej. Szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Rumi. Podróże po Japonii, Afryce Południowej, Ameryce Łacińskiej i Polinezji, spotkania z podróżnikami oraz opowieści o kulturach z różnych zakątków świata. Przez 3 dni podróżnicy dzielili się swoimi opowieściami z podróży i sposobami na odkrywanie świata. W Wejherowie odbyła się już 14. edycja festiwalu Przygody Vanoga. Wielkie podróżnicze święto po raz kolejny zagościło w Wejherowie. Tutejsza Filharmonia Kaszubska przez 3 dni była miejscem wspaniałych podróży po całym świecie.
1: Przez te 3 dni zaprosiliśmy do Wejherowa przeróżnej maści podróżników, sportowców, także z takich najbardziej uznanych nazwisk, przede wszystkim Justyna Kowalczyk-Tekieli czy Dawid Andres, ale inni też naprawdę ambitne projekty robią.
0: Mówi Michał Witkiewicz, dyrektor festiwalu Przygody Vanoga. 3-dniowe wydarzenie przyciągnęło miłośników podróży, niezwykłych historii i odkrywania niezwykłych miejsc. Przykładowo o Japonii opowiadała Dominika Giordano, prelegentka, była konsul Polski w Japonii.
2: O takiej Japonii, której nie widać, czyli Japonii takiej, którą trzeba poznać, jak się tam trochę mieszka, kiedy się poznaje kulturę japońską. Ja miałam taką szansę, bo mieszkałam w Japonii prawie 13 lat. Napisałam książkę.

0: książkę Okno z widokiem na Fuji, Japonia, Kraina Szeptów i Niedomówień. I to także o tej książce będę opowiadać i o tym, jakie spostrzeżenia w niej zawarłam. Pomimo, że już moje gniazdo jest teraz tutaj w Polsce, to do Japonii wracam jeszcze regularnie i też współpracuję z Japonią, także moja jedna noga tam cały czas jest. No a poza tym świat jest piękny, wielki, więc staram się także w inne miejsca podróżować.
1: Już wiadomo, że następna 15. edycja festiwalu nastąpi w przyszłym roku. Fukuosakowie kolejny krok w kierunku rozbudowy infrastruktury wodociągowej. 30 września otwarto oferty w postępowaniu dotyczącym rozbudowy stacji uzdatniania wody Kosakowo. W ramach inwestycji ma powstać nowy zbiornik retencyjny wody uzdatnionej o pojemności 100 metrów sześciennych. Zostanie on włączony do istniejącego układu technologicznego stacji. Jak informuje Urząd Gminy, inwestycja ma przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo i niezawodność dostaw wody dla mieszkańców. Nowy zbiornik pozwoli też zwiększyć zapas magazynowej wody uzdatnionej i zapewnić bardziej stabilną pracę całego systemu, szczególnie w okresach większego zapotrzebowania. Dodatkowo rozwiązanie ułatwi prowadzenie prac serwisowych, konserwacyjnych czy dezynfekcyjnych bez konieczności ograniczania funkcjonowania całej stacji. W postępowaniu wpłynęły 4 oferty, a zaproponowane ceny wahają się od około 435 tysięcy do blisko 800 tysięcy złotych brutto. Gmina Kosakowo zamierza przeznaczyć na realizację tego zadania ponad 516 tysięcy złotych brutto. Teraz wszystkie oferty zostaną sprawdzone i ocenione zgodnie z warunkami postępowania. Dopiero po tym etapie będzie wiadomo, kto zrealizuje inwestycje. Rozbudowa stacji ma przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo dostaw wody i przygotować infrastrukturę na rosnące potrzeby mieszkańców gminy. Policjanci w całym powiecie wejherowskim sprawdzali wczoraj bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w drodze do szkoły. Działania szkoła prowadzone były we wszystkich gminach i miastach powiatu, a funkcjonariusze pojawili się zarówno w rejonie placówek oświatowych, jak i na drogach, którymi uczniowie codziennie docierają na lekcje. Mundurowi zwracali uwagę m.in. na dzieci korzystające z rowerów i hulajnóg elektrycznych. Sprawdzali stan techniczny jednośladów, sposób poruszania się po drodze, a także wiek i wymagane uprawnienia. Policjanci przypominają, że dziecko może samodzielnie poruszać się rowerem po drodze od ukończenia 10 lat, jeśli posiada kartę rowerową. Z kolei hulajnogą elektryczną można samodzielnie poruszać się po drodze publicznej od 13 roku życia. Ważne są też zasady dotyczące miejsca jazdy, na przykład korzystanie z jezdni hulajnogą jest dozwolone tylko tam, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę.
2: Wydarzyło się na Nordzie. Śniadanie z Norda FM.

0: love you, baby.
1: Czas zacząć dzień w środku tygodnia. To zaczynamy. Arkadiusz Mieńczewski, dzień dobry. Witajcie. Dzisiaj dwa nietypowe święta. Dzień wanny i dzień efektywności energetycznej. I tak sobie o poranku wymyśliłem, że nie warto chyba łączyć tych dwóch świąt razem, bo wyobraźcie sobie kąpiel w wannie i połączenie tej kąpieli z jakąś efektywnością energetyczną pod tytułem prądem i połączenie tych dwóch sytuacji może wypaść niekorzystnie, a nawet niebezpiecznie. Dlatego nie łączymy tych dwóch świąt. Dzień wanny jak najbardziej, jeżeli chcecie zacząć dzień od kąpieli, proszę bardzo, możecie to zrobić, ale z efektywnością energetyczną to raczej nie łączcie tego święta, a propos efektywności energetycznej, to jak najbardziej energia będzie nam potrzebna do tego, żeby przeżyć ten kolejny dzień, który się właśnie zaczyna. A zaczyna się 7 dzień października, 280 dzień roku, do końca którego zostało nam 85 dni. Słońce 6:47 wschód i 18 równo zachód. 11 godzin i 13 minut trwa dzień. Do końca jesieni zostało 75 dni, a myśl na dziś jest taka. Świat potrzebuje ludzi, którzy robią to, co trzeba, nie czekając, aż im ktoś każe. To nie każcie sobie kazać, tylko po prostu róbcie to, co do was należy i ruszajcie w drogę, w ten nowy dzień. A ja ruszam razem z wami, mówiąc wam jak zwykle piękne dzień dobry.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM.
1: O wyjątkowym 15. jubileuszu zespołu Kosakowianie. O tym już za chwilę usłyszymy, także o znalezionej bombie w Lęborku. Na szczęście były to tylko ćwiczenia oraz usłyszymy o tym, że w Ustce jest możliwość korzystania z wirtualnej strzelnicy, a szczegóły już za chwilę. Na lokalny serwis informacyjny na antenie Radio Nord FM zaprasza Agata Andryskowska. Od 15 lat łączą muzykę kaszubską, mowę i przywiązanie do lokalnej tradycji. Zespół Kosakowianie świętował jubileusz, który stał się okazją nie tylko do wspólnego śpiewania, ale także do podsumowania lat działalności. Zespół od lat prezentuje kaszubską kulturę zarówno wydarzeń w regionie, jak i poza jego granicami. W repertuarze Kosakowian znajdują się zarówno tradycyjne pieśni kaszubskie, w tym utwory pochodzące sprzed wojny, jak i współczesne kompozycje oraz autorskie aranżacje.
2: Akurat od 6 lat właściwie ja jestem tutaj w zespole. Właściwie w październiku przyszedłem do zespołu. Duchowo i wewnętrznie człowiek lepiej się tak, że tak powiem, jakby na oliwi, bo ty wydychasz i tak przy tym śpiewaniu człowiek się zrobi taki jakby zdrowszy, ty się lepiej czujesz, bo coś masz innego, nie tylko praca, dom, bo generalnie jeszcze pracuję, dlatego to tak, to jest taka odskocznia, do której mogę iść i troszeczkę zapomnieć o tej pracy.
1: Mówi Edmund Wroński, członek zespołu Kosakowianie. Dla członków zespołu to jednak nie tylko muzyka, ale również sposób na zachowanie i przekazywanie lokalnego dziedzictwa. Jak podkreślają władze, Kosakowianie są ważną częścią życia kulturalnego gminy.
3: Zespół Kosakowianie jest dumą gminy Kosakowo, jest ambasadorem kultury kaszubskiej, języka kaszubskiego, tradycji, tożsamości, bo Kosakowianie pokazują to, co jest najpiękniejszego w Kaszubach, jeżeli chodzi o mieszkańców, o ludzi, którzy tutaj mieszkają, ale także pokazuje to, co najpiękniejsze w tradycji, w dziedzictwie. Wyrażają to wszystko poprzez język kaszubski, piękny śpiew.
1: Mówi Eunika Niemc, wójt gminy Kosakowo. Grupa występuje w regionie, w innych częściach województwa, a także poza granicami kraju, prezentując kaszubską kulturę, tradycje szerszej publiczności. W jednym z zakładów produkcyjnych w Lęborku przeprowadzono ćwiczenia, podczas których służby reagowały na symulowane zagrożenie bombowe. Scenariusz zakładał znalezienie podejrzanego pakunku z przewodami oraz ewakuację pracowników. W trakcie działań ujawniono także niewybuch z okresu II wojny światowej. Ćwiczenia przeprowadzono 5 października. Około południa dyżurny lęborskiej policji otrzymał informację o podejrzanym pakunku, z którego wystawały przewody podłączone do telefonu komórkowego. Dyrekcja zakładu zarządziła ewakuację, a na miejsce skierowano policjantów, w tym funkcjonariusze grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego. Teren został zabezpieczony, a ruch na drodze dojazdowej wstrzymany, aby umożliwić działania służbom ratunkowym i wojskowym saperom. Podczas ewakuacji pracownik znalazł w magazynie kolejny niebezpieczny przedmiot. Rozpoznanie wykazało, że był to niewybuch z czasów II wojny światowej. Policyjni pirotechnicy zabezpieczyli znalezisko, a wojskowi saperzy zabrali je w celu zdetonowania na poligonie. Jednocześnie ustalono, że podejrzany pakunek był atrapą. Ćwiczenia zorganizowała lęborska policja we współpracy z wojskiem, strażą pożarną i zakładem produkcyjnym. Gmina Ustka przypomina mieszkańcom o możliwości korzystania z wirtualnej strzelnicy działającej w zespole szkół ponadpodstawowych w objeździe. Obiekt jest dostępny dla wszystkich osób zainteresowanych nauką i doskonaleniem umiejętności strzeleckich. Strzelnica została wyposażona w nowoczesny system multimedialny oraz laserowe symulatory broni. Zastosowane rozwiązania bazują na technologiach wykorzystywanych m.in. podczas szkoleń wojskowych. Ćwiczenia mogą być prowadzone w różnych pozycjach strzeleckich, leżącej, klęczącej oraz stojącej. Jednocześnie w treningu może uczestniczyć od 1 do 4 osób. Wirtualna strzelnica pozwala ćwiczyć podstawowe elementy związane z celowaniem, postawą i reakcją w warunkach symulowanych bez użycia ostrej amunicji. Gmina zachęca zainteresowanych do korzystania z obiektu i rozwijania swoich umiejętności w bezpiecznych, kontrolowanych warunkach.

Nowy dzień zaczynamy dość chłodno. Temperatura wyniesie od 8 do 10 stopni. Zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, lokalnie możliwa mgła z widzialnością ograniczoną nawet do 300 metrów. Ale dzień będzie się szybko rozkręcał. Słońce wzejdzie o 7, a w ciągu

0: 7 dzień października i nasza lekcja historii. W roku 1882 Jan Matejko przekazał powstającemu muzeum na Wawelu swój nowy obraz Hołd Pruski. W roku 1905 w Krakowie zainaugurował działalność kabaret literacki Zielony Balonik. A w roku 1976 szwedzka grupa ABBA przybyła jedyny raz do Polski na nagranie występu dla programu telewizyjnego Studio 2. W roku 1999 Sejm RP przyjął ustawę o języku polskim, a w roku 2008 w Warszawie rozpoczęto budowę Stadionu Narodowego. Na świecie w roku 1769, 127 lat po przegonionym przez tubylców podczas próby zejścia na ląd Abelu Tasmanie, James Cook odkrył ponownie Nową Zelandię. Jak słyszycie, czasami można odkryć coś dwa razy. W roku 1910 w Szwajcarii wprowadzono zakaz produkcji i sprzedaży absyntu. W roku 1916 mecz Cumberland Georgia Tech zakończył się rekordowym w historii futbolu amerykańskiego wynikiem 0-222. W roku 1949 utworzono Niemiecką Republikę Demokratyczną. W roku 1952 Gerhard Feisel otrzymał amerykański patent na kod kreskowy. W roku 1977 ukazał się singiel We Are The Champions grupy Queen.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia?
3: Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej.
4: Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę. Budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
1: Reklama.

0: Polacy, rodacy ruszają w środowy poranek do pracy. Proponuję przygotować się do jesiennych warunków do jazdy, bo ta ciepła jesień już powoli odchodzi, a nadchodzi ta niestety gorsza część jesieni. Będzie zdecydowanie więcej padało, no i zrobi się szaro, buro i ponuro. Przez cały dzień praktycznie będzie tak nijak. No to jeszcze jedna ważna informacja o poranku. Dla wszystkich tych, którzy muszą zatankować, dzisiaj benzyna znowu do góry, a diesel znowu na dół, a szczegóły, jak to będzie wyglądało, w kolejnej godzinie naszego porannego spotkania. Dzisiaj obchodzimy święto wanny. Takie jest nietypowe święto, dlatego ja znalazłem króciutki dowcip dotyczący wanny i kąpieli. W jaki sposób mężczyźni przygotowują sobie kąpiel z bąbelkami? Jedzą wcześniej dużo fasolki. Pozdrawiam wszystkich panów, którzy dzisiaj będą mieli ochotę zrobić sobie po południu, po pracy, wieczorem kąpiel z bąbelkami. Albo i bez.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Autopromocja. Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Drzwi czy podłoga? A może jedno i drugie? W salonie Vox w Rumi znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wyjątkowe wnętrze. Bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, paneli laminowanych, podłóg winylowych i drewnianych, a do tego fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Odwiedź salon podłóg i drzwi Vox w Rumi przy ulicy Długiej 2, Vox Rumia, www.vox.pl.
0: Reklama.
3: Trump znów obiecuje koniec wojny. Kijów ostrzega przed potężnym atakiem. Zatrzymano podejrzanego o zabójstwo matki w Małopolsce. Jesienne czeki turystyczne zniknęły w mgnieniu oka. Ewelina Walczak. Koniec wojny w Ukrainie jest coraz bliżej. Kolejny już raz zapewnia Donald Trump. Prezydent USA na wiecu w stanie Maryland powiedział, że pracuje nad doprowadzeniem do zakończenia wojny za naszą wschodnią granicą. Jednak i tym razem nie podał szczegółów. Tak dużo ludzi ginie w tej wojnie. To jest absurdalne. To jest absurdalne.

0: absurdalne, co się dzieje, ale wiesz, choć może na to nie wyglądać, to tak naprawdę koniec się zbliża. Tymczasem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ujawnił, że ukraiński wywiad ma informacje o przygotowaniach Rosji do zmasowanego ataku. Po obławie w Małopolsce zatrzymano 49-latka podejrzewanego o zabójstwo matki. Policjanci użyli dronów, śmigłowca i psów tropiących. Mężczyznę znaleziono w lesie. Trafił do komendy policji w Chrzanowie. Zwłoki 73-letniej kobiety rodzina znalazła w domu w Zagorzu. Rany na ciele wskazywały na udział osób trzecich. Dziś prawdopodobnie ostatni taki ładny dzień w najbliższym czasie. Od jutra prognozowane jest ochłodzenie. A jak będzie w przyszłym tygodniu, mówi synoptyk Agnieszka Prasek z IMGW.
1: W ciągu dnia będziemy notować głównie kilkanaście stopni. Natomiast nocami, szczególnie przy rozpogodzeniach, temperatura może spadać do kilku stopni powyżej zera. Tutaj lokalnie mogą pojawić się również przymrozki.
0: Z kolei tegoroczna zima ma być ciepła, ale nie cały czas.
1: Zima stosunkowo ciepła w ujęciu oczywiście całego sezonu, ale przerywana krótkimi i czasami bardzo intensywnymi epizodami zimowymi, czyli mrozem i obfitymi opadami śniegu.
0: A pierwszy śnieg na nizinach może pojawić się jeszcze przed nadejściem kalendarzowej zimy. Nowe cenniki na stacjach. Ministerstwo Energii zaktualizowało maksymalne ceny paliw. Od dziś za litr benzyny 95 zapłacimy najwyżej 6,86 zł. To nieznacznie drożej niż wczoraj. Z kolei olej napędowy lekko tanieje i kosztuje maksymalnie 7,80 zł. Limity to efekt kolejnej odsłony rządowego programu, a właścicielom stacji za ich złamanie grozi nawet 1 000 000 zł kary. Noblowski tydzień na półmetku. Dziś poznamy laureata Nagrody z Chemii, jutro z Literatury, a w piątek ogłoszony zostanie laureat Pokojowej Nagrody Nobla. W przyszłym tygodniu, w poniedziałek, poznamy laureata z Ekonomii. Wszystkie nagrody zostaną wręczone 10 grudnia. W 4 minuty rozeszły się czeki turystyczne na jesień na Podkarpaciu. To druga tura. W pierwszej czeki rozeszły się w niecałą godzinę. Najpopularniejsze są Bieszczady, przyznaje Anna Brzechowska z Regionalnej Organizacji Turystycznej.
2: Mamy też trochę zaskoczeń, bo na przykład pojedynczy obiekt, w którym wykorzystano najwięcej czeków, to obiekt na Roztoczu Południowym.
0: Z czeków turystycznych można korzystać też na Lubelszczyźnie, Podlasiu i w Warmińsko-Mazurskiem.
3: Na lokalny serwis informacyjny na antenie Radio Nord FM zaprasza Agata Andryskowska. Rumia przygotowuje nowe miejsca parkingowe w rejonie Góry Markowca. Miasto kupiło działkę przy ulicy Młyńskiej w pobliżu schodów prowadzących do wieży widokowej. Nieruchomość ma około 1000 m². Teren ma zostać uporządkowany, wyrównany i przeznaczony na bezpłatny parking dla mieszkańców oraz turystów. W ramach inwestycji utwardzony zostanie również fragment ulicy Młyńskiej prowadzony do parkingu. Ma tam pojawić się nawierzchnia z betonowej kostki. Jak podkreślają władze miasta, nowe miejsca parkingowe są potrzebne ze względu na rosnącą popularność Góry Markowca i znajdujących się tam atrakcji. Samochody mają dzięki temu rzadziej trafiać na tereny zielone i nie utrudniać dojazdu mieszkańcom pobliskich posesji. Realizację pracy zaplanowano na przyszły rok. W Runowie powstaje nowy przystanek kolejowy. Inwestycja jest częścią przebudowy linii kolejowej numer 202 na odcinku Gdynia-Słupsk. Przystanek ma poprawić dostęp do transportu kolejowego mieszkańcom okolicznych miejscowości, szczególnie na pograniczu gmin Potęgowa i Nowa Wieś Lęborska. Nowa infrastruktura ma ułatwić dojazdy m.in. do pracy i szkół. O utworzenie przystanku od lat zabiegały władze samorządowe oraz mieszkańcy. Runowo jest jednym z trzech nowych przystanków powstających w ramach modernizacji linii na odcinku Lęborg-Słupsk. Pozostałe zaplanowano w Łebieniu i Siemienicach. Inwestorem jest PKP Polskie Linie Kolejowe. Wartość całego kontraktu wynosi 1 miliard 716 milionów złotych brutto. Termin zakończenia inwestycji został wydłużony do września 2027 roku. Nowe przystanki w Runowie, Łebieniu i Siemienicach mają zostać oddane do użytku w połowie przyszłego roku. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny imienia Janusza Korczaka w Słupsku szuka lekarzy do pracy w szpitalnym oddziale ratunkowym. Placówka chce zatrudnić zarówno lekarzy specjalistów, jak i osoby będące w trakcie specjalizacji. Szpital oferuje dowolną formę zatrudnienia, stabilną pracę, atrakcyjne wynagrodzenie oraz możliwość dalszego rozwoju zawodowego. Zainteresowani mogą kontaktować się bezpośrednio z działem kadr albo działem rozwoju, promocji i marketingu szpitala. Dokumenty i zgłoszenia można również przesyłać na adres mailowy praca@szpital.slupsk.pl. Słupski Szpital podkreśla, że nabór dotyczy pracy w szpitalnym oddziale ratunkowym. Seniorzy z Pucka będą mieli swoje święto w sobotę 10 października w hali

i Moksir odbędzie się Puccki Dzień Seniora 2026. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 13. W pierwszej części programu zaplanowano m.in. strefę zdrowia i urody, pokazy ratownictwa i pierwszej pomocy, prezentacje strażackie oraz gimnastykę dla seniorów. Od godziny 15 rozpocznie się potańcówka, która potrwa do godziny 18. Organizatorzy zapowiadają muzykę na żywo i wspólną zabawę. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Dla uczestników przygotowane zostaną również kawa, herbata i tort. Organizatorzy przypominają, że w hali obowiązują płaskie sportowe obuwie. Puski Dzień Seniora odbędzie się 10 października od godziny 13 w sali Moksir w Pucku. Słoneczko właśnie wschodzi, początek dnia z umiarkowanym zachmurzeniem, lokalnie możliwy słaby deszcz, a miejscami jeszcze mgła. Później będzie zdecydowanie cieplej, temperatura maksymalna wyniesie od 17 do 19 stopni, więc jak na jesień naprawdę komfortowo. Wiatr początkowo słaby i zmienny, później południowo-wschodni i wschodni. Dokładnie 17 pokażą termometry w Dębkach Włocławowych, Helu, Gdyni, Wejherowie, Luzinie i Gniewinie, a w Słupsku 18.

Środowy poranek to idealny czas, żeby zacząć go od kąpieli, z bąbelkami, może z jakimiś zapachami, tak żeby ten nasz organizm wprowadzić taki miły, sympatyczny nastrój. Jeżeli nie rano, to może wieczorem. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Dlatego, że dzisiaj obchodzimy Dzień Wanny. Szczęśliwi wszyscy ci, którzy

0: mają wannę i mogą zacząć albo zakończyć dzień kąpielą w wannie. Ja niestety posiadam tylko prysznic, także nie dana mi jest taka przyjemność. Pozdrawiam serdecznie i tych, i tamtych, którzy mają i którzy nie mają wanny. Arkadiusz Mieńczewski, 7 dzień października, środa, dzisiaj imieniny obchodzą Amelia, Blanka, Marek, Justyna, Maria, Mateusz, Stefan, Marceli, Sergiusz, Mirela, August, Amalia, Tekla i Rosława. Wszystkiego najlepszego. Przysłowie na dziś, kiedy październik śnieżny i chłodny, to styczeń zwykle łagodny. No, na razie październik był zdecydowanie ciepły, ale już przechodzimy powoli do fazy tak zwanej chłodnej i za moment będziemy mieli właśnie może jeszcze nie śnieżny czas, ale na pewno chłodniejszy niż mieliśmy, dlatego przygotujcie się, ubierajcie się cieplej, a na drogach uważajcie, może być mokro, a zarazem również ślisko. Za chwilę nasza poranna księga imion, dzisiaj Amelia i Blanka, o tych dwóch imionach słów kilka już za moment, zapraszam serdecznie.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
5: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
6: Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów, elastyczna organizacja studiów. Sprawdź www.kpsw.pl. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. www.kpsw.pl.
1: Reklama.

miejsce w Polsce, a Blanka 30 miejsce w Polsce. Tak popularne są właśnie te imiona. Zaczynamy od Amelii. Cechuje ją łagodne usposobienie, elegancja oraz duża kultura osobista. Choć z zewnątrz sprawia wrażenie delikatnej i spokojnej, w środku kryje ogromną siłę przetrwania, determinację i wnikliwy umysł w relacjach międzyludzkich. Jest bardzo ciepła, empatyczna i reaguje na potrzeby innych, tworząc wokół siebie bezpieczną, harmonijną przestrzeń. Dobre strony: wytrwałość i dbałość o detale, empatia i łagodność, wewnętrzna siła i spokój. Złe strony: skłonność do perfekcjonizmu, unikanie konfrontacji, trudność w stawianiu granic. Jej wysoka empatia sprawia, że potrafi brać na siebie problemy innych kosztem własnego odpoczynku. Czas na Blankę. To osoba prosto linijna, niezwykle estetyczna i wrażliwa na piękno. Cechuje ją bezkompromisowa szczerość oraz wrodzone poczucie sprawiedliwości. W relacjach z ludźmi jest otwarta, serdeczna i pełna wdzięku, a jej obecność często działa na innych odświeżająco i motywująco. Dobre strony: autentyczność i czystość intencji, optymizm i witalność. Złe strony: impulsywność emocjonalna, brak tolerancji dla fałszu i wrażliwość na krytykę. Choć sama bywa bardzo bezpośrednia, pchnięta w jej stronę uwaga potrafi ją głęboko zranić. Wszystkiego najlepszego z okazji Waszych imienin. Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Norda FM. Reklama.
1: Drzwi czy podłoga? A może jedno i drugie? W salonie Vox w Rumi znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wyjątkowe wnętrze. Bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, paneli laminowanych, podłóg winylowych i drewnianych. A do tego fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Odwiedź salon podłóg i drzwi Vox w Rumi przy ulicy Długiej 2. Vox Rumia. www.vox.pl.
0: Reklama.
2: Siódma 7:30 na naszych zegarach, Jakub Szumilas przy mikrofonie, a to jest pierwszy raport drogowy w Radiu Norda FM w dniu dzisiejszym, a mamy dzisiaj środę, 7 października. Witam serdecznie, no i rozpoczynamy od Słupska. Tutaj tradycyjnie wszystko idzie dosyć gładko, płynnie.

0: i przyjemnie. Na większy ruch musimy nastawić się od strony Kobylnicy, ale tutaj w centrum idzie już wszystko dosyć ładnie. Tutaj w Siemienicach też troszeczkę wzrasta, ale nie ma tragedii, więc wyruszamy ze Słupska w stronę Lęborka. A w Lęborku o tej porze jeszcze dosyć spokojnie. Tutaj przed rondem Solidarności oczywiście trzeba zwolnić i największy ruch jest od Alei Wolności, no ale nie ma tu jakiejś większej tragedii. Natomiast tutaj od strony Łeby też się robi troszeczkę ciasno ze względu na roboty drogowe. Tak więc tu w Lęborku póki co wszystko normalnie i spokojnie. Tego Wam życzę, aby ten dzień, jak i kolejne dni, jak i cały tydzień mijał właśnie spokojnie. Trasą kaszubską dojeżdżamy do obwodnicy metropolitarnej, jak i trójmiejskiej. Na jej metropolitarnej nie ma żadnych problemów, na trójmiejskiej też nie, na południowej robi się trochę ciasno. Natomiast oczywiście, jak to zwykle o tej porze, na dojazdach do miasta trzeba uzbroić się w sporą dawkę cierpliwości. Na ten moment na Armii Krajowej jeszcze nie tak sporą, jak na Słowackiego czy Spacerowej, bo na Spacerowej to już naprawdę sobie postoimy. Za to na ulicy Wielkopolskiej doszło do zdarzenia drogowego, więc tamtędy zjeżdżając do Gdyni trzeba mieć duży zapas czasu, bo tam troszeczkę wolniej to idzie niż zwykle i tworzy się zator. Jeżeli chodzi o dojazd do Gdyni od północnych stron, czyli od Dąbrowskiego, od pułkownika Dąbka, no to jest tutaj intensywny ruch, szczególnie na Dąbrowskiego, natomiast już na samej estakadzie jest dosyć spokojnie. No i małe Trójmiasto Kaszubskie, w Wejherowie bezproblemowo, jeżeli chodzi o tutaj Gościcińską Górkę, no tutaj nogę z gazu trzeba troszeczkę ściągnąć, w Redzie bez problemu. Natomiast w Rumi i od Rumi praktycznie do obwodnicy będziecie się toczyć. Jest tam dosyć ciasno. A jeżeli chodzi o pogodę, to w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko początkowo miejscami duże lub całkowite. Mamy rano, więc jeszcze gdzieniegdzie może występować mgła, która będzie ograniczać widzialność do 200 metrów, no aczkolwiek stopniowo będzie pewnie zanikać. Na północy do godzin około południowych możliwe słabe opady deszczu, a temperatura maksymalna dzisiaj będzie wahać się od 17 stopni w pasie nadmorskim, w Helu, Gdyni, Wejherowie, Lęborku, po 18 w Słupsku i 19 na południowych krańcach naszego regionu.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: CPN, czyli ważna wiadomość dla wszystkich tych, którzy dzisiaj będą chcieli zatankować. Dzisiaj litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,86, 98, 7,74, a oleju napędowego 7,80. Jak to się ma do tego, co było wczoraj? Niestety benzyna drożeje, bo wczoraj za 95 trzeba było zapłacić 6,79, przypomnę, dzisiaj 6,86, czyli 7 groszy więcej. 98 kosztuje już 7,74, a wczoraj kosztowała 7,66. Jedynymi zwycięzcami dzisiaj są właściciele diesli, bo olej napędowy staniał o 2 grosze. Wczoraj 7,82, a dzisiaj 7,80. Jak będzie wyglądała sytuacja jutro? Pewnie dowiemy się dzisiejszego popołudnia, bo jak zwykle to bywa, minister wydaje najnowsze ogłoszenia dotyczące maksymalnych cen paliw. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy właśnie teraz ruszają w drogę i muszą zajechać na stację benzynową.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed. Ulica Drogowców 1. Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
1: Reklama.

0: tak zdarzył się cud. Można powiedzieć, że cud nad Wisłą, chociaż dokładnie on nie miał miejsca nad Wisłą. Reprezentacja Polski U21 w piłce nożnej przegrała 2-6 z Włochami i spadła na drugie miejsce w swojej grupie eliminacyjnej. Biało-czerwoni wciąż mogli awansować jako najlepsza drużyna z drugiej pozycji, ale musieli czekać na wyniki meczów Irlandia Północna, Grecja i Niemcy, Gruzja. No i zdarzył się cud, a ten cud popełnili Grecy, którzy nie dali rady. Ostatecznie wygrali tylko 1-0, a to oznacza, że nasza reprezentacja U21 zapewniła sobie awans na Mistrzostwa Europy, które odbędą się w Albanii i w Serbii. Wysoka porażka z Włochami nie miała żadnych konsekwencji. Turniej finałowy rozpocznie się 11 czerwca 2027 roku. Stawką jest awans na piłkarski turniej na Igrzyskach Olimpijskich. Jeżeli ktoś z Was zastanawiał się, czy Jan Urban dalej będzie trenerem naszej reprezentacji starszaków po tej przegranej, to Cezary Kulesza wyjaśnił, że tak, zostaje selekcjoner. Decydujące mają być mecze zaplanowane na listopad i dopiero wtedy Cezary Kulesza podejmie decyzje dotyczące naszego trenera. Czy będzie to kolejny trener, czy też jednak Jan Urban zostanie na dłużej. Tego dowiemy się po kolejnych meczach w listopadzie, czyli jeszcze do końca roku będziemy wiedzieli, czy mamy starego trenera, czy już zastanawiamy się nad nowym trenerem naszej reprezentacji.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Tak, tak.
1: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM.
2: Norda FM.
1: Reklama.
3: Halo, halo, tu gmina Szamot. Czy dobrze nas słychać? Uwaga, 10 października spotykamy się w Szemudzie.
4: I tym razem koła gospodyń wiejskich pokażą znowu, co potrafią.
3: Kuchnia, moda, muzyka, kabaret.
4: To tradycja, ale stać im przemrożeniem łeka i wyobraźnią wielką.
3: Powiatowy turniej KGW od godziny 10 w Centrum Samorządowym w Szemudzie.
4: Pyta się u nas Udba Gwini Udba. Przejezd ta koniecznie kibicować.
3: W sobotę 10 października czekamy w Szemudzie. Zapraszają Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Wejherowie,
4: Gminy Centrum Kultury Aleksandra Pesz
3: i oczywiście wójt gminy Szemud Ryszard Kalkowski.
1: Reklama.
5: Prokuratura rozlicza Orlen za manipulację cenami. Przeżyła własną egzekucję, skazana na śmierć Amerykanka odzyskała przytomność. Zamiast w litrach spalanie liczą w kroplach. Studenci stworzyli super oszczędne bolidy. Ewelina Walczak. Ponad 4 miliardy złotych stracił Orlen na manipulowaniu cenami paliwa w celach politycznych w 2023 roku, wylicza prokuratura krajowa, na której polecenie wczoraj zostało zatrzymanych 5 byłych i obecnych menadżerów tej państwowej spółki. Śledczy zarzucają im bezprawne zaniżanie cen z pogwałceniem procedur, co doprowadziło do braków paliwa na stacjach benzynowych. Jak mówi minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek, menadżerowie Orlenu manipulowali cenami hurtowymi od sierpnia 2023 roku, a we wrześniu obniżyli je skokowo.
6: Obniżanie tej ceny w hurcie spowodowało także ruch na rynku w Europie.
5: Skutkiem ubocznym były niedobory paliwa na stacjach samego Orlenu. Prokuratura informuje, że sprawa jest rozwojowa. Szef MSW

0: UJA wyjaśni pomyłkę w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa związaną z rozesłanym w poniedziałek alertem RCB. Omyłkowo został on skierowany do mieszkańców województwa lubuskiego zamiast lubelskiego, gdzie mogło istnieć zagrożenie z powietrza związane z kolejnym atakiem rosyjskich dronów w zachodnią Ukrainę. Doszło do pomyłki, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
1: Niewykluczone, że powinno być po prostu więcej etatów, bo sytuacja jest napięta, tych alertów jest całkiem sporo.
0: RCB wydało oświadczenie, w którym przeprosiło obywateli za nieprawidłowo zaadresowany alert. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ostrzega seniorów przed oszustami podszywającymi się pod pracownicę ośrodka. Kobiety pukają do drzwi starszych osób w Bydgoszczy, oferując sprzątanie. Więcej na ten temat wie Agnieszka Wynarska.
2: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej uczula: nie wpuszczajmy nikogo obcego do domu. Jak mówi rzeczniczka Marta Frankowska, pracownice nie oferują sprzątania, a ich wizyty nie są przypadkowe.
3: Są przez nas zapowiedziane, umówione. Nawet bardzo często się zdarza, że na konkretną godzinę. Po drugie, pracownik socjalny zawsze ma przy sobie legitymację służbową. Jest to dokument ze zdjęciem, z pieczęcią instytucji, potwierdzającą tożsamość tego pracownika.
2: W razie jakichkolwiek wątpliwości, seniorzy powinni skontaktować się z MOPS-em, rodziną lub zadzwonić pod numer alarmowy 112.
0: Medyczny precedens w Stanach Zjednoczonych. Skazana na śmierć za morderstwo Chrisa Pike przeżyła własną egzekucję. 50-letnia kobieta otrzymała 2 dawki śmiertelnego zastrzyku, ale po niemal tygodniu wybudziła się w szpitalu i zaczęła mówić. Eksperci podejrzewają, że trucizna zamiast do krwioobiegu trafiła w tkanki podskórne. To jedyna znana osoba w USA, która przetrwała taki zabieg. Władze stanu Tennessee zawiesiły wszystkie egzekucje do końca roku. 800 kilometrów na 1 litrze benzyny. Takie wyniki osiągają superoszczędne bolidy skonstruowane przez studentów Politechniki Łódzkiej. Zespół buduje trójkołowe pojazdy z włókna węglowego, które ważą niespełna 50 kg. Z kolei ich elektryczny odpowiednik potrafi przejechać ponad 2000 km. Osiągnięcia przyszłych inżynierów docenił rajdowy mistrz Europy Mikołaj Marczyk, który spotkał się ze studentami, by wymienić się doświadczeniami.
4: Na lokalny serwis informacyjny na antenie Radia Nord FM zaprasza Agata Andryskawska. W niedzielę 11 października w Pucku odbędzie się kolejna edycja Pchlego Targu. Na stoiskach będzie można znaleźć m.in. ubrania, książki, płyty, zabawki, gry, biżuterię, antyki, rękodzieło, dekoracje, przedmioty kolekcjonerskie, instrumenty czy drobny sprzęt fotograficzny RTV i AGD. Organizatorzy przypominają, że podczas wydarzenia sprzedawane i wymieniane mogą być wyłącznie rzeczy używane. Pchli targ odbędzie się na targowisku miejskim Mój Rynek Manhattan w godzinach od 10 do 15. Opłata targowa dla wystawców wynosi 10 zł. Będzie to przedostatnia edycja wydarzenia w tym roku. Ostatni Pchli targ w Pucku zaplanowano na 22 listopada. W Lęborku trwa akcja Znicz, kupujesz, posiłek fundujesz, organizowana przez Polski Czerwony Krzyż. Mieszkańcy mogą przekazywać znicze, które zostaną później wykorzystane w okresie Wszystkich Świętych. Dochód z ich sprzedaży ma zostać przeznaczony na zakup żywności dla osób potrzebujących w okresie świątecznym. Organizatorzy podkreślają, że w zbiórce liczy się każdy przekazany znicz. Nie trzeba przynosić większej liczby sztuk, ponieważ pojedynczy znicz również może zasilić akcję. Ostateczna kwota przeznaczona na pomoc będzie zależała od liczby zebranych zniczy oraz dochodu z ich późniejszej sprzedaży. Wsparcie ma trafić do lokalnej społeczności. Znicze można przekazywać do 25 października w punkcie PCK przy ulicy Handlowej 15/2 w Lęborku. Zbiórka prowadzona jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 14. Osoby, które chcą przekazać większą liczbę zniczy, również mogą wziąć udział w akcji. Jej celem jest zebranie środków na zakup żywności dla potrzebujących mieszkańców przed okresem świątecznym. Duży sukces uczniów pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Bolesława Krzywoustego w Słupsku. Szymon Pruszyński i Jan Banasik zostali laureatami wojewódzkiego konkursu Pomorskie Inspiruje Uczniów. Zadaniem uczestników było przygotowanie krótkiego filmu prezentującego walory Pomorza. Prace mogły dotyczyć m.in. historii, tradycji, ekologii, aktywnego stylu życia, gospodarki morskiej czy turystyki wodnej. Projekt przygotowany przez słupskich licealistów został wysoko oceniony wyceniony przez konkursowe jury i zapewnił im nagrodę główną. Szymon Pruszyński jest uczniem klasy biologiczno-chemicznej, a Jan Banasik klasy matematyczno-fizycznej. Nagrodą dla zwycięzców jest tygodniowy rejs po Morzu Śródziemnym. Konkurs został zrealizowany w ramach projektu wspieranego z Funduszy Europejskich dla Pomorza na lata 2021-2027. Pomorska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza Gryf prowadzi zbiórkę na finansowanie swoich działań. Pieniądze mają zostać przeznaczone

0: m.in. na paliwo, serwis sprzętu, uzupełnienie wyposażenia oraz koszty wyjazdów na akcje poszukiwawcze. Stowarzyszenie działa od 2018 roku i wspiera policję podczas poszukiwań osób zaginionych, głównie na terenie otwartym. Ratownicy współpracują także z Państwowym Ratownictwem Medycznym, samorządami i innymi instytucjami. Grupa angażowała się również w działania kryzysowe, m.in. podczas pandemii, pomocy związanej z wojną w Ukrainie oraz powodzi na południu Polski. Ratownicy podkreślają, że działają jako wolontariusze i nie pobierają opłat za udział w akcjach. Każdy wyjazd generuje jednak koszty. Krótsze działania to zwykle kilkaset złotych, natomiast przy długotrwałych poszukiwaniach, szczególnie z wykorzystaniem kładów i dodatkowego sprzętu, wydatki mogą sięgać kilku tysięcy złotych. Zbiórka ma pomóc grupie utrzymać gotowość do kolejnych działań i wyjazdów poszukiwawczo-ratowniczych. Dzień na dobre się rozkręcił, po chłodnym poranku temperatura zacznie na pewno rosnąć w ciągu dnia, maksymalnie 17 do 19 stopni, zachmurzenie na ogół umiarkowane, lokalnie możliwy słaby deszcz, wiatr słaby i zmienny, z czasem zmieni kierunek na południowo-wschodni i wschodni. Jutro słońce zajdzie o 18.08 dokładnie, a jeżeli chodzi o dokładne temperatury, to 17 stopni, tyle pokażą nam termometry w Dębkach, Włocławowie, na Helu, Gdyni, Wejherowie, Luźnie, Gniewinie, a w Słupsku 18.
1: Radia Norda FM.

0: Środowy poranek, 7 dzień października, Arkadiusz Mieńczewski, witajcie ponownie. Biednemu wiatr zawsze w oczy. Czytam właśnie, że boom na sztuczną inteligencję i technologię sprawił, że majątki najbogatszych ludzi świata rosną w rekordowym tempie. Technologiczni miliarderzy zyskali w tym roku łącznie, słuchajcie, 845 miliardów dolarów. A największym beneficjentem okazał się Elon Musk. To oni mają majątek, który łącznie obecnie wynosi 4,6 biliona dolarów, a to około 36% całego majątku osób znajdujących się w indeksie, choć przedstawiciele branży technologicznej stanowią tylko około 1/5 jego członków. Czyli co? Oni się bogacą, a my dalej musimy niestety pracować za drobne. Pozdrawiam wszystkich ciężko pracujących o poranku i zapraszam na nasze poranne spotkanie, a już za chwilę kilka słów dla tych, którzy dzisiaj obchodzą swoje urodziny. Zostańcie z nami.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20:30, również w soboty do godziny 15:00. Serdecznie zapraszamy.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
5: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Reklama.

0: domach urodzonych 7 października panuje ład i porządek, a oni sami zawsze wiedzą, gdzie co jest i nie wyobrażają sobie życia bez odpowiedniej organizacji. Noszą się z klasą i podążają za trendami mody. To ludzie, których wypowiedzi pełne są elokwencji i inteligencji. Przepadają za wszystkim, co piękne, cenią sobie sztukę w każdej postaci. Otaczają się więc przedmiotami oryginalnymi i wartościowymi. Znani są ze swojej wrażliwości, która pozwala im współodczuwać i wręcz chłonąć panujący w otoczeniu nastrój. Tak więc ich emocje są niezwykle zmienne, bo zależne od sytuacji zewnętrznej. Oprócz tego jednak innej zmienności w ich usposobieniu raczej nie zaznamy. Lubią spokój i harmonię. Zalety urodzonych 7 października: odwaga, wytrwałość, towarzyskość, wady, melancholia, duma i fanatyzm. Szczęśliwa liczba to 9, a wśród urodzonych 7 października są Diego Costa, hiszpański piłkarz brazylijskiego pochodzenia, i Sydney Polak, polski wokalista, perkusista, autor tekstów, muzyk i kompozytor. Wszystkiego najlepszego dla Was.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
3: Słówka.
4: Idą w główka.
5: Lekcja 9 sumty, 8. Ulwa.
4: Ulwa.
5: Ulwa.
4: Ulwa.
5: Flegmatyk.
4: Flegmatyk.
5: Ulwa w jedno płemalećno. Płedac cos, a ty ju nie chcą.
4: Nie licz na refleks flegmatyka. Jemu nie jarzy na stykach.
5: Ulwa w jedno płemalećno. Płedac cos, a ty ju nie chcą.
4: Ulwa.
5: Flegmatyk.
4: Ulwa.
6: W Arka na Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali Was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
4: Słówka.
5: Idą w główkę.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Drzwi czy podłoga? A może jedno i drugie? W salonie Vox w Rumi znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wyjątkowe wnętrze. Bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, paneli laminowanych, podłóg winylowych i drewnianych. A do tego fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Odwiedź salon podłóg i drzwi Vox w Rumi przy ulicy Długiej 2. Vox Rumia. www.vox.pl.
0: Reklama.
2: Ósma 8:30, moi drodzy, na naszych radiowych zegarach wybiła. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. My sprawdzamy naszą sytuację drogową, jak się ona miewa. Zaczynamy nasz przegląd od Gdyni. Tutaj mamy więcej samochodów na Północnej, Puckiej, Hutniczej. Momentami również na Morskiej dosyć czerwono nam się robi. Więcej aut także na Dąbka i Derdowskiego. Tutaj także postoimy. Zakorkowana Chwaszczyńska, tak samo jak Chwaźnieńska do Witomina. Niestety tutaj musimy uzbroić się w cierpliwość. Tłoczniej też w Chwaszczynie na Gdyńskiej, ale obwodnica Trójmiejska za to i trasa kaszubską śmigamy. Jeżeli chodzi tutaj o trasę w kierunku Rumi, to tutaj dosyć gęsto. Reda przejezdna, podobnie jak Wejherowo, bo tutaj w Wejherowie postoimy jedynie chwilę przed przejazdami kolejowymi. Ścisk też na Zamosnej w stronę Bolszewa. Wyjeżdżamy teraz z Wejherowa 460.

0: 58. Tutaj stoimy standardowo na Gościecińskiej Górce i już wydostajemy się z Gościecina i dalej przez Strzebielino jedziemy bez większych problemów. Wjeżdżamy teraz na trasę Każubską i dojeżdżamy do Lęborka. Tutaj nieco tłoczniej nam się zrobiło w okolicy Ronda Solidarności. Największy ścisk mamy na Zwycięstwa i Alei Wolności. Postoimy też niestety dalej przed Nową Wsią Lęborską. Przejeżdżamy teraz przez objazd w Garczegorzu i docieramy do Łeby, a tu już tylko szum fal i spokój, bo żadnych korków nie ma. Wracamy jeszcze na 216, do Pucka jedziemy bez spowolnień, w samym Pucku wolniej przejedziemy Wejherowską. Korek też niestety na Helskiej i to dość spory, bo ta 216 stoi aż do prawie miejscowości Gniażdżewo. A we Władysławowi już spokojnie. Zaglądamy jeszcze do Krokowej, ale tutaj również bezproblemowo. Na koniec jeszcze zajrzymy sobie do Słupska. Tutaj poranny szczyt jest dosyć widoczny. Ścisk na Gdańskiej Jaracza i Mirosława Lutosławskiego. 210 też tutaj aż dość spory kawałek zatłoczony. Za to 213 do Siemianic bez korków, a i do Kobylnicy nie powinniśmy jechać nie wiadomo jak długo. Powinniśmy bez opóźnienia dojechać, a w Kobylnicy troszkę gęściej na ulicy Głównej. I to tyle z naszych lokalnych dróg. W miarę możliwości omijajcie najbardziej zatłoczone odcinki i my słyszymy na następnych informacjach się drogowych już za godzinę. Szerokiej i bezpiecznej drogi. A jeżeli chodzi o pogodę, to jesień rozgościła się nam już w sumie na dobre. Liście pomału zmieniają kolor, a na niebie w dzień zachmurzenie małe, umiarkowane, tylko początkowo miejscami duże lub całkowite. Rano gdzieniegdzie mgła ograniczająca widoczność do około 200 metrów. Na północy do godzin około południowych możliwe słabe opady deszczu. 17 stopni tyle pokażą nam termometry w Dębkach, Władysławowie, na Helu. 17 również w Wejherowie, Luźnie i Gniewinie. I tylko jedynie w Słupsku mamy 18 stopni.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: poniedziałkowy poranek zwracałem się do rodziców, żeby pozwolili dzieciakom jednak spacerować trochę do szkoły, bo to dla ich zdrowia, a nie podwożenie. No ja mówiłem wtedy, że wiadomo, warunki pogodowe to jest ważna rzecz, ale zawsze można założyć pelerynkę albo wziąć parasol i ruszyć w drogę. Ale chciałem wam powiedzieć, że w Polsce najmłodsi uczniowie odprowadzani są do szkoły przez rodziców, ale w Japonii jest zupełnie inaczej. Mieszkający na przykład w Tokio 6-latek wychodzi z domu sam i idzie do miejsca zgrupowania, gdzie wszyscy się zbierają, ci najmłodsi, i potem przejmuje ich tak zwany 12-latek, który prowadzi ich do szkoły. To tam sprawnie działający taki system, w którym chodzi o to, że młodzi ludzie, czyli ci 6-latkowie, uczą się tak zwanej samodzielności bez rodziców już od najmłodszych lat, a ci starsi 12-latkowie czują się odpowiedzialni za tych młodszych, czyli uczą się odpowiedzialności. No i pierwszoklasiści mają w Japonii na przykład obowiązkowy element wyposażenia, żółty sygnalizator na plecaku lub żółty kapelusz. I każdy dorosły na ulicy, każdy kierowca, każdy wie, sąsiad, że to pierwszoklasista ma 6 lat i wymaga szczególnej uwagi. Może by tak przenieść Japonię do Polski i takie żółte kapelusiki, no to człowiek od razu by wiedział, jadąc, że uwaga, idzie pierwszoklasista. Co wy na ten temat sądzicie? Taka Japonia w Polsce, to by się sprawdziła, czy raczej niekoniecznie?
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Okno na kulturę.
3: To jest magazyn kulturalny w Radiu Norda FM. Robert Jastrzębski zapraszam i zaglądamy do Filharmonii Kaszubskiej, bo już 15 października na tamtejszej scenie zagości Kot w butach. Bałtycki teatr dramatyczny z Koszalina zaprosi dzieci i dorosłych do baśniowego świata, w którym spryt, odwaga i wyobraźnia otwierają drzwi do przygód. Ponadczasowa historia powróci w nowej adaptacji Tomasza Ogonowskiego, wyreżyserowanej przez Marcina Burcharta.

Czy kot może mówić? Oczywiście. A jeśli do tego nosi eleganckie buty z cholewami, ma głowę pełną pomysłów i potrafi przechytrzyć złego czarodzieja, można być pewnym, że nie zabraknie tu emocji. Ten niezwykły bohater postanawia odmienić los swojego przyjaciela. Zamiast czekać na zbieg okoliczności, bierze sprawy w swoje łapy i udowadnia, że nawet z trudnej sytuacji można znaleźć wyjście. Klasyczna opowieść zyskuje w tej inscenizacji humor i sceniczną energię. Na publiczność czeka spektakl pełen kolorów, muzyki oraz magii. Zaskakujące przemiany, zabawne sytuacje i wyraziści bohaterowie prowadzą widzów w świat, w którym codzienne zasady ustępują miejsca fantazji. Każdy kolejny zwrot akcji będzie okazją do kibicowania pomysłowemu kotu i śledzenia jego planu. Za baśniową przygodą kryje się opowieść o sprawach bliskich zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Przyjaźń, empatia oraz wiara we własne możliwości pomagają bohaterom mierzyć się z przeciwnościami. Przedstawienie pokazuje, że warto dostrzegać potrzeby innych, wspierać bliskich i szukać rozwiązań nawet wtedy, gdy zadanie wydaje się ponad siły. To także zachęta, by nie oceniać nikogo zbyt pochopnie. Przecież niepozorny towarzysz może okazać się największym sprzymierzeńcem. Najmłodsi nie pozostają jedynie obserwatorami wydarzeń. Aktorzy zapraszą ich do wspólnej zabawy, a wpadające w ucho piosenki zachęcą do śpiewania. Spotkanie z bohaterami stanie się okazją do spontanicznych reakcji śmiechu i wspólnego przeżywania kolejnych przygód. Dzięki temu dzieci będą mogły poczuć atmosferę teatru, w którym historia rozgrywa się tuż przed nimi, a kontakt z publicznością jest częścią przedstawienia. Kot w butach to propozycja rodzinnego wyjścia i wspólnej przygody do krainy wyobraźni. Dzieci odnajdą w niej przygodę i humor, a dorośli powrócą do znanej z dzieciństwa baśni. Zapraszamy całość 15 października, Filharmonia Kaszubska w Wejherowie. Spotkanie z kotem, który ma odwagę sięgać po więcej.

0: Ministerstwo Infrastruktury szykuje się do porządków na chodnikach. Hulajnogi elektryczne po wypożyczeniu będzie można zastawiać jedynie w wyznaczonej do tego strefie. Resort planuje zaostrzyć przepisy dotyczące m.in. usuwania blokady maksymalnej prędkości hulajnóg, a służby mają otrzymać tak zwane hamownie do weryfikowania sprzętu, jeśli taka hulajnoga nie będzie miała odpowiednich parametrów, będzie konfiskowana, a do tego właściciel będzie musiał się liczyć z sankcjami zarówno prawnymi, jak i finansowymi. Służby otrzymają nowy sprzęt. Również zmiany będą dotyczyły rowerów. Otóż zmianą, którą proponuje resort, jest zmiana polegająca na tym, aby dziecko, uczeń, który będzie chciał dojeżdżać rowerem do szkoły, mógł to czynić w szczególnych przypadkach również po drogach dla pieszych. Do tego jeszcze zmiany, jeżeli chodzi o na przykład drogą dla pieszych, mają również móc jeździć rodzice, którzy przewożą dziecko na przykład w foteliku. Takie rodziny będą mogły korzystać z dróg publicznych, jeżeli nie ma ścieżki rowerowej, czy nie ma drogi dla pieszych. Sporo zmian szykuje się na chodnikach w temacie hulajnóg i rowerów. Oczywiście to na razie jeszcze są tak zwane plany, ale plany, które podobno według ministerstwa mają wkrótce pojawić się również w odpowiednich dokumentach, czyli mają również wejść w życie.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Autopromocja. Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja. Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów, elastyczna organizacja studiów. Sprawdź www.kpsw.pl. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października www.kpsw.pl.
0: Reklama.
3: Rusza proces w sprawie zabójstwa 16-latki z Mławy. Co z ratami kredytów? Dziś decyzja Rady Polityki Pieniężnej. Eurowizja bez Czechów. Telewizja publiczna rezygnuje z konkursu. Ewelina Walczak. Rusza proces dotyczący brutalnego morderstwa 16-letniej Mai z Mławy. Dziś płocki sąd po raz pierwszy zajmie się sprawą Bartosza G. Posiedzenie ma jednak charakter wstępny i wyjątkowo odbędzie się za zamkniętymi drzwiami w tamtejszym zakładzie karnym. Śledczy dysponują wstrząsającym nagraniem z monitoringu, z którego wynika, że dziewczyna była torturowana. Oskarżony, który po zbrodni uciekł do Grecji, nie przyznaje się do winy. Bartosz G. usłyszał zarzut morderstwa ze szczególnym okrucieństwem. Grozi mu do 30 lat więzienia. Mężczyzna nie może być skazany na dożywocie, bo w chwili morderstwa nie był pełnoletni. Miał 17 lat. Szczecińska prokuratura okręgowa sprawdza, czy rzecznik praw dziecka nie przekroczyła uprawnień podczas jednej z ostatnich interwencji. Chodzi o głośną sprawę odebrania dzieci rodzinie z warszawskiej Białołęki. W sierpniu Monika Horna-Cieślak, po tym jak była świadkiem ulicznej sprzeczki z udziałem dziecka, podjęła działania, które doprowadziły do przymusowego odebrania biologicznym rodzicom dwojga dzieci. Sąd, do którego trafiła sprawa, zarządził natychmiastowe zwolnienie dzieci z placówki i oddanie ich pod opiekę rodziców. Wczoraj do biura rzeczniczki praw dziecka weszli agenci CBA, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
4: Tam wykonywali polecenie, czyli zabezpieczenie pewnych rzeczy na potrzeby śledztwa. Śledztwo, od razu podkreślam, nie dotyczy spraw korupcyjnych.
3: Śledztwo w sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Szczecinie. Widmo wyższych rat wciąż krąży nad kredytobiorcami. Dziś Rada Polityki Pieniężnej najpewniej utrzyma stopy

0: 10%, ale to tylko cisza przed burzą. Rządowy program paliwowy jedynie opóźnia problem, tłumaczy Leszek Kąsek, starszy ekonomista ING Banku Śląskiego.
1: Widzimy przestrzeń w naszym scenariuszu bazowym, zakładamy 2 podwyżki w 1. kwartale.
0: Ale jednocześnie wielu ekonomistów nie wyklucza podwyżek stóp procentowych już w listopadzie. Czeska telewizja publiczna zawiesza udział w konkursie Eurowizji i nie wyśle swojego reprezentanta w przyszłym roku. Decyzja wynika z gigantycznych cięć finansowych. Tamtejszy rząd planuje zlikwidować abonament, przez co stacja musi zaoszczędzić równowartość kilkunastu milionów euro. Czesi nie wykluczają jednak powrotu na eurowizyjną scenę w kolejnych latach. Polskie filmy nie przyciągają do kin tłumów. Wyjątkiem jest nowa ekranizacja Lalki, którą przez pierwsze 5 dni od premiery zobaczyło ponad 600 tysięcy osób. I to najlepszy wynik od czasu pandemii. Dlaczego Polacy rzadziej chodzą na polskie filmy, mówi rektor Szkoły Filmowej w Łodzi, Milenia Fiedler.
2: Pandemia to był wyraźny powód do tego, żeby zacząć z platform korzystać. Generalnie kino jako doświadczenie, jako forma kontaktu z kulturą traci popularność na całym świecie.
0: Jak wynika z danych, które podaje Stowarzyszenie Filmowców Polskich, na polskie filmy chodzi do polskich kin o 50% mniej osób niż przed pandemią.
3: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. PKM Południe ma już zabezpieczone finansowanie, a spółka rozpoczyna wybór wykonawcy. Rada Ministrów przyjęła wieloletni program rozwoju kolei metropolitarnej w Trójmieście, którego najważniejszym elementem jest budowa nowej linii łączącej Gdańsk-Śródmieście z węzłem Kowale. Szacunkowa wartość całego programu to około 2 miliardy 300 milionów złotych. Najwięcej, bo 1,5 miliarda ma pochodzić z funduszu kolejowego. Kolejne 500 milionów z funduszy europejskich, a pozostałą część pokryją samorząd. Miasto Gdańsk i Samorząd Województwa Pomorskiego. Tego samego dnia PKM ogłosiła przetarg na wykonawcę robót. Spółka chce równolegle prowadzić prace projektowe i procedury wyboru firmy tak, aby pod koniec 2027 roku mieć gotowy projekt, pozwolenie na budowę i wybranego wykonawcę. Jeżeli harmonogram zostanie utrzymany, budowa ruszy na początku 2028 roku, a pierwsze pociągi mają pojechać nową trasą w 2030 roku. PKM Południe ma obsługiwać południowe dzielnice Gdańska oraz poprawić połączenia z okolicznymi gminami, w tym Pruszczem Gdańskim i Kolbudami. W projekcie przewidziano 6 przystanków oraz węzły integracyjne. Pomorska Grupa Poszukiwawczo Ratownicza Gryf prowadzi zbiórkę na dalsze funkcjonowanie i rozwój swoich działań. Środki mają zostać przeznaczone m.in. na finansowanie akcji poszukiwawczych, utrzymanie sprzętu oraz bieżące koszty związane z wyjazdami ratowników. Stowarzyszenie działa od 2018 roku. Jego głównym zadaniem jest wspieranie policji podczas poszukiwań osób zaginionych, przede wszystkim w terenie otwartym. Grupa współpracuje również z ratownictwem medycznym, samorządami i innymi służbami. Ratownicy Gryf angażowali się także w działania podczas pandemii, pomagali w związku z wojną w Ukrainie i brali udział w akcjach podczas powodzi na południu kraju. Na co dzień działają głównie na terenie powiatu wicherskiego, ale w razie potrzeby wyjeżdżają również poza region. Członkowie grupy są ochotnikami i swoją działalność finansują przede wszystkim ze środków własnych oraz wsparcia sponsorów i darczyńców. Jak podkreślają, kolejne wyposażenie i utrzymanie gotowości do działań wymagają stałego finansowania. W Łebie będzie można bliżej poznać Bałtyk i jego mieszkańców. W Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego odbędzie się festyn edukacyjny Ekostrażnicy Bałtyku. W programie znalazły się pokazy, warsztaty, eksperymenty oraz spotkania z ekspertami. Wydarzenie zaplanowano na czwartek, 8 października. Uczestnicy będą mogli zajrzeć pod powierzchnię Bałtyku i poznać jego faunę oraz florę. Organizatorzy przygotowali także zajęcia dotyczące oszczędzania wody i energii. Jednym z tematów będzie również ochrona podwodnego dziedzictwa kulturowego. Festyn ma połączyć edukację przyrodniczą z poznawaniem Bałtyku i zagadnień związanych z jego ochroną. Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu budowy wystawy stałej w Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego w Łebie, będącym oddziałem Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Projekt otrzymał dofinansowanie z funduszy europejskich. W Szkole Podstawowej nr 2 w Ustce powstanie nowoczesny gabinet stomatologiczny z kontraktem Narodowego Funduszu Zdrowia. Uczniowie zyskają na miejscu bezpłatny dostęp do profilaktyki i leczenia dentystycznego. Miasto pozyskało na ten cel dofinansowanie z funduszy europejskich dla Pomorza. W ramach inwestycji szkolne pomieszczenia zostaną wyremontowane i dostosowane do wymogów medycznych. Gabinet otrzyma m.in. fotel stomatologiczny, sprzęt RTG, urządzenie do sterylizacji oraz system informatyczny. Zgodnie z założeniami z nowego punktu będzie mogło korzystać około 1000 pacjentów rocznie. Całkowity koszt inwestycji to ponad 1 100 000 zł, z czego blisko 793 000 zł stanowi unijne dofinansowanie.

0: głosowanie. Środa zaczęła się miejscami mgliście. Lokalnie widzialność może spadać nawet do około 200 metrów, więc szczególnie na mniejszych drogach warto jechać spokojniej. Później chmur będzie coraz mniej. W Wejherowie, Gdyni i na Wybrzeżu około 17 stopni, w Słupsku 18, a w głębi regionu miejscami do 19 stopni. Na północy do południa może jeszcze słabo popadać.
1: Norda FM.

Arkadiusz Mieńczewski, witajcie ponownie. 7 dzień października. W roku 1977 ukazał się singiel We Are The Champions z grupy Queen, a ja informuję was, że niestety nie będzie można już się wybrać na koncert grupy Queen. Brian May potwierdził, że zespół Queen nie wyruszy już w trasę koncertową. Za decyzję 79-letniego gitarzysty kryje się śmierć przyjaciela, którego z powodu międzykontynentalnego dystansu nie był w stanie osobiście pożegnać. Kocham grać, uwielbiam podróżować, ale ceną za to jest rezygnacja z własnej wolności. To sytuacja, która miała miejsce podczas koncertów grupy Queen. Kiedy byliśmy w Stanach, zmarł nasz

0: wielki przyjaciel rodziny. Chciałem wrócić na kilka dni do domu, ale usłyszałem od menadżerki trasy: wiesz, że nie możesz tego zrobić, wspomina May. Ta strata uświadomiła mi, że nie mogę dalej koncertować w dotychczasowy sposób. Kocham grać, uwielbiam podróżować, ale nie będę rezygnował z własnej wolności. No i na razie przynajmniej nie ma szansy na to, żeby zobaczyć grupy Queen na żywo na koncertach, ale wiecie, jak to jest. Wszystko się w życiu zmienia i być może za jakiś czas usłyszymy decyzję, że jednak wracają w tak zwaną trasę pożegnalną albo jakąkolwiek inną. A my już za chwilę zaglądamy do dzisiejszego muzycznego kalendarium.
1: Śniadanie z Norda FM.

Siódmy dzień października, dzisiaj sporo wydarzeń muzycznych, ciekawych. W roku 1967 Cass Elliot, wokalistka grupy The Mamas and the Papas, znanego z takich przebojów jak California Dreaming czy Monday Monday, spędziła noc w londyńskim areszcie z powodu oskarżenia o kradzież w hotelu. Z tego powodu koncert grupy i telewizyjny program z jej udziałem zostały odwołane. W roku 1967 Beatlesi odrzucili ofertę znanego amerykańskiego promotora, który chciał, by grupa zagrała po raz drugi na nowojorskim stadionie Bernstein proponował Beatlesom $1 000 000, a oni się nie zgodzili. W roku 1968 w Severn w stanie Maryland przyszła na świat Tani Braxton, amerykańska wokalistka znana m.in. z piosenki Unbreak My Heart. W roku 1975 John Lennon otrzymał zieloną kartę, czyli status stałego rezydenta w Stanach Zjednoczonych. W roku 1978 ścieżka dźwiękowa do filmu Grease z Johnem Travoltą i Olivią Newton-John 13 tydzień z rzędu wieńczyła listę w Wielkiej Brytanii. W roku 59 urodził się Simon Cowell, producent muzyczny i juror w telewizyjnych programach Popstar, Pop Idol i American Idol. W roku 51 urodził się John Cougar Mellencamp, wokalista i kompozytor znany z przeboju Jack and Diane z roku 82. A w roku 2005 Boy George, były wokalista Culture Club, został aresztowany w Nowym Jorku za posiadanie kokainy w swoim apartamencie. Groziło mu 15 lat więzienia, ale muzyk spędził noc w celi.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
0: Reklama.
3: Dziewiąta 9:30 na naszych radiowych zegarach, dokładnie 9:37, a przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. My wracamy z naszym przeglądem drogowym, sprawdzamy, co się przez ostatnią godzinę zmieniło, a zaczniemy od zdarzenia drogowego w Gdyni. Tutaj doszło na ulicy Kwiatkowskiego przy zjeździe z S7, no i jest tu niestety też gęsto. Jeżeli macie taką możliwość, to wybierzcie inną trasę. Tłoczno też przed wjazdem do Chyloni. Kolejne zdarzenie drogowe na ulicy Morskiej i tutaj niestety jest też na niej dosyć mocno czerwono, więc w razie możliwości oczywiście wybierajcie trasy alternatywne. Gęsto też w Śródmieściu, głównie na 10 lutego ulicy. Na Dąbka i Derdowskiego się nam pomału luzuje. Wciąż zwalniamy na Chwarzyńskiej do Witomina i sytuacja na Chwaszczyńskiej też zdecydowanie testuje tą naszą cierpliwość. Trasa Koszubska natomiast bez korków. Gęsto na trasie w kierunku Rumi. Reda przejezdna nadal, na szczęście. Jedziemy 216 do Pucka, bez spowolnień, za to już w samym Pucku niestety korek na Helskiej nam się utrzymuje nadal i ta 216 stoi aż prawie do miejscowości Gniażdżewo. I tutaj niestety musimy się uzbroić w tą większą dawkę cierpliwości. Ale we Władysławowie już spokojnie zielono. Zaglądam jeszcze do Krokowej, tutaj bezproblemowo, za to na 218 spowolnienie do miejscowości Trzy Młyny, ale takie delikatne. I dalej tą 218 docieramy do Wejherowa. W Wejherowie Wejherowo przejezdne można

0: stwierdzić, myślę, spokojnie, z czystym sumieniem. I teraz wyjeżdżamy z Wejherowa 468. Poluzowało nam się na Gościecińskiej Górce. To super, dobrze trzymaliście kciuki. Dalej przez Strzebielino jedziemy bezproblemowo. Wjeżdżamy na trasę Kaszubską i ekspresowo w sumie docieramy do Lęborka, bo tutaj tylko delikatnie tłoczniej na rondzie Solidarności, ale to już w sumie tradycyjnie. A jeszcze w Słupsku mamy tutaj delikatny koreczek na nie taki delikatny, ale dosyć gęsto na 210, a 213 do Siemianic bez korków. I to wszystko, jeżeli w miarę możliwości omijecie zatłoczone odcinki, a następne informacje drogowe o 15.30. W sklepach co prawda może gdzieniegdzie już święta, ale za oknami zdecydowanie według mnie jesień. Dzisiejszy dzień pod znakiem chmur, na szczęście w ciągu dnia będzie ono małe i umiarkowane. Rano gdzieniegdzie mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Na północy do godzin około południowych możliwe słabe opady deszczu. Termometry wskażą nam maksymalnie 17 stopni w Dębkach, w Władysławowie, na Helu 17, również w Wejherowie, Luźnie i Gniewinie. I tylko jedynie w Słupsku możemy spodziewać się 18 stopni.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Wy też tak czasami macie, że jak wrócicie do domu, to siadacie na kanapie i nie chce wam się wstać. I nawet jeżeli gdzieś macie iść czy jechać, to z chęcią zrobilibyście to, żeby ta kanapa z wami pojechała. No i tak też sobie może pomyśleli dwaj Amerykanie, którzy zostali zatrzymani przez policję w północnej Karolinie. Otóż oni sobie jechali skórzaną kanapą, którą ustawili na dwóch elektrycznych hulajnogach. No i policja ich zatrzymała i potem opisała to tak: doceniamy kreatywność, musimy jednak przypomnieć wszystkim, bez względu na to, co prowadzicie, pomyślcie przede wszystkim o bezpieczeństwie innych użytkowników ruchu. Nie wiadomo, czy za taką przejażdżkę zostali ukarani mandatem, bo niestety komenda policji nie podała takich informacji, ale wy nie róbcie tego w Polsce, myślę, że to mogłoby się źle skończyć, bo za taką jazdę na kanapie na dwóch elektrycznych hulajnogach myślę, że polska policja potrafiłaby ukarać niezłym mandatem. Także hasło: nie rób tego w domu. Jak siedzisz na kanapie, to siedź i w domu i nie stawiaj jej na hulajnodze elektrycznej i nie jedź kanapą w siną dal.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
2: Reklama.

Czas na moich ulubionych naukowców, a wy dowiecie się, kiedy się starzejecie. Kiedy są te dwa momenty, kiedy możecie powiedzieć sobie, już jestem stary. Pierwszy istotny moment następuje w okolicach 44 roku życia. Wtedy gwałtownie zmieniają się cząsteczki odpowiedzialne za metabolizm tłuszczów, alkoholu i kofeiny. Z perspektywy codziennego życia oznacza to, że trudniej jest wam spalić alkohol, kawa wypita późnym popołudniem utrudnia zasypianie, a poziom cholesterolu zaczyna rosnąć. To również czas, gdy pojawiają się pierwsze sygnały dotyczące ryzyka sercowo-naczyniowego, czyli po prostu zaczynacie się starzeć. Co istotne, zmiany te dotyczą zarówno kobiet, jak i mężczyzn, niezależnie od hormonów. Drugi, jeszcze bardziej wyraźny etap przyspieszonego starzenia przypada na około 60 rok życia. W tym okresie największe zmiany zachodzą w układzie odpornościowym, metabolizmie węglowodanów oraz funkcjonowaniu nerek. I teraz słuchajcie, co się pojawia. Pojawia się tak zwany przewlekły stan zapalny o niskim nasileniu, który zwiększa przydatność na cukrzycę, choroby sercowo-naczyniowe, spadek sprawności fizycznej, czyli to taki stan starości, już przewlekły chyba się pojawia, który posiadamy po 60 w sobie. Także nie wiem, w jakim wieku jesteście. Mam nadzieję, że jeszcze przed tym pierwszym, a najważniejsze przed tym drugim momentem starzenia się, a jak jesteście już po... No cóż wam mogę powiedzieć, dbajcie o siebie, dbajcie o swoje zdrowie. Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Autopromocja.
1: Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia?
2: Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej.
3: Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę. Budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę.
0: Autopromocja. Reklama. Filmowy październik w kinie Helios. Odkryj film Digger, zaskakującą czarną komedię w gwiazdorskiej obsadzie. Zobacz czas, który nie nadszedł i przenieś się do świata, w którym starość jest tematem tabu. Przeżyj wielką przygodę w animacji Baranek Shaun i Kudłata Bestia. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl. Reklama.
4: Selekcjoner reprezentacji Polski zostaje mimo porażki. Ponad 100 miliardów na nasze bezpieczeństwo. Wypożyczamy chętniej, kupujemy rzadziej. Nowy raport o czytelnictwie. Ewelina Walczak, trener zostaje przynajmniej na razie. Prezes PZPN Cezary Kulesza nie zdecydował się na zwolnienie selekcjonera piłkarskiej kadry Jana Urbana. Selekcjoner ma 2 mecze, żeby udowodnić swoją wartość na stanowisku trenera reprezentacji. W pierwszym na wyjeździe nasi zagrają z Rumunią, w drugim we Wrocławiu podejmą Szwecję. Po tych spotkaniach zapadnie decyzja, co dalej.
5: Będziemy analizować to wszystko. No, dzisiaj to żadnych ruchów nerwowych nie wykonujemy.
4: Mówi prezes PZPN-u Cezary Kulesza. Mecz z Rumunią 14 listopada, spotkanie ze Szwecją 3 dni później. Rząd przyjął projekt programu ochrony ludności i obrony cywilnej na najbliższe 5 lat. Pieniądze z programu trafią na budowę schronów, bezpiecznych ujęć wody i magazynów, ale nie tylko, mówi premier Donald Tusk.
6: Będziemy finansować systemy ostrzegania i bezpieczeństwo teleinformatyczne.
4: Na realizację programu w następnych 5 latach rząd przeznaczy ponad 102 miliardy złotych. Po pożarze szpital imienia Rydgiera w Krakowie wstrzymuje do odwołania przyjmowanie pacjentów na oddział wewnętrzny. To właśnie na tym oddziale w jednej z izolatek wczoraj w nocy pojawił się ogień. Pacjentów jako pierwsze ratowały pielęgniarki. Kilka minut później na miejscu byli już strażacy. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. 38 pacjentów zostało ewakuowanych na inne oddziały. Całe 10. piętro szpitala nie nadaje się na razie do użytku, tłumaczy prezes zarządu szpitala Artur Asztapski.
7: Jedno pomieszczenie jest doszczętnie spalone, cały oddział był zadymiony, w związku z tym jest pokryty smołą.
4: Nie wiadomo, ile potrwa remont oddziału wewnętrznego, przyznaje dyrektor do spraw lecznictwa Wojciech Gąsior.
8: Staramy się wstrzymać w tej chwili przyjęcia od chorych internistycznych do naszego SOR-u.
4: Pacjenci mają być kierowani do innych szpitali. Nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Śledztwo w tej sprawie wszczęła krakowska prokuratura. Ile zarabiają wrocławianie, jak spędzają wolny czas, czy chorują, czym jeżdżą do pracy i czy czują się w mieście bezpiecznie? Na te pytania odpowiada wrocławska diagnoza społeczna. Dokument ma 600 stron, mówi Tomasz Sikora z magistratu.
9: 8,7 na 10 to jest ocena życia w mieście.

0: 79% pozytywnie ocenia przyszłość Wrocławia, jeśli głos młodych, prawie 70%, 7 na 10 mówi, że kocha Wrocław.
1: Naukowcy z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego przepytali 2,5 tysiąca mieszkańców Wrocławia i okolicznych gmin. 41% tylko i aż tylu Polaków w zeszłym roku przeczytało chociaż jedną książkę. Biblioteka Narodowa publikuje najnowszy raport i uspokaja. Wieloletni trend spadkowy w końcu wyhamował. Statystyki ratuje głównie młodzież. Strzałem w dziesiątkę okazało się także otwarcie biblioteki w soboty, co mocno przyciągnęło do nich pracujących mężczyzn. Są jednak i gorsze wieści. Rzadziej kupujemy nowości i coraz rzadziej wręczamy książki w prezencie.
2: Jakub Szmilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Rumi prowadzi stały nabór dla dorosłych mieszkańców miasta z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. Placówka działa przy ulicy Żołnierzy 1 Dywizji Wojska Polskiego 4 i oferuje zarówno pobyt dzienny, jak i całodobowy. Z opieki dziennej można korzystać od poniedziałku do piątku od 8 do 16, a także w każdą sobotę i jedną niedzielę w miesiącu. Dostępny jest też pobyt całodobowy przez 7 dni w tygodniu. Obecnie korzystanie z centrum jest bezpłatne. Uczestnicy mają do dyspozycji m.in. zajęcia z psychologiem, codzienną gimnastykę, ćwiczenia z fizjoterapeutą, muzykoterapię, zajęcia plastyczne i rękodzielnicze. Organizowane są też spacery, wycieczki, zajęcia ogrodnicze oraz spotkania integracyjne. Placówka stawia również na rozwijanie samodzielności i kompetencji społecznych. Z oferty nie mogą jednak korzystać osoby wymagające stałej, całodobowej opieki medycznej, a także osoby z zachowaniami agresywnymi lub autoagresywnymi. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przyjmuje zgłoszenia kandydatów do tegorocznej edycji wyróżnienia. Drzewko Wdzięczności. Inicjatywa ma uhonorować osoby, instytucje i organizacje, które szczególnie angażują się w pomoc mieszkańcom powiatu wejherowskiego. Wyróżnienia zostaną przyznane w 5 kategoriach. Chodzi o działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami, seniorów, dzieci i rodzin, a także promocję i rozwój rodzicielstwa zastępczego. Osobna kategoria obejmuje wieloletnią działalność w obszarze pomocy społecznej przez minimum 15 lat. Kandydatów mogą zgłaszać m.in. organizacje pozarządowe, pracownicy PCPR, przedstawiciele zarządu powiatu i starostwa, ośrodki pomocy społecznej, centra usług społecznych oraz kuratorzy sądu rejonowego w Wejherowie. Zgłoszenia można składać do 30 października osobiście w siedzibie PCPR przy ulicy Sobieskiego 279A w Wejherowie albo przesłać pocztą. Laureaci mają zostać ogłoszeni do 19 listopada, a uroczyste wręczenie wyróżnień zaplanowano dzień później, 20 listopada. Janowice stały się miejscem spotkania z lokalną historią. Mieszkańcy i goście mogli zobaczyć archiwalne fotografie miejscowości, a następnie wziąć udział w spacerze historycznym po najważniejszych miejscach związanych z przeszłością wsi. Wydarzenie połączyło wystawę, wspomnienia mieszkańców i opowieść o dawnych Janowicach. Wernisaż wystawy Janowice na starych fotografiach odbył się w miejscowym kościele. Ekspozycja powstała dzięki współpracy Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej, sołectwa oraz mieszkańców, którzy udostępnili rodzinne fotografie. Część zdjęć pochodzi także ze zbiorów Muzeum w Lęborku. Archiwalne materiały pokazują, jak na przestrzeni lat zmieniały się zabudowa, najważniejsze miejsca i codzienne życie Janowic. Wystawę nadal można oglądać w kościele. Drugą część wydarzenia był spacer historyczny z Mariuszem Barem. Uczestnicy odwiedzili m.in. kościół, park podworski, wieś, teren dawnej kaplicy oraz cmentarz. Opowieści dotyczyły dawnych mieszkańców, historii poszczególnych miejsc i śladów przeszłości, które zachowały się do dziś. W spacerze uczestniczyli również goście z niemieckiego Rechlingen, w tym burmistrz Felix Petersen, którego rodzina związana jest z Janowicami. Organizatorzy zapowiadają kontynuację cyklu i kolejne spotkania poświęcone historii miejscowości gminy Nowa Jeś Lęborska. Droga Wrząca-Ścieknica. W gminie Kobylnica przejdzie kompleksową modernizację. Trasa obecnie jest w bardzo złym stanie. Ma zostać przebudowana i dostosowana do potrzeb mieszkańców oraz kierowców. W ramach inwestycji powstaną dwa pasy ruchu o szerokości 2,5 metra. Poprawiona zostanie także geometria drogi, wykonane zostanie odwodnienie oraz nowe oznakowanie pionowe i poziome. Na około 240-metrowym odcinku pojawi się również stalowe ogrodzenie ochronne. Całość ma poprawić bezpieczeństwo i komfort przejazdu. Wartość inwestycji to ponad 9,5 miliona złotych. Blisko 3,8 miliona złotych pochodzi z dofinansowania Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Poranne mgły powinny już stopniowo odpuszczać i środa zacznie wyglądać znacznie przyjemniej. W większości regionu pojawi się małe albo umiarkowane zachmurzenie. Około 17 stopni w Wejherowie, Gdyni i Lęborku oraz nad morzem. W Słupsku około 18 stopni, a na południowych krańcach naszego regionu 19 stopni.

0: Środowy poranek, Arkadiusz Mieczewski. To ja może zacznę od takiego tekstu, że prezesem to jest fajnie być, a szczególnie prezesem NBP. Adam Glapiński będzie zarabiał 60 tysięcy rocznie więcej, bo właśnie przyjęto uchwałę, która podnosi jego pensję, nie tylko jego, bo również więcej będą zarabiali jego zastępcy. Co ciekawe, podpisał się pod tą uchwałą o podwyżce sam właśnie prezes, czyli on sobie sam podpisał i dał sobie podwyżkę. Stwierdził siedząc, że w sumie to on chyba trochę za mało zarabia i przydałoby się, żeby on coś więcej zarabiał. No i poszedł na radę, gdzie powiedział: słuchajcie, zarabiam za mało, wy też zarabiacie za mało i dlatego może proponuję, żebyśmy zarabiali więcej. No a oni powiedzieli: oczywiście, zaróbmy więcej. No i tak też się stało. No i teraz będzie to wyglądało tak, że pan prezes zarobi może w tym roku jeszcze 1 640 000, a w przyszłym roku może nawet dobić do 1 800 000, bo tak to jest wszystko poukładane. Cała piramida zarobków wynagrodzeń w NBP jest powiązana z wynagrodzeniem prezesa. Jak prezes zarabia więcej, to i ci na dole też zarabiają więcej. Pięknie.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów

0: zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.werdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Werdeklinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Werdeklinik. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Reklama.

0: Coraz popularniejsze w Polsce są wyjazdy na Islandię, żeby zobaczyć m.in. zorzę polarną. I chciałem wam powiedzieć, że niektóre hotele właśnie tam oferują wyjątkową usługę, żebyście nie przespali zorzy polarnej. Przed pójściem spać można włączyć specjalną pobudkę. Jeśli w nocy na niebie pojawi się zorza, obsługa hotelu zadzwoni do pokoju i was po prostu obudzi. W hotelu jest na przykład takim jednym specjalny przycisk na telefonie w pokoju, który aktywuje się taką usługę. Dzięki temu zamiast przez wiele godzin siedzieć przy oknie i czekać, można spokojnie pójść spać, wiedząc, że personel obserwuje niebo. No i wyobraźcie sobie, że śpicie głęboko w środku nocy, nagle dzwoni telefon, wy zrywacie się, pewnie szef dzwoni, a nie, to dzwonią po to, żeby wam powiedzieć, że do zobaczenia jest zorza polarna. Odsłaniacie zasłony, wychodzicie na zewnątrz, a całe niebo rozświetla się zielonymi pasmami zorzy polarnej. Cóż za piękna pobudka może być, a nie, że w środku nocy szef dzwoni, ale to człowiek może mieć koszmary.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Drzwi czy podłoga? A może jedno i drugie? W salonie Vox w Rumi znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wyjątkowe wnętrze. Bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, paneli laminowanych, podłóg winylowych i drewnianych. A do tego fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Odwiedź salon podłóg i drzwi Vox w Rumi przy ulicy Długiej 2, Vox Rumia, www.vox.pl.
0: Reklama.
2: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Lęborczanka Karolina Karpik zajęła piąte miejsce w kategorii BC2 podczas 16. Międzynarodowego Turnieju Niepełnosprawnych w Boczi, który na początku października odbył się w Zielonej Górze. W zawodach rywalizowali zawodnicy z Polski, Czech i Słowacji. W kategorii BC2 zawodnicy rzucają bilek ręką i nie korzystają z dodatkowej pomocy. Karpik znalazła się w gronie czołowych polskich zawodników reprezentujących ośrodki z całego kraju. Turniej był okazją do rywalizacji na wysokim poziomie oraz sprawdzenia formy w międzynarodowym gronie. Zawodnicy rywalizowali indywidualnie w kategoriach paraolimpijskich BC2 i BC3 oraz w połączonej kategorii BC4 i BC5. Rozegrano również turniej drużyn trzyosobowych w grupie integracyjnej. Dla Karoliny Karpik piąte miejsce to kolejny ważny krok w sportowej karierze. Lęborczanka od blisko 10 lat startuje w zawodach boczy i ma na koncie m.in. medale Mistrzostw Polski. Bocze z dyscypliną paraolimpijską przeznaczoną przede wszystkim dla osób z poważnymi dysfunkcjami motorycznymi. Zadaniem zawodników jest umieszczenie swoich bili jak najbliżej białej bili, czyli tak zwanego jacka. W trakcie gry można również wybijać bile rywala i zmieniać układ znajdujący się na boisku bil. W zawodach można rywalizować indywidualnie w parach oraz zespołach trzyosobowych. Polska bocze od lat rozwija się także na arenie międzynarodowej, a reprezentanci kraju zdobywają medale Mistrzostw Europy, Pucharu Świata i turniejów Challenger. Zmieniamy dyscyplinę. 9 medali przywieźli zawodnicy TS Judo Gryf Słupsk z turnieju Kopernikus Judo Cup w Toruniu. W zawodach wystartowało około 200 zawodników z 28 klubów z całej Polski. Słupszczanie szczególnie dobrze zaprezentowali się w kategorii młodzików, zdobywając w niej aż 7 medali. Świetnie spisała się Kalina Trojanowska w kategorii do 48 kg. Młodziczka wygrała wszystkie 4 walki przed czasem przez ipon i sięgnęła po złoty medal. W kategorii do 46 kg zawodnicy Gryfa zdominowali rywalizację. Złoty medal zdobył Michał Milewski, który wygrał 4 pojedynki. Srebro wywalczył Łukasz Wiśniewski, a brązowy medal przypadł Jankowi Gajewskiemu. Kolejne medale wśród młodziczek zdobyła Hanna Jarynkiewicz, srebro w kategorii do 40 kg oraz Anastazja Przybyszewska, srebro w kategorii do 52 kg. Brąz w wadze do 40 kg wywalczyła Iga Burzyńska. 2 kolejne medale słupszczanie zdobyli w grupie juniorów młodszych. Po złoto sięgnęła Iga Kawałek w kategorii do 57 kg. Brązowy medal w wadze do 66 kg zdobył Marcin Gwiszcz. Na 7. punktowanym

0: miejscu zawody zakończył Tomasz Pilawka w kategorii do 81 kg, Tymek Sośniak w wadze do 80 kg oraz Robert Wiśniewski w kategorii do 66 kg odpadli w eliminacjach. Na kolejny serwis sportowy zapraszam o godzinie 11.30.
1: Na niebie coraz więcej przyjaśnień. Jeszcze miejscami na północy może trafić się słaby deszcz, ale z każdą godziną powinno być spokojniej. W pasie nadmorskim i w Wejherowie, i Gdyni, i Lęborku około 17 stopni, w Słupsku 18, a dalej w głąb naszego województwa do 19 stopni.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: Mówiłem dzisiaj już o starzeniu się, kiedy są te punkty, które przechodzimy, że wtedy przychodzi starość. Przypomnę, 44 i 60 według naukowców. A jeżeli za chwilę będziecie na emeryturze, a może już jesteście, to ja powiem wam, gdzie najlepiej spędzić emeryturę, czyli jesień naszego życia. Otóż jest taki indeks 10 państw oferujących najlepsze programy pobytowe dla emerytów. To ocenie poddano na przykład jakość życia, koszty i podatki. No i na pierwszym miejscu jest Urugwaj. No trochę daleko. Na drugim miejscu Mauritius. Też trochę daleko. No ale już miejsce trzecie jest całkiem nieźle, bo Hiszpania jest na miejscu trzecim. Na miejscu czwartym Kostaryka. Na miejscu piątym Portugalia. Na szóstym Paragwaj. Na siódmym Łotwa. Co ciekawe, na ósmym Andora. Na dziewiątym Włochy. Na dziesiątym Grecja. Zastanawiam się, na którym miejscu znalazłaby się Polska, jeżeli chodzi o emerytów, ale tak jak wam wspomniałem wcześniej, jest tylko pierwsza dziesiątka. Niestety nie mamy kolejnych miejsc. No to nie będziemy się zastanawiać. Gdybyście wy natomiast zastanawiali się nad tym, gdzie spędzić swoją jesień życia, to pierwsza trójka, przypomnę, Urugwaj, Mauritius albo Hiszpania.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, halo, tu gmina Szemud. Czy dobrze nas słychać? Uwaga, 10 października spotykamy się w Szemudzie.
4: I tym razem koła gospodyń wiejskich pokażą znowu, co potrafią.
3: Kuchnia, moda, muzyka, kabaret.
4: Bo tradycja, ale stać im przemrożeniem łeka i wyobraźnią wielką.
3: Powiatowy turniej KGW od godziny 10 w Centrum Samorządowym w Szemudzie.
4: Pytać się u nas Udba Gwini Udba. Przejezd ta koniecznie kibicować.
3: W sobotę 10 października czekamy w Szemudzie. Zapraszają Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Wejherowie,
4: Gminy Centrum Kultury Aleksandra Pesz
3: i oczywiście wójt gminy Szemud Ryszard Kalkowski.
1: Reklama.

0: Na zakończenie mam dla Was taką informację, że największe węgierskie miasta, głównie Budapeszt, mierzą się z coraz poważniejszymi problemami związanymi z działalnością grup zbierających butelki, tak zwane gangi zbieraczy, które przyjeżdżają porannymi pociągami i oprócz zbierania plastików na ulicach włamują się do budynków i okradają innych zbierających. I ja się zastanawiam, kiedy te gangi zbieraczy pojawią się również w Polsce, no bo butelki plastikowe to, jak wiecie, już w tej chwili towar deficytowy. Wszyscy zbierają, wszyscy patrzą, czy nie leży ta butelka tu, a może jednak tam trzeba zajrzeć i takich zbierających jest coraz więcej. Także robi się z tego niezły biznes, czy powstaną gangi zbieraczy, tak jak na Węgrzech. Mam nadzieję, że polski rząd nad tym zapanuje. Dziękuję Wam za dzisiejszy środowy poranek. Zapraszam na jutrzejszy, to już czwartek, coraz bliżej weekendu. A i nie zapomnijcie, że dzisiaj jest dzień wanny, także jak takową posiadacie, to możecie ją wykorzystać dzisiaj wieczorem na jakąś rewelacyjną kąpiel. A jak nie macie wanny, to musi Wam po prostu wystarczyć wieczorny prysznic. Do usłyszenia, do jutra, pa!
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM.
1: Lekarz milioner usłyszał zarzuty, ciąg dalszy afery w warszawskim szpitalu. Dramatyczny wypadek na Śląsku, dziecko wypadło z 4. piętra. Ostatni taniec i pożegnalny gol. Messi kończy karierę w reprezentacji. Ewelina Walczak. 3 miesiące po wybuchu afery w warszawskim szpitalu południowym są zarzuty dla Dawida K., młodego lekarza milionera. Ówczesny szef SOR-u i były działacz Koalicji Obywatelskiej został wczoraj przesłuchany. Dziś po południu śledczy mają ogłosić, jakie dokładnie postawili zarzuty lekarzowi. Afera w warszawskim szpitalu południowym doprowadziła do szeregu dymisji w samej placówce i stołecznym ratuszu. Po jej ujawnieniu Dawid K. zrezygnował z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej. Rośnie liczba ofiar nocnego z masowego ataku Rosji na Ukrainę. Jak poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski, służby potwierdziły śmierć 11 osób. Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Więcej o tym Cezary Jaszczyk.
2: W Pryłkach rosyjskie pociski uderzyły m.in. w blok mieszkalny. Ratownicy przeszukują gruzy w poszukiwaniu żywych mieszkańców i ofiar. Wiemy, że co najmniej 26 osób zostało rannych. Władze Kijowa informują o trafieniach w 3 dzielnicach. Do serii eksplozji doszło tam prawie od razu po ogłoszeniu alarmu powietrznego. Wielu mieszkańców posłuchało wcześniejszych rad władz i prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, by noc spędzić w schronach.
3: Jest Kijów na strachu?
2: Cały Kijów ogarnął strach. Wszyscy radzili w mediach społecznościowych, by na siebie uważać. Czarek Ryczy przelał wpis prezydenta. To było dla nas decydujące. Już wcześniej mieliśmy przerażającą sytuację, kiedy pociski spadły tuż obok naszego domu. Od tamtej pory w czasie każdego ostrzału schodzimy do podziemi. Mówili mieszkańcy, którzy znaleźli schronienie w kijowskim metrze.
1: Walka o zdrowie 13-latka na Śląsku. Chłopiec wypadł wczoraj wieczorem z 4. piętra bloku w Rydułtowach. Według ustaleń policji pod nieuwagę mamy wdrapał się na parapet, a następnie wypadł przez otwarte okno. Chłopiec został przetransportowany śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Trafił na oddział anestezjologii i intensywnej terapii, mówi rzecznik prasowy szpitala Wojciech Gumułka.
4: Chłopiec w wyniku upadku z dużej wysokości odniósł poważne obrażenia. Jest w śpiączce farmakologicznej.
1: Lekarze oceniają stan dziecka jako ciężki, ale stabilny. Policja wyjaśnia, czy doszło do narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Polacy wskazali, kto odpowiada za wysokie ceny paliw. W sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej niemal 65% badanych wskazało Donalda Trumpa. Rząd Donalda Tuska 25%, a prezydenta Karola Nawrockiego niespełna 1%. A dziś na stacjach zapłacimy drożej za benzynę, nieco taniej za diesla. Maksymalna cena za litr benzyny 95 wynosi 6,86 zł, a litr oleju napędowego może kosztować najwyżej

0: 7,80 zł. Dzisiaj minister energii określi ceny na jutro. Program CPN obowiązuje do końca roku. Argentyna pożegnała Leo Messiego. Jeden z najwybitniejszych piłkarzy w historii po 21 latach rozegrał swój ostatni mecz w reprezentacji i okrasił go golem. 126 w narodowych barwach. Leo Messi rozegrał w reprezentacji narodowej 207 meczów.
1: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Cech rzemiosł różnych w Rumi obchodził 40-lecie działalności. Jubileuszowe uroczystości odbyły się 3 października i zgromadziły przedstawicieli środowiska rzemieślniczego, samorządu oraz zaproszonych gości. Obchody rozpoczęły się mszą w sanktuarium Najświętszej Maryi Wspomożenia Wiernych w Rumi. Podczas nabożeństwa poświęcono nowy sztandar cechu, który został oficjalnie przekazany przez prezesa Związku Rzemiosła Polskiego, profesora Jana Klimka. Następnie uczestnicy przemaszerowali ulicami miasta na galę jubileuszową. W jej trakcie przypomniano historię rumskiego rzemiosła. Odbyła się ceremonia wbicia pamiątkowych gwoździ w drzewce sztandaru, a najbardziej zasłużeni rzemieślnicy otrzymali odznaczenia i podziękowania. W jubileuszu uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz województwa, powiatu i miasta, a także środowiska przedsiębiorców i organizacji rzemieślniczych. Cech rzemiosł różnych w Rumi działa od 4 dekad. W tym czasie wykształcił wielu czytelników i mistrzów, a także wspierał rozwój lokalnej przedsiębiorczości i tradycji zawodowych. Uroczystość zakończył program artystyczny z udziałem aktorki i wokalistki Sandry Bruchejser, związanej z Teatrem Muzycznym w Gdyni. Gmina Wejherowo przygotowuje się do uruchomienia Młodzieżowej Rady Gminy. To konsultacyjne i doradcze ciało samorządowe, które ma reprezentować interesy młodych mieszkańców i włączać ich w sprawy lokalne. W październiku odbędzie się seria spotkań informacyjnych dla uczestników klas od 6 do 8. Młodzi mieszkańcy dowiedzą się, jak będzie działać Rada, czym będzie się zajmować i w jaki sposób można włączyć się w jej pracę. Spotkania zaplanowano w szkołach w Górze, Nowym Dworze Wejherowskim, Gowinie, Bolszewie, Gościcinie i Orlu. Pierwsze odbędzie się 13 października w Szkole Podstawowej w Górze. Uruchomiona zostanie również cyfrowa skrzynka pytań. Można z niej skorzystać anonimowo, bez logowania i podawania adresu e-mail. Ma ona umożliwić zadawanie pytań również tym osobom, które nie chcą robić tego podczas spotkań. Cyfrowa skrzynka będzie otwierana 7 dni przed każdym spotkaniem, a zamykana na 2 dni przed jego terminem. Cała inicjatywa ma pomóc młodzieży lepiej poznać zasady działania samorządu i zachęcić ją do aktywnego udziału w życiu gminy. Kaplica grobowa w Garczegorzu stała się miejscem spotkania poświęconego lokalnej historii. Uczestnicy poznali wyniki kilkuletnich prac dotyczących kaplicy i dawnego cmentarza, a także historię osób związanych z tym miejscem. Spotkanie prowadzili dr Marek Kołyszko i dr Sylwia Bronhardt, którzy opowiadali o prowadzonych badaniach oraz pracach konserwatorskich. Uczestnicy mogli dowiedzieć się, jakie informacje o przeszłości można odczytać z zachowanych elementów kaplicy i cmentarza. Była także możliwość zadawania pytań i rozmowy z osobami zaangażowanymi w badania. Historia obiektu wiąże się również z pobliskim kościołem parafialnym. Na czas prac konserwatorskich przeniesiono tam sarkofagi znajdujące się wcześniej w kaplicy. Wizyta w kościele przyniosła także nieplanowany element. W tym samym czasie odbył się tam ślub, a mieszkańcy przygotowali dla nowożeńców tradycyjną bramę. Organizatorzy podziękowali mieszkańcom Garczegorza i sołtys Zofii Giełżan za przygotowanie wydarzenia, prace porządkowe i poczęstunek. Podziękowania skierowano również do proboszcza księdza Czesława Kubery za udostępnienie miejsca. W Ustce zakończyła się 5. edycja ogólnopolskich zawodów oddziałów i samodzielnych pododdziałów prewencji policji. Funkcjonariusze mierzyli się z konkurencjami sprawdzającymi sprawność, współpracę i umiejętności dowódcze. Jednym z zadań była tak zwana piaskowa taktyka. Na specjalnie przygotowanym torze przeszkód policjanci musieli m.in. ewakuować poszkodowanych ze zdarzenia drogowego, pokonać zablokowane przejście oraz napełnić basen wodą. Liczyła się nie tylko szybkość, ale przede wszystkim zgranie całego plutonu. Kolejna konkurencja, obywatel za drzwiami, była symulacją przetrzymywania osób w zamknięciu. Funkcjonariusze musieli opanować tłum, a dodatkowym utrudnieniem był uraz dowódcy plutonu, który nie mógł dalej kierować działaniami. W tej sytuacji inni policjanci musieli przejąć inicjatywę i wykazać się również znajomością pierwszej pomocy. Środa robi się nam całkiem przyjemna, jak na początek października. Chmur coraz mniej, wiatr słaby, a temperatura zatrzyma się w granicach 17 do 19 stopni.
2: Norda FM. Radio na Bałtycki.

0: No i już środa, jak to szybko ten czas leci. Ze swojej strony gwarantuję spotkanie pełne najlepszej muzyki i doniesień ze świata. Zapinamy pasy i ruszamy. Sonia Polewska, witajcie!
1: Reklama. Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
2: Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów, elastyczna organizacja studiów. Sprawdź www.kpsw.pl. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. www.kpsw.pl.
1: Reklama.

Pierwsze dźwięki znacie na pamięć, ale historię człowieka z gitarą będzie można zobaczyć z innej strony. 7 października do Netflixa trafia Mniej obcy, film fabularny inspirowany wspomnieniami Jana Borysewicza. Gitarzysta Lady Punk gra Mikołaj Bukrewicz, a za reżyserię odpowiada Christopher Rus. Opowieść prowadzi od młodzieńczej pasji przez powstanie zespołu po wybory, które zmieniają życie muzyka i jego otoczenia. W obsadzie są również Kinga Price i Ireneusz Czop. Twórcy zapowiadają historię o marzeniach, buncie i cenie sukcesu. Jeśli przy piosenkach Lady Punk wracają Wam własne wspomnienia, film dołoży do nich perspektywę człowieka, który napisał do tych wspomnień muzykę.

0: Reklama.
1: Drzwi czy podłoga? A może jedno i drugie? W salonie Vox w Rumi znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wyjątkowe wnętrze. Bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, paneli laminowanych, podłóg winylowych i drewnianych. A do tego fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Odwiedź salon podłóg i drzwi Vox w Rumi przy ulicy Długiej 2. Vox Rumia. www.vox.pl.
0: Reklama.
2: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Za nami pierwsze rozstrzygnięcia w czwartej rundzie Pomorskiego Pucharu Polski. W grupie gdańskiej rozegrano 3 z 20 spotkań. Do kolejnej rundy awansowali Czarni, Pruszcz Gdański, KP Stargard Gdańsk oraz Kartuzja Kartuzy. Czarni pewnie pokonali Arkon 2 Gdynia 4-0, minimalnie, bo 2-1 KP wygrał z Kaszubią Kościerzyna. Takim samym wynikiem zakończył się mecz kolejarza Chojnice z Kartuzją Kartuzy. Reszta spotkań tej rundy zostanie rozegrana dzisiaj, 7 października. Rywalizować też będą drużyny z regionu słupskiego. Zmieniamy dyscyplinę. Gdańsk gospodarzem finałowej rundy Junior Grand Prix w łyżwiarstwie figurowym. Od dzisiaj w hali Oliwia rywalizuje ponad 130 zawodników z 38 krajów. Dla wielu z nich to ostatnia szansa na zdobycie punktów potrzebnych do awansu do finału cyklu w Chinach. W Gdańsku zobaczymy solistki, solistów oraz pary sportowe i taneczne. Polskę reprezentować będzie liczna grupa zawodników. Wśród solistek wystąpią Zofia Bochenek, Aleksandra Janikowska i Lena Kopytowska, a w rywalizacji solistów Jan Gułaj, Oskar Oliwier i Ryszard Siódek. W parach tanecznych zaprezentują się duety Jewa Alkenowicz i Stanisław Borysewicz oraz Laura Balcerska i Dawid Diaczenko. Do zawodów jest mocno. Do Gdańska przyjechali m.in. reprezentanci Japonii, Kanady, Szwajcarii, Francji, Stanów Zjednoczonych i Chin. Stawką poza punktami w klasyfikacji Junior Grand Prix będzie także pula nagród w wysokości 22 500 dolarów. Jak podkreśla sekretarz Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego Jakub Wójcik, organizacja zawodów w Polsce pozwala młodym reprezentantom zdobywać doświadczenie w rywalizacji z najlepszymi zawodnikami swojego pokolenia. Zawody w hali Oliwia potrwają do soboty 10 października. Wstęp do kibiców jest bezpłatny, a rywalizację będzie można również śledzić w oficjalnej transmisji internetowej Junior Grand Prix. Przechodzimy do sportu walki. W sobotę w Słupsku odbędzie się pięściarski turniej Srebrne Rękawice Box z Energą. W ringu zobaczymy zawodników gospodarzy, czyli słupskiego klubu bokserskiego Energia Czarni, a także pięściarzy RMKS Rybnik i klubu z Ostrawy. To oznacza międzynarodową rywalizację reprezentantów Polski i Czech. Początek turnieju o godzinie 16. Zawody odbędą się w hali sportowej przy ulicy Ogrodowej 5 w Słupsku. Organizatorami wydarzenia są słupski klub bokserski Energia Czarni oraz miasto Słupsk, a sponsorem tytularnym jest Energia z grupy Orlen. Na kolejny serwis sportowy zapraszam o godzinie 17.30.
3: Jeżeli planujecie wyjście w teren, to pogoda powinna być dziś raczej sprzyjająca. Po porannych mgłach i większych zachmurzeniu zrobi się jaśniej. W Fejherowie, Gdyni, Lęborku 17 stopni, w Słupsku 18, a lokalnie na południowych krańcach naszego regionu do 19 stopni. Wiatr nadal słaby.
4: J-Lo! Ja tu sa, no hay más nada.

0: Ile pustych opakowań potraficie uzbierać przed wyprawą do sklepu? Rekord ujawniony przez Kaufland mocno podnosi poprzeczkę. Jeden z klientów oddał jednorazowo 3559 opakowań. Dostał za nie bon na 1779 zł i 50 groszy. Zwrot obsłużył pracownik sklepu. Sama sytuacja wydarzyła się w lipcu, a sieć opowiedziała o niej przy podsumowaniu pierwszego roku systemu kaucyjnego. To oczywiście zwrot wcześniej pobranej kaucji, ale skala robi wrażenie. Przy takiej kolekcji pytanie domowników o to, kiedy wreszcie wyniesiesz te butelki, nabiera zupełnie innego znaczenia. Najpierw trzeba jeszcze wymyślić, jak je wszystkie przewieźć.
1: Reklama. Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
2: Reklama.

Zwykle przychodzicie z dziećmi do parku i pilnujecie kurtek? W Zabrzu Dorosłym przygotowano znacznie ciekawsze zajęcie. Właśnie uruchomiono tam park ruchu z 5 torami i 65 elementami. Są ruchome mostki, równoważnie, przeszkody wymagające balansowania i ścianka wspinaczkowa. Miejsce zaprojektowano z myślą o starszych dzieciach, młodzieży oraz dorosłych, z możliwością dopasowania trudności do własnej sprawności. Pomysł wybrali mieszkańcy w budżecie obywatelskim, oddając na niego ponad 3000 głosów. Zwyczajny spacer może więc skończyć się rodzinną próbą równowagi. I niewykluczone, że tym razem to dziecko będzie spokojnie tłumaczyć rodzicowi, gdzie postawić nogę, żeby przejść na drugą stronę.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
3: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Reklama.
4: Prokuratura chce maksymalnej możliwej kary dla Sebastiana M. Mamy dane o zarobkach Polaków. GUS podał medianę wynagrodzeń. Ostatnie dni złotej jesieni. Idzie ta szara i deszczowa. Miriam Lipińska. 8 lat więzienia. Takiej kary chce prokuratura dla Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie wypadku na autostradzie A1. To najwyższy możliwy wymiar kary. W wypadku, do którego doszło we wrześniu 2023 roku, zginęła 3-osobowa rodzina, w której auto wjechał Sebastian M. Według biegłych mężczyzna pędził swoim BMW z prędkością ponad 300 km na godzinę. Dziś przed piotrkowskim sądem obie strony wygłaszają umowy końcowe w procesie. Teraz zaglądamy do naszych portfeli. Jak podał GUS, w kwietniu mediana wynagrodzeń brutto wyniosła dokładnie 7695 zł. Dla porównania przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło wtedy ponad 9650 zł. W danych GUS-u widać też różnice w medianach zarobków ze względu na płeć. Wynagrodzenia mężczyzn są tu o ponad 300 zł wyższe niż wynagrodzenia kobiet. Mediana lepiej pokazuje faktyczne zarobki Polaków, bo nie zniekształcają jej wysokie pensje najlepiej zarabiających, tak jak jest to w przypadku liczenia średniej pensji w gospodarce. Oczy Europy i świata są zwrócone na rosyjską Syberię. To przez podejrzenie wykrycia tam dżumy płucnej. Miała na nią zachorować i z tego powodu umrzeć laborantka z Instytutu Badającego Dżumę. Tak przynajmniej informują lokalne media. Rosyjskie władze dementują te doniesienia, ale sprawa elektryzuje, bo jeszcze w latach 90. w tym instytucie prowadzono tajne badania nad bronią biologiczną wykorzystującą właśnie bakterie dżumy. O ewentualnym zagrożeniu wybuchem epidemii będą dziś rozmawiać przedstawiciele Komisji Europejskiej. Sprawie przyglądają się też Stany Zjednoczone i Światowa Organizacja Zdrowia, które domagają się od Rosji przekazania wszystkich zebranych przez nią informacji. Wracamy do kraju i sprawdzamy, za ile dziś zatankujemy. Zgodnie z decyzją ministra energii, benzyna 95 może kosztować maksymalnie 6 zł i 86 groszy, a olej napędowy 7 zł i 80 groszy. To oznacza, że benzyna jest droższa, a diesel tańszy niż w ostatnich dniach. To mają być ostatnie ładne i ciepłe dni tej jesieni. Tak przynajmniej wynika z prognoz, mówi synoptyk IMGW Agnieszka Prasek.
5: Na południu i południowym wschodzie na termometrach zobaczymy 22-24 stopnie, ale nie wykluczone, że te wartości mogą być jeszcze wyższe.
4: Ale powoli idzie już zmiana pogody.
5: Od zachodu kroczy strefa opadów deszczu, a w czwartek wyraźnie nasili się również wiatr, tutaj głównie na północy kraju oraz nad morzem.
4: W weekend temperatura zdecydowanie niższa, maksymalnie 13-15 stopni, a w nocy miejscami nawet zero. I jeszcze sport. Iga Świątek jest już w najlepszej ósemce turnieju tenisowego w Pekinie. Dała jej to wygrana z utalentowaną Amerykanką Iwą Jowicz. Polka wie już też, z kim zmierzy się o półfinał. Po drugiej stronie kortu stanie wtedy Elise Mertens, a mecz o półfinał Polka zagra w piątek.
6: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Chorąży Straży Granicznej Norbert Żelazko z Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej został wicemistrzem Polski Służb Mundurowych w bilardzie. Pierwsze Mistrzostwa Służb Mundurowych odbyły się 28 września i zgromadziły 92 zawodników z całego kraju. W rywalizacji uczestniczyli przedstawiciele m.in. Straży Granicznej, Policji, Służby Więziennej, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojska. Norbert Żelazko dotarł do finału.

0: u kategorii Open bez porażki. Po drodze pokonał m.in. późniejszego zwycięzcę turnieju 3-1. Ostatecznie w finale zajął drugie miejsce i zdobył tytuł wicemistrza służb mundurowych. Na tym jednak nie koniec sukcesów. W klasyfikacji drużynowej żelazko razem z Piotrem Oleszczukiem ze Straży Granicznej oraz Leszkiem Szubickim z wałbrzyskiej policji wywalczył pierwsze miejsce. Zawody były jednocześnie ważnym sprawdzianem przed War Police and Fire Games 2027, które w marcu przyszłego roku odbędą się w Perth w Australii. PGE Baltica kompletuje zespół do pracy przy morskiej farmie wiatrowej Baltica 2. W powstającej bazie operacyjno-serwisowej w Ustce docelowo zatrudnienie ma znaleźć około setki osób. Obecna rekrutacja obejmuje m.in. inżynierów, techników, elektryków oraz specjalistów zajmujących się logistyką morską, planowaniem i nadzorem operacyjnym. Zespół będzie odpowiadał m.in. za obsługę lądowej infrastruktury przemysłowej oraz stacji transformatorowej w osiekach lęborskich. PGE Baltica szuka zarówno osób z wykształceniem technicznym i doświadczeniem przy urządzeniach energetycznych, jak i kandydatów z wyższym wykształceniem elektrycznym oraz doświadczeniem przy wysokich napięciach. Poszukiwani są również specjaliści z wykształceniem morskim. Rekrutacja do usteckiej bazy rozpoczęła się już pod koniec ubiegłego roku. Od naboru techników turbin wiatrowych. Kolejne ogłoszenia mają pojawić się sukcesywnie na stronie PGE Baltica w zakładce kariera. Baza w Ustce będzie zapleczem dla farmy Baltica 2, której moc ma wynosić około 1,5 gigawata. Rozpoczęcie produkcji energii elektrycznej zaplanowano na pierwszą połowę 2027 roku. Pierwszy publiczny żłobek w Lęborku właśnie zaczął działać. Placówka przy ulicy Emilii Plater została oficjalnie otwarta 6 października i może zapewnić opiekę dla 118 dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do ukończenia 3 roku życia. Żłobek ma odpowiadać na potrzeby rodzin, oferując opiekę przez 10 godzin dziennie. W uroczystym otwarciu uczestniczyli przedstawiciele władz miasta, województwa i powiatu oraz osoby zaangażowane w realizację inwestycji. Lęborg reprezentował burmistrz Jarosław Litwin. Obecna była również wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz i radna sejmiku województwa pomorskiego Iwona Milewczyk. Powiat lęborski reprezentowali starosta Tomasz Litwin oraz radna Rady Powiatu Lęborskiego Karina Borozdowska. W wydarzeniu wzięli udział także przedstawiciele, wykonawcy oraz pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie i koordynację inwestycji. Nowa placówka ma zapewniać dzieciom opiekę i warunki dostosowane do ich wieku, a jednocześnie ułatwiać rodzicom łączenie życia rodzinnego z pracą zawodową. Organizacja pracy żłobka pozwoli na pobyt dzieci przez maksymalnie 10 godzin dziennie. Przy ulicy Emilii Plater powstała więc infrastruktura przeznaczona dla najmłodszych mieszkańców miasta i ich rodzin. Placówka może przyjąć łącznie 118 dzieci. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku otrzymał 10 nowych rozkładanych leżanek dla rodziców hospitalizowanych dzieci. Sprzęt ufundowała Fundacja Dom Ronalda McDonalda. 7 leżanek trafiło na chirurgię dziecięcą, 2 na małą chirurgię, a 1 na oddział pediatryczny. W ciągu dnia mogą służyć jako fotele ustawione przy łóżku dziecka, a wieczorem rozkładają się w pełnowymiarowe miejsca do spania. To kolejna taka pomoc dla słupskiego szpitala. W 2022 roku fundacja przekazała 6 podobnych łóżek. Łącznie w placówce jest ich już 16. Szpital podkreśla, że możliwość pozostania rodzica przy dziecku także w nocy zmniejsza stres małych pacjentów i pomaga im lepiej znosić pobyt w szpitalu. Mamy południe, a więc wyglądamy za okno, a tu już nieco spokojniej niż rano. Zachmurzenie małe i umiarkowane, ewentualne słabe opady deszczu w pasie północnym, ale powoli powinny już zanikać. Termometry pokazują od 17 stopni do nawet 19 w głębi naszego regionu.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

Macie w domu zdjęcie, na którym rozpoznajecie wszystkich poza jedną osobą? Dopóki jest kogo zapytać, warto rozwiązać tę zagadkę. W Środzie Wielkopolskiej rusza projekt Współdzielimy historię, poświęcony m.in. domowym archiwom i rodzinnym wspomnieniom. W programie są nauka skanowania zbiorów oraz nagrywania opowieści bliskich. Obok tego pojawią się własnoręcznie robione notesy i tworzenie fantastycznych map w klimacie Władcy Pierścieni. Historia ma tu dostać formę, którą można zachować i przekazać dalej. Wyobraźcie sobie, że za kilkadziesiąt lat ktoś usłyszy głos waszej babci opowiadającej o pierwszej pracy. Nagle zwykłe nagranie telefonem może okazać się najważniejszą rzeczą w całym rodzinnym folderze.

151 zł. Tyle wyniosła przeciętna kwota przekazana organizacjom pożytku publicznego w ramach 1,5% podatku. Najnowsze podsumowanie pokazuje, co dzieje się, gdy podobnych decyzji są miliony. Organizacje otrzymały ponad 2 miliardy 600 milionów złotych, a wsparcie wskazało ponad 17 milionów podatników. Łączna suma wzrosła o blisko 329 milionów złotych,

względem poprzedniego roku. Przy wypełnianiu formularza to zaledwie jeden z punktów do sprawdzenia. Po drugiej stronie są jednak konkretne organizacje i ich działania. Jeśli pamiętacie chwilę zastanowienia nad wyborem celu, właśnie poznaliśmy zbiorowy wynik takich chwil. Z pojedynczych rubryk zrobiła się naprawdę długa lista możliwości.

0: Reklama.
1: Halo, halo, tu gmina Szemud. Czy dobrze nas słychać? Uwaga, 10 października spotykamy się w Szemudzie.
2: I tym razem akwagospodyń wiejskich pokażą znowu, co potrafią.
1: Kuchnia, moda, muzyka, kabaret.
2: To tradycja, ale stać im przemrożeniem łeka i wyobraźnią wielką.
1: Powiatowy turniej KGW od godziny 10 w Centrum Samorządowym w Szemudzie.
2: Pyta się u nas Udba Gwini Udba. Przejezd ta koniecznie kibicować.
1: W sobotę 10 października czekamy w Szemudzie. Zapraszają Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Wejherowie,
2: Gminy Centrum Kultury Aleksandra Pesz
1: i oczywiście wójt gminy Szemud Ryszard Kalkowski.
0: Reklama.

publiczność podczas jednego z madryckich koncertów kolumbijki. Artystki wspólnie wykonały Antologia, utwór z wcześniejszego repertuaru Shakiry. Występ transmitował Amazon Music, a transmisja ustanowiła rekord oglądalności koncertów tej platformy. Dokładnej liczby widzów oficjalnie nie podano. Sam madrycki projekt wykracza zresztą poza scenę. Koncertom towarzyszą wydarzenia związane z tańcem, modą, sztuką i literaturą, a także muzeum poświęcone wokalistce. Fani dostają więc cały świat swojej ulubionej artystki. Chociaż po pojawieniu się Dui Lipy pewnie część z nich potrzebowała chwili, żeby przypomnieć sobie o oddychaniu.

0: uda. Reklama.
1: Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów, elastyczna organizacja studiów. Sprawdź www.kpsw.pl. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października www.kpsw.pl. Reklama.
2: Okno na kulturę.
3: Na magazyn kulturalny w Radiu Nord FM zaprasza Robert Jastrzębski. Już 8 października w murach Lęborskiej Biblioteki odbędzie się wyjątkowe wydarzenie poświęcone jednej z najpiękniejszych dziedzin kaszubskiej sztuki ludowej, malarstwu na szkle. Głównym punktem wydarzenia będzie wystawa prac Alicji Serkowskiej, artystki, mentorki i prowadzącej warsztaty, realizowana w ramach projektu Kaszubskie Malarstwo na Szkle. Wystawie towarzyszyć będzie wernisaż pozakonkursowej ekspozycji Kaszubskie Malarstwo na Szkle, podczas którego zaprezentowane zostaną również prace laureatów konkursu. Wernisaż będzie także okazją do uroczystego rozstrzygnięcia konkursu oraz wręczenia nagród jego laureatom. Szczególne miejsce podczas wydarzenia zajmą prace Alicji Serkowskiej, mieszkającej w Kartuzach, artystki, która od lat z zaangażowaniem zajmuje się pielęgnowaniem i popularyzowaniem kaszubskiej sztuki ludowej. Alicja Serkowska ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku. Zajmuje się przede wszystkim haftem kaszubskim oraz malarstwem na szkle, kontynuując rodzinne tradycje artystyczne. Jej twórczość była prezentowana zarówno w Polsce, jak i za granicą, a prace artystki znajdują się w zbiorach muzealnych m.in. w Gdańsku, Toruniu, Słupsku, Bytowie i Pile. W 2023 roku została stypendystką Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. Prezentowana wystawa będzie okazją, by bliżej przyjrzeć się twórczości artystki, jej indywidualnemu spojrzeniu na kaszubskie dziedzictwo oraz sposobom, w jakie tradycyjne motywy i wzory znajdują swoje miejsce we współczesnej twórczości. Uzupełnieniem wystawy Alicji Serkowskiej będzie pozakonkursowa ekspozycja Kaszubskie Malarstwo na Szkle, prezentująca pracę uczestników konkursu zorganizowanego w ramach projektu. Konkurs obejmował prace wykonane w technice kaszubskiego malarstwa na szkle, nawiązując do tradycyjnych kanonów, wzorów i motywów charakterystycznych dla tego wyjątkowego dziedzictwa kulturowego. Organizowany konkurs i towarzyszące mu warsztaty były okazją do poznawania tej tradycji, rozwijania umiejętności artystycznych oraz poszukiwania własnych sposobów na twórcze dialogowanie z dziedzictwem regionu. Pozakonkursowa wystawa będzie więc ciekawym uzupełnieniem prezentacji twórczości Alicji Serkowskiej, pokazując, jak tradycyjne kaszubskie motywy mogą inspirować kolejne pokolenia twórców. Kaszubskie malarstwo na szkle to nie tylko technika artystyczna, ale również ważny element regionalnego dziedzictwa. Charakterystyczne motywy, ornamenty i kolorystyka od pokoleń stanowią część kulturowej tożsamości Kaszub. Projekt Kaszubskie Malarstwo na Szkle otrzymał dofinansowanie z rezerwy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Ludowa i Tradycyjna. Serdecznie zapraszamy 8 października do Lęborka, do klubu biblioteki na wystawę prac Alicji Serkowskiej, której towarzyszyć będzie wernisaż pozakonkursowej wystawy Kaszubskie Malarstwo na Szkle, urocze rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród.

Znacie ją jako głos Mulan w oryginalnej wersji animacji albo z serialu Mandalorianin. Ming-Na Wen pokazuje teraz kolejną stronę swojego życia. Wydała książkę z 70 przepisami i rodzinnymi wspomnieniami. Dorastała pomagając rodzicom w restauracji, gdzie nakrywała do stołów i zmywała naczynia. W książce spotykają się dania chińskie oraz zachodnie, podobnie jak spotykały się w jej domu. Są między innymi pierożki babci i kurczak z kasztanami. Aktorka przyznaje, że jako dziecko nie zawsze doceniała restauracyjne obowiązki. Gdy jednak zaczęła samodzielne życie, odkryła, ile umiejętności wyniosła z kuchni. Rodzinny biznes zostawił jej spadek, który mieści się również na talerzu. Pół na pół.

0: Reklama. Drzwi czy podłoga? A może jedno i drugie? W salonie Vox w Rumi znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wyjątkowe wnętrze. Bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, paneli laminowanych, podłóg winylowych i drewnianych, a do tego fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Odwiedź salon podłóg i drzwi Vox w Rumi przy ulicy Długiej 2, Vox Rumia, www.vox.pl.
1: Reklama.
2: Atak nożownika w szkole w Ostrołęce. Jest wielu rannych. Znamy tegorocznych laureatów Nagrody Nobla z chemii. Rządowi przybywa krytyków. Jest nowy sondaż. Miriam Lipińska. Atak nożownika w zespole szkół zawodowych numer 4 w Ostrołęce. Jak podają lokalne media, rannych zostało 8 osób. Do ataku doszło dziś przed południem. Sprawca to 19-letni uczeń tej szkoły. Został już zatrzymany. Na miejscu są służby, pogotowie i policja. Prezydent Ostrołęki podjął decyzję o natychmiastowym zamknięciu od wewnątrz wszystkich szkół. Francuz Henri Cagan i Japończyk Kenzo Suai zostali tegorocznymi laureatami Nagrody Nobla z chemii. Jak poinformował Komitet Noblowski.
3: Za odkrycie efektów nieliniowych i autokatalizy w asymetrycznej syntezie organicznej.
2: Nagrodzeni naukowcy zajmują się stereochemią, czyli dziedziną badającą przestrzenne ułożenie atomów w cząsteczkach. Ich odkrycia pomogły lepiej zrozumieć, dlaczego niektóre cząsteczki występują w dwóch niemal identycznych, ale lustrzanie odbitych formach. Jutro poznamy laureata literackiego Nobla. W Izraelu od świtu trwają uroczystości upamiętniające rocznicę ataku terrorystów z palestyńskiego Hamasu. 7 października 2023 roku członkowie tej organizacji przeprowadzili największy atak terrorystyczny w historii Izraela. Terroryści zabili blisko 1200 osób, 251 zostało porwanych do Strefy Gazy. Tak wspominają ten dzień ci, którzy przeżyli.
3: Używali pocisków przeznaczonych do niszczenia czołgów, by strzelać do cywilów. Mieli karabiny maszynowe. Z nieba spadali spadochroniarze.
2: Mówił jeden ze świadków ataku. Terroryści zaatakowali z zaskoczenia z terenu Strefy Gazy. Celem ataku był m.in. festiwal muzyczny, kibuce i obiekty wojskowe. Do tej pory pojawiają się wątpliwości, czy izraelskie władze wiedziały o planowanym ataku. Według dziennika Haaretz premier Benjamin Netanyahu został ostrzeżony o zamiarach Hamasu 10 dni przed atakiem. Rząd Donalda Tuska ma więcej przeciwników niż zwolenników. Tak wynika z najnowszego sondażu Cebosu. W badaniu 45% pytanych określiło się jako przeciwnicy rządu, a przeciwne stanowisko zajęło 33% ankietowanych. Ponad połowa, 55%, oceniła też negatywnie to, że na czele rządu stoi Donald Tusk. Cebos ocenia, że wrzesień przyniósł lekkie zachwianie ocen rządu i większy odsetek krytycznych głosów. I na koniec zmieniamy temat. Poranki w ostatnich dniach są mgliste. O tej porze roku ostrzeżenia od synoptyków przed gęstą mgłą nie są niczym niezwykłym. O ostrożność do kierowców i pieszych apeluje policja, zwłaszcza, że także coraz szybciej zapada zmrok, mówi podkomisarz Renata Szpakowska z lubelskiej policji.
4: Włączyć odpowiednie oświetlenie, korzystać z tego oświetlenia, przede wszystkim zwolnić. To nam gwarantuje, że jeżeli nawet na drodze pojawi się coś nieprzewidywalnego, będziemy mogli zahamować i podjąć jakąś reakcję. Ten apel jest zarówno dla pieszych, jak i dla osób poruszających się na hulajnogach elektrycznych, na rowerach. Apelujemy o to, by korzystać z elementów odblaskowych, zarówno rano, jak i po południu, późnym wieczorem, gdzie faktycznie dużo szybciej już zaczyna robić się ciemno.
2: Piękna aura ma utrzymać się już tylko do jutra. Potem zrobi się chłodno i deszczowo.
5: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. W Gdyni zbliża się rozpoczęcie przebudowy chodnika i budowy drogi rowerowej wzdłuż ulicy Wielkopolskiej na odcinku od Łowickiej do Zwycięstwa. Miasto uzyskało ostatni wymagany dokument, czyli brak sprzeciwu wobec zgłoszeń robót budowlanych. Chodzi o inwestycję, która ma domknąć brakujący fragment trasy rowerowej łączący Mały Kack, Karwiny, Wielki Kack i Dąbrowę z siecią dróg rowerowych prowadzących w kierunku centrum Gdyni. Przy okazji przebudowany zostanie również będący w złym stanie chodnik, a PEWiK Gdynia ma zmodernizować sieć wodociągową. Dokumentację projektu przygotowano już w 2024 roku, ale późniejsze konsultacje i dodatkowe uzgodnienia wydłużyły przygotowania do inwestycji

Teraz miasto zapowiada ogłoszenie postępowania przetargowego na wykonawcę robót. Jak wynika z odpowiedzi miasta na interpelację radnego Łukasza Pasiewicza, przed ogłoszeniem przetargu potrzebne są jeszcze końcowe uzgodnienia dokumentacji. Między innymi z PFIG Gdynia oraz instytucją zarządzającą środkami unijnymi. Jeżeli procedury zakończą się bez kolejnych opóźnień, kolejnym krokiem będzie wybór wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych. Radny zwraca uwagę, że prace mogą zbiec się w czasie z innymi inwestycjami w rejonie ulicy Wielkopolskiej i Karwin, co może oznaczać dodatkowe utrudnienia dla mieszkańców. Policjanci z powiatu wiecherskiego prowadzili działania pod nazwą Szkoła. Patrole pojawiły się w rejonach placówek oświatowych oraz na drogach, którymi dzieci i młodzież każdego dnia docierają na lekcje. Funkcjonariusze zwracali szczególną uwagę na rowerzystów i użytkowników hulajnóg elektrycznych. Sprawdzali stan techniczny jednośladów, sposób poruszania się po drodze, a także wiek i wymagane uprawnienia. Policja przypomina, że dziecko może samodzielnie poruszać się rowerem po drodze od 10 roku życia, jeśli ma kartę rowerową. Z hulajnogi elektrycznej samodzielnie można korzystać od 13 roku życia. Mundurowi kontrolowali również, czy dzieci i młodzież używają kasków ochronnych oraz czy wiedzą, gdzie mogą poruszać się hulajnogą lub rowerem. Policjanci zwracali też uwagę na kierowców dowożących dzieci do szkół, szczególnie na prawidłowe przewożenie najmłodszych i stosowanie fotelików. Działania prowadzono we wszystkich gminach i miastach powiatu wiecherowskiego. Ich celem było przypomnienie zasad bezpiecznej drogi do szkoły i odpowiedzialności zarówno młodych uczestników ruchu, jak i dorosłych. Ochotnicza Straż Pożarna w Łebie otrzymała 150 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój zaplecza i przygotowanie jednostki do działań ratowniczych. Grant oficjalnie został przekazany podczas gali zorganizowanej 5 października w Teatrze Wielkim w Warszawie. Z okazji 25-lecia programu wsparcia dla straży pożarnych. Pieniądze przyznano w ramach jednej ze ścieżek programu obejmującej ratownictwo związane m.in. z przemysłem chemicznym, gazowym i naftowym oraz instalacjami odnawialnych źródeł energii. Podczas warszawskiej gali wsparcie dla łebskiej jednostki odebrali burmistrz Łeby Agnieszka Derba, komendant OSP Łeba Sebastian Kluska oraz Aneta Kluska z Urzędu Miejskiego w Łebie, zajmująca się zarządzaniem kryzysowym. Przyznane środki mają zostać przeznaczone na zwiększenie możliwości jednostki podczas działań ratowniczych. OSP Łeba należy do służb, które reagują na sytuacje wymagające szybkiej pomocy na terenie miasta i okolic. Dofinansowanie ma wesprzeć przygotowanie strażaków do działań związanych z różnymi rodzajami zagrożeń. Grant w wysokości 150 tysięcy złotych jest jednym z elementów szerszego programu skierowanego do jednostek straży pożarnych. Doświadczenia szkoły w Jeziorzycach w gminie Rdzikowo mają trafić do ogólnopolskiej dyskusji o zmianach w polskiej edukacji. Łukasz Koc, dyrektor placówki, odebrał z rąk pomorskiego kuratora oświaty Grzegorza Krygera nominację na ambasadora projektu Moc Współpracy w Edukacji. Inicjatywa jest realizowana w ramach Reformy 26 Kompas Jutra. Projekt skupia nauczycieli i dyrektorów szkół z całej Polski, którzy mają brać udział w praktycznym przygotowaniu i wdrażaniu w systemie edukacji. Ambasadorzy będą testować nowe rozwiązania w swoich placówkach, dzielić się doświadczeniem oraz przekazywać wnioski wynikające z codziennej pracy z uczniami i nauczycielami. Jednym z głównych założeń projektu jest ścisła współpraca środowiska szkolnego z osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie reform. Chodzi o to, by proponowane rozwiązania nie powstawały wyłącznie na poziomie dokumentów i założeń, ale były sprawdzane w realnych warunkach funkcjonowania szkół. Dzięki nominacji dyrektora szkoły w Jeziorzycach doświadczenia lokalnej placówki będą mogły zostać wykorzystane w szerszej ogólnopolskiej debacie o kierunku zmian w edukacji. Popołudnie zapowiada się całkiem łagodnie. W większości miejsc około 17-19 stopni i sporo przejaśnień. Nad samym morzem będzie odrobinę chłodniej, ale za to wiatr nie powinien dziś specjalnie przeszkadzać. Norda.

49 sekund i 11 setnych. Tyle potrzebował Peter Kwecy, żeby przepłynąć 100 metrów na plecach i ustanowić rekord Afryki na krótkim basenie. Reprezentant Republiki Południowej Afryki zrobił to podczas Pucharu Świata w Baku. Drugiego zawodnika wyprzedził o zaledwie 13 setnych sekundy. Do tego dołożył złoto na 200 metrów i srebro na 50. 3 starty w stylu grzbietowym i 3 medale. A jego reakcja? Zapowiedź oglądania nagrań i poprawiania szczegółów, które pozwolą płynąć jeszcze szybciej. Przy takim wyniku trudno sobie wyobrazić, gdzie szukać zapasu. On najwyraźniej już wie, że nawet rekordowy występ ma miejsca do poprawy.

0: Reklama.
1: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
3: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
0: Reklama.

Pobudka o 7, muzeum o 9, potem 3 punkty widokowe i kolacja po drugiej stronie miasta. Jeżeli taki urlop przypomina Wam pracę z wyjątkowo ładnymi przerwami, zainteresuje Was nowa prognoza branży turystycznej. Agencja Lemongrass przewiduje, że w przyszłym roku podróżni będą częściej wybierać prostsze plany, mniej miejsc i dłuższe pobyty. Znaczenie ma zyskiwać możliwość spokojnego poznawania okolicy oraz zostawienia części dnia bez rezerwacji. To przewidywania autorów raportu, ale dotyka znajomego problemu. Jak odpocząć, gdy cały czas trzeba zdążyć na kolejną atrakcję? Być może najbardziej luksusowym punktem wakacyjnego programu okaże się wolne popołudnie. Takie, którego nawet nie trzeba wcześniej wpisywać do kalendarza.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja.

Gdyby ściany paryskiego mieszkania Jean-Michela Jarre'a mogły mówić, pewnie brzmiałyby elektronicznie. To właśnie w pomieszczeniu po dawnej kuchni powstawał album Oxygen. Artysta korzystał z 8-ścieżkowego magnetofonu, samodzielnie zbudowanego miksera i syntezatorów. Teraz zapowiedział jubileuszową edycję na 50-lecie płyty, przygotowaną z wykorzystaniem oryginalnych taśm. Premiera została wyznaczona na 27 listopada. Album sprzedał się na świecie w ponad 18 milionach egzemplarzy, więc domowe studio miało całkiem niezły zasięg. Nowe wydanie ma zachować charakter dawnych nagrań. Następnym razem, gdy ktoś powie wam, że do wielkich rzeczy potrzeba ogromnej przestrzeni, możecie przypomnieć historię tej kuchni, choć sąsiedzi mogli mieć o niej własne zdanie.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
0: Reklama.

Tańczące postacie, szczekające psy, serca i grube, wyraziste kontury. Styl Keitha Haringa możecie rozpoznać nawet wtedy, gdy jego nazwisko niewiele wam mówi. W Rzymie otwarto właśnie dużą wystawę artysty gromadzącą ponad 140 prac i materiałów. W Pałacu Braski pokazano m.in. jego rysunki związane z nowojorskim metrem oraz plakaty. Ekspozycja przypomina twórcę, który chciał docierać do ludzi prostym, czytelnym językiem obrazu. Źródłem energii były dla niego ulice, muzyka i życie Nowego Jorku lat 80. Ciekawe spotkanie, sztuka wyrosła z miejskiego ruchu, wchodzi do zabytkowego pałacu. A narysowane postacie nadal wyglądają, jakby za chwilę miały ruszyć do tańca.

0: Nożownik z Ostrołęki zatrzymany przez policję. Mowy końcowe w procesie Sebastiana M. po śmiertelnym wypadku na A1. Sprawdzimy też praktyczne wykorzystanie odkrycia tegorocznych noblistów z chemii. Miriam Lipińska. 8 osób zostało rannych, w tym 2 poważnie, w wyniku ataku nożownika w zespole szkół zawodowych w Ostrołęce. 19-letni napastnik jest już w rękach policji, mówi nadkomisarz Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.
1: Już po 25 minutach ten 19-latek został zatrzymany w rejonie plaży miejskiej w Ostrołęce. Cały czas na miejscu znajduje się kilkudziesięciu policjantów. Zabezpieczamy miejsce, wykonujemy czynności procesowe, przesłuchujemy świadków.
0: Wiadomo, że napastnik to uczeń tej szkoły. Służby podają, że wśród rannych są 3 osoby dorosłe i 5 nastolatków. Prezydent Ostrołęki zarządziłaby do szkół nie wpuszczać osób postronnych, a zespół szkół zawodowych, w którym doszło do ataku, został zamknięty. W Urzędzie Miasta zwołano sztab kryzysowy. Państwo nie dysponuje w tej sprawie karą w pełni odpowiadającą ciężarowi tej tragedii, mówił dziś w piotrkowskim sądzie prokurator o śmiertelnym wypadku na autostradzie A1. Prokurator zażądał dla Sebastiana M. 8 lat więzienia. To maksymalny możliwy w tej sprawie wymiar kary. Do tragedii doszło 3 lata temu. Sebastian M., jadąc ponad 300 km na godzinę, uderzył w drugi samochód, którym podróżowała 3-osobowa rodzina. Wszyscy zginęli na miejscu. W trakcie dzisiejszej rozprawy głos zabrała matka kobiety, która zginęła w wypadku, Małgorzata Duda.
2: On swoim egoizmem, bezmyślnością, szpanerstwem i kompletnym brakiem wyobraźni wydał wyrok śmierci na nasze niewinne dzieci i doprowadził do ich straszliwej i męczeńskiej śmierci. Moją córkę, księcia jedynego, najkochańszego Rusia.
0: Sebastian M. przekazał rodzinom ofiar wyrazy współczucia i przeprosił za przekroczenie prędkości, ale nie przyznaje się do winy, a jego obrona cały czas podważa opinię biegłych. Utrzymuje, że to drugi samochód zajechał oskarżonemu drogę i chce uniewinnienia Sebastiana M. Wyrok 21 października. Już wiadomo, ile zapłacimy jutro maksymalnie za paliwo. I tak benzyna 95 nie może kosztować więcej niż 6,83 zł. Benzyna 98 7,71, a olej napędowy 7,74 zł za litr. To oznacza, że z tankowaniem warto wstrzymać się do jutra, bo wszystkie rodzaje paliw będą o kilka groszy tańsze niż dziś. Tegoroczny Nobel z chemii dla Francuza Henri'ego Kagana i Japończyka Kenzo Suwaja za odkrycie nieliniowych efektów i autokatalizy w symetrycznej syntezie organicznej. Dokonania obu naukowców przydadzą się w medycynie i farmakologii. Chodzi przede wszystkim o preparaty przeciwbólowe i te służące walce z rakiem, wyjaśnia Mateusz Bereźnicki, chemik z Centrum Nauki Kopernik.
3: Onkologia taka nastawiona na takie cele molekularne. Cząsteczki, leki, które będą działać na słabe punkty tych komórek nowotworowych.
0: Tydzień noblowski trwa. Jutro poznamy laureata literackiego Nobla.
4: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Interwencja dzielnicowych w jednym z mieszkań zakończyła się zatrzymaniem mężczyzny i zabezpieczeniem narkotyków, roślin konopi oraz kilku wiatrówek. Policjanci zostali skierowani na miejsce po zgłoszeniu, że rodzic może znajdować się pod wpływem narkotyków i w takim stanie sprawować opiekę nad dzieckiem. Po wejściu do mieszkania funkcjonariusze wyczuli intensywny zapach marihuany. W lokalu znajdował się śpiący mężczyzna. Podczas przeszukania policjanci znaleźli m.in. mefedron, haszysz oraz inne substancje, które trafiły do dalszych badań. Zabezpieczono także 21 roślin konopi w różnej fazie wzrostu. Uprawa znajdowała się w prowizorycznym namiocie przygotowanym ze stelaża łóżka piętrowego. W mieszkaniu ujawniono również 2 pistolety typu wiatrówka i 2 karabinki tego samego typu. Wszystkie przedmioty zostały zabezpieczone do dalszych oględzin. Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Grozi za to kara od roku do 10 lat więzienia. Policjanci wnioskowali o tymczasowe aresztowanie, jednak prokurator zastosował dozór policyjny. W sprawie roślin konopi prowadzone są dalsze czynności, a ewentualne kolejne zarzuty będą zależały od opinii biegłego. Porty w Gdańsku i Gdyni notują wzrost przeładunków, a Pomorze coraz mocniej umacnia swoją pozycję jako logistyczne zaplecze dla Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. Według danych GUS w pierwszych 7 miesiącach roku przeładunki kontenerów w polskich portach wzrosły o ponad 15%. Szczególnie mocno rośnie port Gdańsk. W pierwszym półroczu obsłużono tam 41,7

0: 7 miliona ton ładunków, czyli o 9% więcej niż rok wcześniej. Baltic Hub przeładował w tym czasie prawie 1,6 miliona TU, notując wzrost o 23%. W porcie Gdynia łączne przeładunki zwiększyły się o 3,5% i przekroczyły 13,5 miliona ton. Za wzrostami idą kolejne inwestycje. W Baltic Hub zakończono budowę terminalu T3, dzięki czemu roczna zdolność przeładunkowa kompleksu wzrosła do 4,5 miliona TU. Rozwój portów przekłada się też na większe zapotrzebowanie na transport drogowy, magazyny i usługi logistyczne. Na koniec 2025 roku w Trójmieście było ponad 1,8 miliona metrów kwadratowych nowoczesnej powierzchni magazynowo-przemysłowej, a popyt na takie obiekty nadal rośnie. Powiat lęborski chce wykorzystać program rządowego wsparcia inwestycji samorządowych związany z rozwojem strategicznej infrastruktury energetycznej na Pomorzu. O możliwościach pozyskania pieniędzy rozmawiali w starostwie powiatowym starosta Tomasz Litwin i wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz. Chodzi m.in. o inwestycje związane z budową elektrowni jądrowej oraz rozwojem morskich farm wiatrowych. Władze powiatu wskazują, że rozwój energetyki będzie oznaczał również większe potrzeby w zakresie lokalnej infrastruktury i usług publicznych. Jednym z priorytetów są drogi, które w przyszłości mogą zostać obciążone większym ruchem. Ważnym elementem planów jest również lęborski szpital i system ratownictwa. Powiat pozyskał 1,6 miliona złotych na zakup dwóch nowych karetek typu C z napędem 4x4 i wyposażeniem. Ogłoszono już przetarg, a w przyszłym roku rozważany jest zakup kolejnego ambulansu. Na liście planowanych inwestycji znalazła się też termomodernizacja zespołu budynków Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Lęborku, na którą powiat ma otrzymać ponad 2,2 miliona złotych. Kolejne zadania to przebudowa drogi Łebunia-Popowo z dofinansowaniem w wysokości 2,1 miliona złotych oraz odcinka drogi prowadzącego w kierunku Chocielewka, gdzie planowane wsparcie wynosi 1,6 miliona złotych. Powiat chce również zabezpieczyć środki na rozbudowę Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborku. 12 października w Auli Uniwersyteckiej przy ulicy Kozietulskiego 7 w Słupsku odbędzie się konferencja w ramach Tygodnia Zdrowia Psychicznego. Tegoroczne wydarzenie organizowane jest pod hasłem Jesteśmy sobie potrzebni. Spotkanie będzie poświęcone przede wszystkim zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży. Specjaliści poruszą m.in. tematy depresji, stresu, odporności psychicznej, przemocy domowej, zachowań samobójczych oraz sposobów wspierania osób znajdujących się w kryzysie. W programie przewidziano także warsztaty skierowane do nauczycieli i specjalistów pracujących z dziećmi oraz młodzieżą. Jednym z punktów konferencji będzie wystąpienie Darii Turowskiej, psycholog ze Słupskiego Punktu Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Przemocy Domowej. O godzinie 11 wygłosi ona wykład zatytułowany Psychologiczne konsekwencje doznania przemocy domowej. Organizatorzy podkreślają, że celem wydarzenia jest nie tylko poszerzenie wiedzy, ale również zwrócenie uwagi na znaczenie rozmowy, uważności i profesjonalnego wsparcia w sytuacjach kryzysowych. To może być najprzyjemniejsza część dnia. W Wejherowie, Gdyni, Nachylu, we Władysławie i Lęborku około 17 stopni, w Słupsku 18, a na południowych krańcach naszego regionu nawet 19 stopni. Chmur niewiele albo umiarkowanie dużo, deszcz raczej już poza głównym planem dnia.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Wkrótce w Radiu Norda FM rozmowa z naszym codziennym gościem. Zapraszamy do pozostania z nami.
1: Środa minie to i tydzień zginie. Z tą Maksymą Was zostawiam. Dziękując za wspólne spotkanie, słyszymy się jutro o stałej porze. Przyjemnej reszty dnia. Sonia Polewska, trzymajcie się.

0: Autopromocja. Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia?
1: Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej.
2: Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę. Budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę.
0: Autopromocja. Reklama. Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed. Ulica Drogowców 1. Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
3: Reklama. Mieszko Weltrowski, witam serdecznie i zapraszam na program Gość Dnia. A naszymi gośćmi dzisiaj są kustosze Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, czyli Małgorzata Wiszowata i Michał Hinz. Witam serdecznie.
4: Dzień dobry.
3: No dzisiaj spotykamy się, żeby rozmawiać właśnie o kolejnej wystawie, ale zanim do tego przejdziemy, opowiedzmy sobie, bo to, co się zadziało już jakiś czas temu, to zagospodarowanie w zupełnie inny sposób przestrzeni muzealnej, jeżeli chodzi właśnie o wystawy. No i tutaj już wystawa, którą będziemy zapowiadać, będzie trzecią taką bardzo ważną produkcją, tak to można wręcz nazwać, jeżeli chodzi o Wejherowskie Muzeum, no ale za nami już dwie, które się bardzo dobrze przyjęły.
4: Tak, rzeczywiście mówimy tutaj o wystawach w Książnicy profesora Gerarda Labudy. Było, trzeba przyznać, bardzo martyrologicznie w ostatnich dwóch latach, a to za sprawą wystawy o życiu Kaszubów podczas Wielkiej Wojny, a więc pierwszej wojny, a więc z lat 1914-18 i również za sprawą ostatniej wystawy, która już również dobiegła końca, a więc Jak Rusce Przeszle Kaszebę, te są 945. No i to są takie, to były takie historyczne wystawy pogłębieniowe, które pogłębiały nam tą stałą wystawę, która jest również w Książnicy, która mówi o historii Kaszubów i tak rocznicowo postanowiliśmy opowiedzieć o tych najbardziej tragicznych czasach, których doświadczyli w ubiegłym wieku Kaszubi, Pomorzanie. No ale może trzeba trochę odetchnąć od tych bardzo martyrologicznych tematów.
3: Co to znaczy przede wszystkim właśnie odetchnąć, bo my zapraszamy już 16 października, odbędzie się wielka premiera wystawy o nazwie Stolemki. Całkowicie, powiedzmy sobie, inny klimat, czy nie do końca?
5: Rzeczywiście, odchodzimy od tego tematu i myślę, że Stolemki, zastanawiający jest sam tytuł z pewnością. Spotkaliśmy się ze stolemami w legendach kaszubskich. Wiemy, że to olbrzymy, które choć prowadziły życie podobne do ludzi, bo miały wspólnoty, to jednak przewyższały ludzi wzrostem i z pewnością siłą. I tutaj w wystawie Stolemki nawiązujemy do stolemek z tego właśnie punktu widzenia z wielkości. Wielkości, ale w innym kontekście. Ukazujemy tutaj kobiety wielkie, ale wielkie pod kątem wkładu w Kaszubszczyznę, wkładu w działalność Kaszubszczyzny. Kobiety, które w dziedzinie Kaszubszczyzny włożyły dużo osiągnięć. I to na wielu płaszczyznach, w dziedzinie oświatowej, w dziedzinie naukowej, w dziedzinie artystyczno-scenicznej, literackiej. Tutaj to pole jest rzeczywiście ogromne. Mamy świadomość tego, że wystawa ma też swoje prawa, ma swoje ograniczenia, w związku z czym z pewnością nie uda nam się przywołać tych wszystkich postaci, a trzeba pamiętać, że kobiety działają nadal, tworzą nadal. Ale mamy nadzieję, że choć w cząstce oddamy te zasługi kobiet, które nie tylko zamieszkiwały Kaszuby, nie tylko zamieszkują Kaszuby, również pozostałe regiony w Polsce, ale tworzyły w języku kaszubskim, tworzyły dla Kaszub i myślę, że

0: oddały tak naprawdę i oddają Kaszubom cząstkę siebie.
1: To będzie jaka forma tej wystawy? Czy taka, jaką mieliśmy w tych dwóch poprzednich, czyli no, nazwijmy to po prostu trochę zagospodarowania terenu, ściany, bardzo ładny wystrój, wszystko tematycznie plus właśnie rekwizyty. Trzymamy się tej koncepcji?
2: Trzymamy się koncepcji przede wszystkim opowiadania w języku kaszubskim, a więc to jest coś, co łączy tą wystawę z poprzednimi, a więc przede wszystkim narracja w języku kaszubskim, promowanie języka kaszubskiego, no bo to jest jedno z naszych głównych zadań jako muzeum. Oczywiście no jest też język polski, ale również potraktowany tutaj w tej narracji jako język pomocniczy. No i mam nadzieję również oprowadzenia kuratorskie będą się odbywały także w języku kaszubskim i jest to ponownie również wystawa narracyjna. Opowiadamy głosem bohaterek, a więc naszych stolemek, kobiet z Kaszub, ale i spoza Kaszub, ale które oddały serce swojej małej kaszubskiej ojczyźnie, a więc będzie to i Anna Łajmik, kaszubka z urodzenia, ale będzie też Róża Ostrowska, której setne urodziny obchodzimy w tym roku i Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie ogłosiło 2026, już powoli dobiegający końca rokiem Róży Ostrowskiej. To jest osoba, która no, zostawiła swoją twórczość i tworzyła w Dzydzach Kiszewskich wilnianka z urodzenia, kaszubka z wyboru, a więc mnóstwo takich ciekawych historii. Pokażemy to, co za sprawą naszych babć, prababć, mam otrzymaliśmy z domu rodzinnego, to wychowanie, te wartości, z którymi można było iść dalej w świat. To jest bardzo ważne. No, Małgosia tutaj wspomniała o tym, że te wartości właśnie umożliwiły dalszą już działalność na niwie tej naukowej, oświatowej, scenicznej i to pokażemy kolejne reprezentantki, które się tym zajmują, ale z góry przepraszamy, że nie umieściliśmy wszystkich, no bo wystawa to jest właściwie cząstka wiedzy o tym, o czym chcielibyśmy opowiedzieć, a w miarę przygotowywania się do tego tematu widzimy, jak potężny jest to jakby tutaj obszar działalności kobiet i ten naukowy, i sceniczny, i jakikolwiek inny. Z mnóstwa rzeczy musieliśmy również rezygnować dla dobra percepcji zwiedzających, a więc z góry przepraszamy, że tam kogoś zabraknie, ale po prostu inaczej się nie da.
1: Nie ma to jak zacząć namawianie do odwiedzi od przepraszania. No to ja także przepraszam, że nie o wszystkich dzisiaj wspomnimy, no, ale wszystkie kobiety właśnie cały czas tworzą ten Kaszuby, tworzą i naszą mniejszą, większą ojczyznę, ale o jakim też czasie i w jaki sposób chcemy tą historię przekazać? Co je tak naprawdę łączy? Czy to będzie od tych, powiedzmy sobie, pierwszych, no właśnie kiedy też powiedzieć, pierwsze Kaszubki, no, tak naprawdę mówiąc, tworzyły nam to piękne, które dzisiaj mamy, czy też skupiamy się na czasach nowożytnych, więc sprawdzam, czego możemy się spodziewać po tej wystawie?
0: Powiem tak, nasza wystawa jest jakby dwuwymiarowa, tak bym to ujęła. Mówię o tym dlatego, ponieważ taką pierwszą część, i zapraszamy do niej oczywiście zwiedzających, jest taka przestrzeń domu rodzinnego. Tutaj rzeczywiście sale muzealne, tak jak wspomnieliśmy, wszystko ma swoje ograniczenia, ale wszystko też daje nam pewne możliwości. Sala, w której prezentowana jest ten fragment wystawy, to sala kamienna. I właściwie ona sprzyjała temu, aby powstało tam pomieszczenie, jedno z pomieszczeń domu, ale położyliśmy nacisk na kuchnię. Już mówię dlaczego. Dlatego, że w XIX, w XX wieku to było miejsce, gdzie właściwie w dużej mierze rozgrywało się życie rodzinne. Ono skupiało wszystkich członków rodziny. Bardzo często była to rodzina wielopokoleniowa. I tam też potężna rola kobiety. Rola kobiety, która była nie tylko gospodynią domową, ale była człowiekiem, który wymagał od siebie. Potem dopiero wymagał od innych. Kobietą, która

0: wspierała, jako żona wspierała swojego męża w pracach, jako matka dbała o wychowanie dzieci, pielęgnowała tradycje, strzegła tych wartości religijnych i myślę, że to jest takie miejsce, to jest takie źródło, do którego zawsze możemy wracać, tak bynajmniej powinno być. I dlatego kolejna przestrzeń wystawy, a więc tutaj ukazanie rękodzieła, bo też trzeba pamiętać, że w tym też kobieta dominowała. Nie mówię, że we wszystkich gałęziach, o tym możemy się też przekonać, wybraliśmy tylko te, w których kobiety no, wiodły prym, bądź które wykonywały, można powiedzieć, we wspólnocie ze swoim mężem, z mężczyznami. Natomiast tutaj trzeba dodać, że potem przechodzimy do tej części sali, o której już wspomnieliśmy, a więc kobieta rozwija się, buduje tą kaszczupszczyznę na tych wielu polach. Tutaj już nie będę powtarzała, oświatowa, naukowa i tak dalej. Ale to, co jest ważne, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że budując tą kaszczupszczyznę, jakby wychodząc do ludzi, to jest kobieta wychodząca, ja tak ją nazwałam, kobieta zawsze może wrócić do domu. Może wrócić do domu po to, aby dzielić się swoimi sukcesami, aby dzielić się osiągnięciami i dzielić się też tym, co jest trudne. Także wówczas, kiedy wiadomo, jeżeli podejmujemy się jakichś działań, to mamy to na uwadze, że czasami no, są niepowodzenia, że nie zawsze się coś uda i my potrzebujemy takiego wsparcia. I ten dom rodzinny jest to miejsce, do którego ta kobieta wie, że ona może zawsze wrócić. To jest taka bezpieczna przystań, która myślę nam wszystkim jest potrzebna.
1: To wszystko brzmi trochę tajemniczo, powiem szczerze.
0: I tak ma być.
1: No, ale może właśnie faktycznie tak ma być. Ale to, co też, o co trochę zapytałem, czy w tej całej przestrzeni skupiamy się raczej na przeszłości, czy ta przeszłość przenika się z teraźniejszością? Bo wiadomo, jak to jest, trochę nam się rozmywają te wszystkie wartości, które kiedyś były przekazywane, są teraz przekazywane, żyjemy w zupełnie innych czasach i pytanie, czy skupiamy się stricte na przypomnieniu tego, co kiedyś dla ludzi było ważne i jak to wyglądało, czy raczej skupiamy się też na tym, jak to ewoluowało i przekształciło się w to, co mamy teraz.
0: Dokładnie tak. Zaczynamy od początku, zaczynamy od źródła, to jest XIX-XX wiek i jest ta przestrzeń domu rodzinnego i owoce, to wszystko, co wtedy otrzymaliśmy z domu rodzinnego, procentuje. A więc przenosząc się, przechodząc do kolejnych sal, dochodzimy właściwie do współczesności. I muszę powiedzieć, że tutaj nawet historia się nie zamyka, dlatego że, tak jak wspomniałam, kobiety wciąż tworzą. Będą kolejne, następczynie. I myślę, że ta wystawa ma jakąś formę otwartą tak naprawdę, bo mogłaby trwać i być uzupełniana o kolejne zabytki, o kolejne postacie, mówię tutaj postacie, wspominamy o nich. Myślę, że to bardzo ewoluuje i tak naprawdę rzeczywiście ta historia bardzo przenika się z tym, co jest teraz.
1: To tylko miejmy nadzieję, że to jest faktycznie zupełnie odrębna historia od tych dwóch poprzednich wystaw, bo tam nie chcemy, żeby ta historia się kontynuowała.
2: Nie chcemy na
1: tamtych, jak ruskie przeszli i tak dalej,
2: tak,
1: to już nie.
2: Na tamtych wystawach oczywiście nie. Też była kobieca narracja, no ale taka dużo, dużo bardziej tragiczna. No i jak zawsze idziemy tutaj takim tropem, że wystawa jest dopiero pewnym fundamentem do kolejnych działań i naukowych, i edukacyjnych, a najbliższym, to jeżeli mogę już tutaj zachęcić, no to jest 23 i 4 nasza dwudniowa konferencja, w której pojawi się dla literaturoznawców, historyków, antropologów, którzy zajmują się Pomorzem, Kaszubami, ale znajdzie się również panel i kilka referatów poświęconych kobietom, ich działalności na Kaszubach, a więc to taka pierwsza już inicjatywa, która wyrasta z tego pnia tematycznego tej naszej najnowszej wystawy czasowej.
1: To powiedzmy sobie też, od kiedy, gdzie i jak tę wystawę będzie można oglądać, bo to jest ważne. Możemy o niej dużo mówić, ale to trzeba po prostu zobaczyć.
2: Tak, na wernisaż zapraszamy w piątek 16 października o godzinie 17. Wstęp wolny, zapraszamy wszystkich, kto ma tylko odrobinę czasu wolnego i chęć, zapraszamy do Książnicy. Wystawę będzie można zobaczyć, podziwiać do końca czerwca 2027 roku.
1: Czyli dobre pół roku, ale jeszcze się muszę zapytać, czy ona, bo takie też było założenie poprzednich wystaw, nie wiem, czy to się udało,

0: żeby one gdzieś później jeszcze znalazły swoje miejsce i gdzieś wędrowały, chociażby w okrojonej bardziej formie, bo wiadomo, że ta formuła jest bardzo dostosowana jednak do tych pomieszczeń i do tych możliwości, które macie. Jak to wygląda w tej sytuacji?
1: Tak, no, no mamy nadzieję, że w jakiś sposób będzie mogła zafunkcjonować. Na pewno będzie mogła zafunkcjonować w formie takich wykładów, prelekcji, które też organizowaliśmy przy okazji poprzednich wystaw, że ten temat pracował również w innych instytucjach, a więc jeździliśmy, opowiadaliśmy i tak dalej. To jest jakby no plan minimum, który na pewno zrealizujemy. No mamy nadzieję, że w jakiejś tam formie też ta wystawa będzie mogła zafunkcjonować również w terenie.
0: Na razie, proszę Państwa, zapraszamy serdecznie już od 16 października o 17:00, wtedy wernisaż wystawy w Księżnicy profesora Gerarda Labuty. Warto, co już widać po dwóch poprzednich wystawach, myślę, że to nie jest do trzech razy sztuka, to śmiało można tym specjalistom zaufać, że będzie to znowu coś naprawdę wspaniałego, mówiącego przede wszystkim o naszej tożsamości i historii, ale nie tylko historii, bo także o tym, co się dzieje teraz, jak słyszeliśmy, to wszystko ma oddziaływanie gdzieś na naszą teraźniejszość, a być może także i przyszłość, więc zapraszam już teraz serdecznie, a ja dziękuję ślicznie, Mieszko Walterski, to był program Gość Dnia. Moim Państwa gośćmi dzisiaj byli kustosze z Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, czyli Małgorzata Wiszowata i Michał Hinz.
2: Dziękuję ślicznie.
1: Dziękujemy bardzo.

0: Reklama.
1: Drzwi czy podłoga? A może jedno i drugie? W salonie Vox w Rumi znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wyjątkowe wnętrze. Bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, paneli laminowanych, podłóg winylowych i drewnianych. A do tego fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Odwiedź salon podłóg i drzwi Vox w Rumi przy ulicy Długiej 2. Vox Rumia. www.vox.pl.
2: Halo, halo, tu gmina Szamut. Czy dobrze nas słychać? Uwaga, 10 października spotykamy się w Szemudzie.
3: I tym razem koła gospodyń wiejskich pokażą znowu, co potrafią.
2: Kuchnia, moda, muzyka, kabaret.
3: To tradycja, ale stać im przemrożeniem łeka i wyobraźnią wialgą.
2: Powiatowy turniej KGW od godziny 10 w Centrum Samorządowym w Szemudzie.
3: Pieta się u nas Udba Głyni Udba. Przejezd ta koniecznie kibicować.
2: W sobotę 10 października czekamy w Szemudzie. Zapraszają Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Wajcherowie,
3: Gminy Centrum Kultury Aleksandra Pesz
2: i oczywiście wójt gminy Szemud Ryszard Kalkowski.
0: Reklama.

0: Fala. Aktualności.
1: Alan Walker i Ava Max, takim mocnym uderzeniem sprawdzamy, co tam ciekawego w internecie i w telewizji, a w tym związku do studia do mnie dołączyły Karina Trybańska z Twojej Telewizji Morskiej. Cześć.
2: Dzień dobry, witam.
1: I w takiej wyjątkowej sytuacji dzisiaj Agata Andryskowska, reprezentująca Nadmorski 24.
2: Cześć, witajcie.
1: Co tam ciekawego?

0: ciekawego u was się dzieje? Kto miał więcej pracy dzisiaj?
1: Ja myślę, że tej pracy u nas jest zawsze dużo i zawsze
2: porówno. I zawsze dużo się dzieje.
1: Przynajmniej tak się staramy. Dobra, to ja może rozpocznę tradycyjnie. Jeśli chodzi o nasz serwis informacyjny, to dziś zaczniemy od biegu pamięci imienia Magdaleny Bliźniuk. Wydarzenie miało też charakter charytatywny, bo dochód z tego wydarzenia przeznaczony został na działalność hospicjum domowego pod wezwaniem świętego Judy Tadeusza w Wejherowie. Następnie zdamy relację z 15-lecia zespołu Kosakowianie. Z okazji jubileuszu odbył się koncert podsumowujący dotychczasową działalność zespołu. Powiemy również o spotkaniu Gryfa Wejherowo z Arką 2 Gdynia, które zakończyło się bezbramkowym remisem, oraz o mistrzostwach świata w windsurfingu, które odbyły się w Pucku.
0: Chciałem mówić, że same pozytywne rzeczy, no ale nasz Gryf jednak tylko zremisował. A co tam w internecie?
2: A w internecie, no cóż, dużo się dzieje. Ja zapowiem, że już niedługo festyn ekostrażnicy Bałtyku w Łebie, więc wpadajcie, wchodźcie na nadmorski, sprawdźcie kiedy, co będzie można zobaczyć. Następna wiadomość to na jednej z ulic Ustki doszło do potrącenia nastolatki. No, szczegóły oczywiście znajdziecie w nadmorskim. Reprezentantka WKB gry w Wejherowo sięgnęła po złoty medal 25. indywidualnych mistrzostw Polski juniorek i juniorów w boksie olimpijskim. Szczegóły oczywiście wiecie, gdzie znaleźć. Dobra wiadomość też dla mieszkańców Chwarzna Wiczlina. Od 15 października kierowcy ponownie przejadą przebudowanym odcinkiem ulicy Wiczlińskiej, a szczegóły oczywiście wiecie, gdzie szukać na Nadmorskim 24. I oczywiście jeszcze mamy interwencję wejherowskich strażników miejskich, którzy aż dwukrotnie musieli interweniować wobec agresywnie zachowujących się mężczyzn.
0: Czyli też dużo jak najbardziej ciekawych informacji, a jeżeli chcecie to i jeszcze więcej doczytać, co się wszystkiego dzieje, to oczywiście zapraszam na portal Nadmorski24, no i do Twojej telewizji morskiej na godzinę 17.20. Agata Andryskowska, Karina Trybańska były ze mną w studiu, a już teraz The Rabbits i Sugar Baby Love na antenie Radia Norda FM.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów, elastyczna organizacja studiów. Sprawdź www.kpsw.pl. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października www.kpsw.pl.
1: Reklama.
3: Życiu rannych w ataku nożownika w Ostrołęce nic nie zagraża. Koniec z zabiegową turystyką lekarzy, zmiany od nowego roku. Zachorował kolejny pracownik laboratorium w Irkucku. WHO chce od Rosji dodatkowych wyjaśnień. Miriam Lipińska. Ostrołęcka policja bada okoliczności dzisiejszego ataku nożownika w tamtejszym zespole szkół zawodowych. Co najmniej 8 osób jest rannych, w tym 2 poważnie.

0: letni. Wśród poszkodowanych są nauczyciele, uczniowie i osoby postronne. Życiu żadnej z tych osób nie zagraża niebezpieczeństwo. Sprawcą ataku jest 19-letni Jakub Z., mówi nadkomisarz Tomasz Żerański z policji w Ostrołęce.
1: 19-letni uczeń tej szkoły wszedł do budynku i zaatakował niebezpiecznym narzędziem uczniów i nauczycieli, po czym uciekł.
0: Funkcjonariusze po zaledwie 25 minutach od zdarzenia znaleźli napastnika na plaży miejskiej około 500 metrów od szkoły. Był ranny. Policja ustala dokładny przebieg zajścia oraz motywy sprawcy. Władze Ostrołęki podjęły decyzję o zamknięciu od wewnątrz wszystkich szkół w mieście. Lekarze walczą o życie 3-latka, który wypadł z okna mieszkania na 4. piętrze w Rydułtowach w powiecie wodzisławskim na Śląsku. Medycy określają stan dziecka jako ciężki, ale stabilny. Policja bada szczegółowe okoliczności wypadku. Wstępnie wiadomo, że chłopiec wykorzystał nieuwagę matki, która była w tym czasie w mieszkaniu. 43-latka była trzeźwa. NFZ mówi stop walizkowym lekarzom. Od 1 stycznia wybrane zabiegi ortopedyczne, urologiczne i neurologiczne będą wykonywane wyłącznie na oddziałach specjalistycznych, mających odpowiedni sprzęt i kadrę medyczną na miejscu. Dla pacjentów oznacza to konieczność znalezienia innego szpitala i ustawienie się w nową kolejkę, mówi Agnieszka Rogalska, dyrektorka Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy, który szykuje się na przejęcie części pacjentów z regionu.
2: Oczywiście wymaga to pewnych zmian organizacyjnych, wymaga to zmian w obrębie kolejek, bo proszę pamiętać, że my już w szpitalu mamy kolejki na te zabiegi, ale dodatkowo jeszcze będziemy zobowiązani zabezpieczyć tych pacjentów, którzy jako nowi się do nas w tej chwili zgłoszą.
0: Przepisy wejdą w życie w nowym roku. Światowa Organizacja Zdrowia chce od Rosji informacji na temat kolejnego zachorowania na, jak twierdzi Rosja, ciężkie zapalenie płuc. Wcześniej pojawiły się doniesienia o przypadku dżumy i śmierci z jej powodu laborantki z Instytutu Badającego Dżumę w Irkucku w Rosji. Drugim chorym jest inny pracownik tego laboratorium. I na koniec wracamy do kraju. Na autostradzie A2 między Łodzią a Warszawą pojawią się dwa odcinkowe pomiary prędkości. Będą najdłuższe w kraju, między Koszajcem a Michałówkiem oraz Dzierzgówem a Niesułkowem. W sumie prawie 80 km. Pomiar trafi na A2 z powodu budowy trzeciego pasa i ograniczenia prędkości do 70 km na godzinę, mówi Wojciech Król, rzecznik Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
3: Te urządzenia będą miały na cel przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa osób pracujących w trakcie tego remontu, no tak, żeby kierujący stosowali się do zapewne wprowadzonych w tym czasie tam limitów ograniczenia prędkości.
0: Odcinkowy pomiar prędkości zostanie też zainstalowany na S7 w Gdańsku, na obwodnicy miasta.
4: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Sąd rejonowy w Wejherowie zastosował środki wychowawcze wobec nieletniego, który przez około pół roku miał uporczywie nękać koleżankę ze szkoły. Sprawą zajmowali się policjanci zespołu do spraw nieletnich i patologii społecznej wejherowskiej komendy. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że chłopak miał m.in. zaczepiać i popychać koleżankę, zabierać jej prywatne rzeczy, robić zdjęcia bez zgody oraz publikować na jej temat treści w internecie. Miał także używać wobec niej obraźliwych słów i nakłaniać ją do zrobienia sobie krzywdy. Według policji zachowanie miało charakter długotrwały i wywoływało u pokrzywdzonej poczucie zagrożenia, poniżenia i udręczenia. Funkcjonariusze zgromadzili materiał dowodowy i przekazali sprawę do sądu rodzinnego. Sąd zdecydował o objęciu nieletniego nadzorem kuratora. Chłopak został również zobowiązany do wykonywania prac społecznych przez okres 3 miesięcy. Środki są natychmiast wykonalne. Policja przypomina, że uporczywego nękania, naruszenia prywatności czy poniżenia drugiej osoby nie należy traktować jak zwykłego szkolnego dokuczania. Szczególnie, gdy dotyczy to osób małoletnich. Od 15 października wraca ruch na rozbudowanym odcinku ulicy Wiczlińskiej w Gdyni. Chodzi o ponad 2-kilometrowy fragment od szkoły podstawowej nr 37 do rejonu stacji gazowej. Od godziny 4 z trasy ponownie będą mogli korzystać kierowcy i autobusy komunikacji miejskiej. W ramach inwestycji powstały dwa ronda, obustronne chodniki oraz droga dla rowerów na całej długości przebudowy. Zmodernizowano również pętlę autobusową Wiczlino-Niemowo. Wykonano nowe oświetlenie i kanalizację deszczową. Na Wiczlińską wrócą autobusy linii 140 i 700, a także nocna linia N20. Obsługiwane będą wszystkie przystanki, a częstotliwość kursów ma być taka sama jak przed remontem. Jednocześnie przestanie funkcjonować zastępcza linia 940. Wykonawca będzie jeszcze prowadził prace wykończeniowe m.in. przy oznakowaniu, poboczach, nawierzchni drogi rowerowej oraz elementach infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Przebudowa ulicy Wiczni

Miejskiej ma poprawić warunki dla kierowców, pieszych, rowerzystów i pasażerów komunikacji miejskiej w jednej z najszybciej rozwijających się części Gdyni. Specjalistka ze Słowińskiego Parku Narodowego zdobyła europejski certyfikat potwierdzający kompetencje w zakresie identyfikacji bzyków. Magdalena Jędro z zespołu monitoringu, która na co dzień zajmuje się przede wszystkim obserwacją ptaków, rozwija również zainteresowania entomologiczne. Jako jedna z zaledwie dwóch osób z Polski uczestniczyła w europejskim programie Epic Fly poświęconej identyfikacji zapylaczy. Epic Fly to program szkoleniowy wspierany przez Komisję Europejską. Jego celem jest rozwijanie umiejętności specjalistów zajmujących się rozpoznawaniem zapylaczy oraz tworzenie europejskiej sieci ekspertów, którzy w przyszłości będą potrzebni m.in. do monitorowania tych owadów. Magdalena Jędro wzięła udział w czterech kolejnych kursach poświęconych bzygom, czyli grupie muchówek odgrywających ważną rolę w ekosystemach i zapylaniu roślin. Ostatnim etapem był tegoroczny Advanced Hoverly Taxonomy Workshop w Tierburgu w Holandii. Po ukończeniu wszystkich kursów biolog ze Słowińskiego Parku Narodowego otrzymał europejski certyfikat potwierdzający jej kwalifikacje. W swojej dotychczasowej pracy Magdalena Jędro prowadziła również obserwacje i przygotowała publikacje dotyczące owadów występujących na terenie parku. Zdobyte kompetencje mają być wykorzystywane w dalszych badaniach i monitoringu entomofauny Słowińskiego Parku Narodowego. 24 października w Słupskim Inkubatorze Technologicznym odbędzie się otwarte spotkanie dla kobiet pod hasłem Zdrowie kobiety dojrzałej, świadoma i zaopiekowana. Wydarzenie potrwa od godziny 9.30 do 17.30, a wstęp jest wolny. W programie znalazły się rozmowy o zdrowiu hormonalnym, menopauzie, odżywianiu, emocjach kobiecej wspólnocie i profilaktyce nowotworowej. Wśród gości będą m.in. dr Katarzyna Skurzewska, Joanna Brodzik i Katarzyna Kucewicz. Jednym z najmocniejszych punktów programu będzie rozmowa z Zuzą Szelestowską, która opowie o swoim doświadczeniu raka piersi, leczeniu, strachu i znaczeniu profilaktyki. Konferencję poprowadzi dziennikarka Iwona Kutyna. Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu Kobiety z Mocą Słupskiej Rady Kobiet i finansowane ze środków Słupskiego Budżetu Obywatelskiego. Środowe popołudnie nadal spokojne. Temperatury wahają się od 17 do 19 stopni i mamy sporo jaśniejszych momentów na niebie. Wiatr będzie słaby, stopniowo skręcający na południowo-wschodni i wschodni. Norda.

A w Radiu Norda FM Sabrina Carpenter. Dzień dobry, w środę Robert Jastrzębski. Zaczynamy Nord na fali. Do 18 jesteśmy razem, zapraszam. I słuchajcie, dzisiaj w kalendarzu widzę coś takiego jak dzień wanny. Zatem plan na wieczór właściwie chyba mamy gotowy, prawda? Ciepła woda, trochę piany i choć przez chwilę nikt nie będzie nas pytał, co na obiad. Chociaż znając życie, właśnie wtedy ktoś zapuka do łazienki. Ale zanim te przyjemności, no to pewnie jeszcze jesteście w pracy, w drodze do domu. No to sprawdzimy dla was dzisiaj, jak się jeździ przez Rumię, Redę, Wejherowo. Zajrzymy nad morze, powiemy, co tam słuchać w regionie. Będzie też zagadka dnia i nowa pula biletów do kina, do wygrania. Rozgoście się przy odbiornikach. Do 18 zapraszam.

0: Morda na fali. Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
2: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
3: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
4: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
0: Reklama.

0: Taneczny, klubowy klasyk w Radiu Norda FM. Maroon 5, Christina Aguilera, tu Radio Norda. No mamy ten dzień wanny, proszę Państwa, ale zaglądamy na trochę większą wodę, ok? Bo nasza pocztówka z nadmorza dzisiaj sięga do Sopotu, a wszystko to przez kamery w portalu nadmorski24.pl. Łatwo rozpoznać, że to Sopot. Na horyzoncie sylwetki statków, bliżej mola widać jednostkę przypominającą dawny żaglowiec. Na samym molo oczywiście spacerowicze, a za to plaże przy brzegu przejęły mewy. Mają tutaj dzisiaj naprawdę dużo miejsca. Słońce nie rozpieszcza, ale ten spokojny widok aż zachęca, żeby na chwilę zwolnić, proszę Państwa. Kawa na wynos, spacer brzegiem morza i można przewietrzyć głowę. Kto jeszcze w pracy w biurze, tak jak ja, no to sprawdźcie sami. Nadmorski24.pl, zakładka nasze kamery. Dzisiaj widok z Sopotu. A co w naszym regionie, jeśli chodzi o utrudnienia? Za chwilę o tym powiemy w pierwszym popołudniowym raporcie drogowym. Zostańcie z nami, zapraszam.
1: Norda na fali. Norda na...

Słuchamy Radio Nordo FM, środowe popołudnie, 15.30, popołudniowy raport drogowy, czas start, zapraszam. Droga wrząca Ścięgnica w gminie Kobylnica przejdzie kompleksowo.

modernizację. Trasa obecnie jest w bardzo złym stanie, ma zostać przebudowana i dostosowana do potrzeb mieszkańców oraz kierowców. W ramach inwestycji powstaną dwa pasy ruchu o szerokości 2,5 metra. Poprawiona zostanie także geometria drogi, wykonane zostanie odwodnienie oraz nowe oznakowanie pionowe i poziome. Na około 240-metrowym odcinku pojawi się również stalowe ogrodzenie ochronne. Całość ma poprawić bezpieczeństwo i komfort przejazdu. Z gminy Kobylnica przenosimy się do Gdyni, bo tutaj mamy informację, że od 15 października wróci ruch na rozbudowanym odcinku ulicy Wiślińskiej. Chodzi o ponad 2-kilometrowy fragment od szkoły podstawowej nr 37 do rejonu stacji gazowej. Od godziny 4 rano z trasy ponownie będą mogli korzystać kierowcy i autobusy komunikacji miejskiej. W ramach inwestycji powstały dwa ronda, obustronne chodniki oraz droga dla rowerów na całej długości przebudowy. Zmodernizowano również pętlę autobusową Wiczlino-Niemotowo. Wykonano nowe oświetlenie i kanalizację deszczową. Do tego na Wiczlińską wrócą autobusy linii 140 i 700, a także nocna linia N20. Obsługiwane będą wszystkie przystanki, a częstotliwość kursów ma być taka sama jak przed remontem. Jednocześnie przestanie funkcjonować zastępcza linia 940. Wykonawca będzie jeszcze prowadził prace wykończeniowe, m.in. przy oznakowaniu poboczach nawierzchni drogi rowerowej oraz elementach infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Przebudowa ulicy Wiślińskiej w Gdyni ma poprawić warunki dla kierowców, pieszych, rowerzystów i pasażerów komunikacji miejskiej w jednej z najszybciej rozwijającej się części Gdyni. I jak na razie to tyle w tym raporcie drogowym. Na kolejny zapraszamy o godzinie 16.30. Będziemy mówić o tym, że w Słupsku rozpoczęły się kolejne prace drogowe związane z wymianą starej nawierzchni i układaniem nowej warstwy asfaltu. Będziemy też śledzić bieżące informacje drogowe. A w regionie dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane, z tym, że są miejsca, gdzie mogą wystąpić przelotne opady deszczu i z tego, co widzę na mapie pogody, parasolka może przydać się w Dębkach, tam 17 stopni, podobnie jest we Władysławowie. Najcieplej dzisiaj w Słupsku, 18 stopni na termometrach. Niestety te temperatury wieczorem znacząco spadną, bo na przykład w Wejherowie, w Luzinie, tylko 9 stopni na termometrach, do tego mgła ograniczająca widzialność do około 200 metrów. A jutro uwaga, bo nad morzem dość silny i porywisty wiatr do 60 km

Najlepsze hity na bałtyckiej fali na środę. Eiffel 65. I w razie czego, jeśli chcecie więcej takich piosenek, zapraszam po godzinie 18. Codziennie odpalamy program Norda Party. A w Nordzie na fali teraz trochę sportu, proszę Państwa. I uwaga, wielkie brawa dla Wejherowa, bo Oliwia Wasiakowska z WKB Gryf została mistrzynią Polski juniorek w boksie.

się w kategorii do 57 kg. I to wszystko się działo w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie wygrała 4 walki, pierwszą przed czasem, pozostałe jednogłośnie na punkty, obroniła tytuł i jest już 4-krotną mistrzynią Polski.

0: Reklama.
1: Drzwi czy podłoga? A może jedno i drugie? W salonie Vox w Rumi znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wyjątkowe wnętrze. Bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, paneli laminowanych, podłóg winylowych i drewnianych. A do tego fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Odwiedź salon podłóg i drzwi Vox w Rumi przy ulicy Długiej 2, Vox Rumia, www.vox.pl.
0: Reklama.

0: Fala ciekawostek.
1: Julia Wieniawa wciąż pretenduje do miana najbardziej zapracowanej celebrytki młodego pokolenia. W mediach społecznościowych chętnie prezentuje swoje najnowsze projekty biznesowe, a ostatnio przy okazji pokazała wyrzeźbioną figurę. Internauci nie mogli oderwać wzroku. Pierwsze kroki w telewizji Julia Wieniawa stawiała w 2012 roku, wcielając się w postać Pauli w serialu Rodzinka.pl. Prawdopodobnie nikt nie przypuszczał wówczas, że zdobędzie ogromną popularność w polskim świecie show biznesu. Obecnie jej profil na Instagramie śledzi ponad 2 miliona użytkowników, a sama celebrytka zajmuje czwartą pozycję w zestawieniu najcenniejszych kobiecych marek osobistych. W początkowych etapach swojej zawodowej drogi stawiała na rozwój w aktorstwie. Dziś natomiast jej uwaga skupia się na działalności muzycznej. Julia Wieniawa to jedna z najbardziej zapracowanych gwiazd młodego pokolenia, co przekłada się na bardzo wysokie zarobki. Piosenkarka z powodzeniem godzi występy sceniczne i obecność na planach zdjęciowych z aktywnością w mediach społecznościowych, kontraktami z popularnymi markami i rozwijaniem autorskich przedsięwzięć biznesowych. Z końcem września na rynek trafiła jej najnowsza kolekcja ubrań. Powstała w kooperacji z popularnym producentem bielizny. W mediach społecznościowych piosenkarka opublikowała krótkie nagranie w czarnym komplecie. Następnego dnia pochwaliła się kolejnym elementem swojej kolekcji. Przy okazji fani mogli

zobaczyć jej świetnie wyrzeźbione ciało. Od ładnych paru lat Julia Wieniawa dba o formę, regularnie trenując na siłowni. Co ciekawe, nie rezygnuje z ćwiczeń nawet w trakcie urlopów i wyjazdów wypoczynkowych.

0: Dzisiaj serwujemy wam same klasyki klubowe. Swedish House Mafia za nami. I chyba to dobrze, bo jak to mówią, środa to mała sobota. Będzie tego więcej, zostańcie z nami. A dzisiaj słuchajcie, chyba mamy dzień pochwał w Nordzie na fali. I bardzo dobrze, bo jest kogo chwalić. Po sportowych gratulacjach brawa dla młodych druhen i druhów z Cewic i Łebuni oraz ich opiekunów. Obie młodzieżowe drużyny pożarnicze znalazły się wśród 43 wyróżnionych ekip z Pomorza. Doceniono ich działalność i zaangażowanie w przygotowaniach lokalnych społeczności do reagowania na zagrożenia. No to mamy też szybkie brawa dla was. Młodzi wiekiem, ale z dużym poczuciem odpowiedzialności, prawda? Więcej o tym w serwisie regionalnym Radio Norda FM o 16:00. Zapraszam.
1: Norda na fali.

0: Wojewoda mazowiecki o rannych w ataku nożownika w Ostrołęce. Prokuratura ujawniła, jakie zarzuty usłyszał lekarz milioner Dawid K., nauczyciel roku 2026 wybrany. Kto nim został? Miriam Lipińska. Zaczynamy od najnowszych informacji po ataku nożownika w zespole szkół zawodowych w Ostrołęce. Jak poinformował wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski, poszkodowanych zostało łącznie ze sprawcą 10 osób, a 9 jest w szpitalach. Napastnik został zatrzymany krótko po ataku. To 19-letni uczeń tej szkoły, Jakub Z. Przed budynkiem szkoły gromadzą się zszokowani mieszkańcy Ostrołęki.
1: Ja jestem przerażona, bo sama mam syna, co prawda w 5 klasie, ale jednak no... Rodzic puszcza dziecko do szkoły i nie wie, czy to dziecko wróci, no. No, ja bardzo współczuję rodzicom tego chłopaka, bo nie wyobrażam sobie, co ja bym czuła, gdybym się dowiedziała, że mój syn zaatakował dzieci w szkole.
0: Poszkodowani

0: To, jak przekazał wojewoda, 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. Motywy działania sprawcy nie są na razie znane. Z kolei w sprawie innego nożownika, Ichora M., który zaatakował w opactwie benedyktynek w Jarosławiu, prokuratura powołała po raz 3 biegłych psychiatrów. Mają ocenić stan zdrowia 31-latka i zdecydować, czy może już zostać przesłuchany i usłyszeć zarzuty. Poprzednio biegli stwierdzali u Ichora M. ostre zaburzenia psychotyczne. Prokuratura ujawnia, jakie zarzuty usłyszał lekarz milioner ze Szpitala Południowego w Warszawie. Jak przekazali śledczy, Dawid K. ma odpowiadać za popełnienie oszustwa na kwotę 583 tysięcy złotych poprzez złożenie nierzetelnych faktur. Chodzi o czas, gdy były radny K.O. i młody medyk bez specjalizacji był zatrudniony w szpitalu, któremu wystawił kilkadziesiąt faktur. Prokurator zastosował wobec Dawida K. dozór, poręczenie majątkowe w wysokości 200 tysięcy złotych oraz zakaz opuszczenia kraju. Śledczy przekazali, że poręczenie zostało już wpłacone. Warszawska Prokuratura Okręgowa prowadzi 2 śledztwa w sprawie szpitala. Pierwsze dotyczy oszustwa na kwotę ponad 500 000 złotych, drugie nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Koniec akcji nurków minerów w Świnoujściu. Zneutralizowali już wszystkie 5 min morskich z czasów II wojny światowej, odnalezione podczas budowy przyszłego portu zewnętrznego w Świnoujściu. Akcja trwała od poniedziałku, w jej trakcie obowiązywał zakaz wchodzenia do wody, ale można było spacerować po plażach. Plan ogólny dla Gdańska powinien zostać uchwalony w ciągu 3 miesięcy. Samorząd ogłosił zakończenie etapu konsultacji i przekazał projekt dokumentu do dalszych uzgodnień. Wypracowanie planu ogólnego jest nowym obowiązkiem dla wszystkich polskich samorządów. To kluczowy dokument wyznaczający kierunki zagospodarowania przestrzennego. Było to wielkie wyzwanie, mówi prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
1: Spłynęło niemal 5,5 tysiąca wniosków. Różnych uwag ponad 4 tysiące, ale te uwagi bardzo często także dotyczyły różnych spraw. Także w sumie tematów, obszarów, którymi zajmowali się pracownicy Biura Rozwoju Gdańska, było niemal 12 tysięcy.
0: Przyjęcie planu ogólnego powinno się odbyć na pierwszej styczniowej sesji Rady Miasta. Tomasz Ordza, nauczycielem roku 2026, zwyciężył w konkursie honorującym nauczycieli cenionych przez uczniów, rodziców i społeczności lokalne. Tomasz Ordza uczy biologii, chemii i edukacji zdrowotnej w Szkole Podstawowej imienia Kazimierza Nowaka w Dąbrówce. Jak podkreślono, tegoroczny laureat konsekwentnie buduje model edukacji, w którym wiedza prowadzi do działania.
2: Jakub Szumilas, zapraszam serdecznie na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Nowe oświetlenie pojawiło się w Parku Zielone Leszczynki oraz przy skateparku w Gdyni. Inwestycja objęła teren pomiędzy estakadą Kwiatkowskiego a wieżowcami przy ulicy Dantysza. W parku zamontowano 21 lamp LED, a przy skateparku kolejne 2. Dzięki temu z alejek i infrastruktury sportowej będzie można korzystać wygodniej i bezpieczniej, korzystać również po zmroku. Koszt obu inwestycji wyniósł blisko 191 tysięcy złotych. Środki pochodziły z funduszy inwestycyjno-remontowych Rady Dzielnicy Leszczynki. To właśnie radni po konsultacjach z mieszkańcami wskazali oświetlenie tych miejsc jako jedno z ważniejszych zadań do realizacji. Park Zielone Leszczynki już wcześniej przeszedł dużą metamorfozę. Powstały tam między innymi urządzenia do ćwiczeń, siłownia plenerowa, stół do szachów, piłkarzyki, ławki, huśtawki i ścieżka żwirowa z pergolą. Pod estakadą Kwiatkowskiego funkcjonuje również skatepark. Nowe lampy mają być kolejnym etapem uporządkowania i rozwijania tej części dzielnicy. Wejherowo po raz kolejny włącza się w akcję Świeć przykładem, noś odblaski. W ratuszu zastępca prezydenta miasta Arkadiusz Kraszkiewicz przekazał przedstawicielom Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie łącznie 5 tysięcy elementów odblaskowych. Wśród nich znalazły się zawieszki oraz samozaciskowe paski, które mają poprawiać widoczność pieszych i rowerzystów, szczególnie po zmroku i przy gorszej pogodzie. Miasto co roku wspiera policyjną akcję skierowaną przede wszystkim do pieszych i dzieci. Jej celem jest przypominanie, jak duże znaczenie dla bezpieczeństwa ma noszenie odblasków i przestrzeganie zasad poruszania się po drogach. Przekazane materiały trafią teraz do uczestników działań profilaktycznych prowadzonych przez wejherowskich policjantów. Młodzieżowe drużyny pożarnicze z Cewicy-Łebuni zostały wyróżnione w wojewódzkim projekcie Budujemy system odporności społecznej w lokalnych społecznościach. Obie drużyny znalazły się w gronie 43 młodzieżowych drużyn pożarniczych z województwa pomorskiego, które otrzymały wyróżnienia za swoją działalność. Wyróżnienie dotyczy młodych druhen i druhów oraz ich opiekunów. Projekt ma na celu wzmacnianie odporności społecznej i przygotowanie lokalnych społeczności do reagowania na różnego rodzaju zagrożenia. Młodzieżowe drużyny pożarnicze są jednym z elementów systemu, w którym młodzi ludzie zdobywają wiedzę i umiejętności związane m.in. z bezpieczeństwem, współpracą oraz udzielaniem pomocy. Wyróżnienia trafiły do młodzieżowych drużyn pożarniczych działających przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Cywicach oraz Ochotniczej Straży Pożarnej

0: Łebunii. W gronie nagrodzonych znalazły się również inne drużyny z powiatu lęborskiego oraz pozostałych części województwa pomorskiego. Uroczystość była okazją do podsumowania ich działalności i zaangażowania. Dla młodych strażaków wyróżnienie jest także docenieniem pracy wykonywanej podczas zbiórek i przygotowań do przyszłej służby. Słupsk otrzymał dofinansowanie na aktualizację gminnego programu rewitalizacji. Miasto podpisało w tej sprawie umowę z Ministerstwem Rozwoju i Technologii. Dokument został dostosowany do aktualnych przepisów oraz nowych potrzeb miasta, które pojawiły się od czasu przyjęcia wcześniejszej wersji programu. Jak wynika z przeprowadzonych analiz, działania rewitalizacyjne wymagają kontynuacji i uwzględnienia nowych zjawisk oraz potencjałów, których wcześniej nie brano pod uwagę. Efektem prac jest gminny program rewitalizacji miasta Słupska do 2032 roku, przyjęty przez Radę Miejską w grudniu 2025. Całkowita wartość zadania wynosiła blisko 103 tysiące złotych, z czego ponad 83 tysiące złotych stanowi dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy. Jeszcze całkiem ciepło. W regionie od 17 do 19 stopni, chmur niezbyt dużo, a wiatr nadal spokojny. Wieczorem temperatura zacznie jednak szybko spadać i noc będzie już wyraźnie chłodniejsza.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Loud Luxury za nami, a wcześniej Calvi, Remi i Guzowianki. Tak rozkręcamy kolejną godzinę w programie
1: Lorda na fali.
0: I Robert Jastrzębski, witam ponownie. Od razu zaglądam do naszej kartki z kalendarza. Środa, 7 dzień października. Pytanie, kto już po pracy, kto jeszcze zerka na zegarek? Bo ja tu jeszcze z wami do 18. I przypominam, że dzisiaj imieniny obchodzą m.in. Marek, Amelia i Justyna. Solenizantom, wszędzie tam, gdzie nas słychać, życzymy samych dobrych wiadomości. A jeśli właśnie przypomnieliście sobie o znajomej Justynie, telefon z życzeniami wciąż zdążycie wykonać. Ja już to mówiłem, bo zwróciłem uwagę, że w kalendarzu dzisiaj jest Dzień Wanny i Dzień Efektywności Energetycznej. Tak się zastanawiam nad połączeniem tego. Człowiek planuje długą, ciepłą kąpiel, a kalendarz przypomina mu o rachunkach. Może więc przede wszystkim zadbajmy o własną energię. Znajdźmy wieczorem chwilę na to, co lubimy robić albo kiedy naprawdę nic nie trzeba, okej? A teraz spokojnie możecie z nami zostać, bo w tej godzinie będzie się działo kolejna lekcja Kaszubskiego. Sprawdzimy utrudnienia na drogach regionalnych i około 16:30 na Facebooku wpadnie kolejna zagadka dnia. I dzisiaj do wygrania 2 bilety do kina. Zapraszam.
1: Lorda na fali. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
1: Reklama.

0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
1: Słówka.
2: Idą w główka.
3: Lekcja 9. 8. Ulwa.
2: Ulwa.
3: Ulwa.
2: Ulwa.
3: Flegmatyk.
2: Flegmatyk.
3: Ulwa w jedno płemalećno. Płedat cos? A ty ju nie chcą.
2: Nie licz na refleks.

0: flegmatyka. Jemu nie jarzy na stykach.
1: Ulwa w jedno płema leczno, płedac cos, a ty nie chcą.
0: Ulwa.
1: Flegmatyk.
0: Ulwa.
2: W Arka na Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
3: Słówka.
1: Idą w główkę.
4: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
5: Norda na fali. Norda na...

To była Shakira i piosenka, którą oczywiście znamy z Mundialu 2026. Halo kierowcy, tu Radio Norda. Sytuacja paliwowa trochę się poprawiła. Ceny na stacjach w Polsce zaczęły delikatnie spadać, więc chyba każdy, kto regularnie zagląda do baku, no ma dzisiaj odrobinę mniej powodów do narzekania, prawda? A my nadal czuwamy nad tym, co dzieje się na regionalnych drogach, jeśli chodzi o sytuację drogową, utrudnienia i objazdy. Uwaga, bo w Gdyni od 15 października wróci ruch na przebudowanej ulicy Wiślińskiej. Z kolei w Słupsku trwają kolejne remonty nawierzchni, a w Rumi planowany jest nowy parking przy Górze Markowca. To wszystko śledzimy dla Was i w najnowszym raporcie.

0: W porcie drogowym o 16:30 będziemy głosić, że kierowcy koniecznie noga z gazu, oszczędzamy paliwo i nerwy, okej? Okay? A później zagadka dnia, zapraszam.
1: Lorda na fali. Lorda na fali.

Słuchamy Radio Nord FM w środę 16.30. Zapraszam na ostatni raport drogowy. Od 15 października wraca ruch na rozbudowanym odcinku ulicy Wiczlińskiej w Gdyni. Chodzi o ponad 2-kilometrowy fragment od szkoły podstawowej nr 37 do rejonu stacji gazowej. Od godziny 4 rano z trasy ponownie będą mogli korzystać kierowcy i autobusy komunikacji miejskiej. W ramach inwestycji powstały dwa ronda, obustronne chodniki oraz droga dla rowerów na całej długości przebudowy. Zmodernizowano również pętlę autobusową Wiczlino-Niemotowo, wykonano nowe oświetlenie i kanalizację deszczową. Na ulicę Wiczlińską wrócą autobusy linii 140 i 700, a także nocna linia N20. Obsługiwane będą wszystkie przystanki, a często kursów ma być taka sama.

jak przed remontem. Jednocześnie przestanie funkcjonować zastępcza linia 940. Wykonawca będzie jeszcze prowadził prace wykończeniowe, m.in. przy oznakowaniu, poboczach, nawierzchni drogi rowerowej oraz elementach infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Przebudowa ulicy Wiślińskiej ma poprawić warunki dla kierowców, pieszych, rowerzystów i pasażerów komunikacji miejskiej w jednej z najszybciej rozwijających się części Gdyni. Przenosimy się do Słupska, bo tutaj rozpoczęły się kolejne prace drogowe związane z wymianą starej nawierzchni i układaniem nowej warstwy asfaltu. Roboty prowadzone są m.in. na ulicy Kościuszki, od Kaszubskiej do Sikorskiego, a także na ulicy Gdańskiej w rejonie skrzyżowania z Sierpinka oraz na odcinku od Garcarnskiej do Psiego Pola. W miejscach prowadzonych robót obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Kierowcy i piesi powinni zwracać uwagę na oznakowanie i możliwe utrudnienia. Miasto zapowiada, że o kolejnych zmianach w organizacji ruchu będzie informować na bieżąco. I jeszcze na koniec ciekawa informacja. Borumia przygotowuje nowe miejsca parkingowe w rejonie Góry Markowca. Miasto kupiło działkę przy ulicy Muńskiej w pobliżu schodów prowadzących do wieży widokowej. Nieruchomość ma około 1000 m2. Teren ma zostać uporządkowany i wyrównany i przeznaczony na bezpłatny parking dla mieszkańców oraz turystów. Jak podkreślają władze miasta, nowe miejsca parkingowe są potrzebne ze względu na rosnącą popularność Góry Markowca i znajdujących się tam atrakcji. Samochody mają dzięki temu rzadziej trafiać na tereny zielone i nie utrudniać dojazdu mieszkańcom pobliskich posesji. Realizację prac zaplanowano na przyszły rok. To jeszcze sprawdźmy, co tam w pogodzie. Na wieczorny spacer na pewno przyda się kurtka. Przed nami noc z niewielką ilością chmur. W Wejherowie około 9 stopni, w Gdyni i Słupsku 10, w Helu 12. Kierowcy powinni uważać na mgły. Widoczność może spaść nawet do 300 metrów. Jutro raczej jesiennie chmur będzie przybywać, a po południu deszcz przejdzie przez region z zachodu na wschód. Do 17 stopni w Gdyni i Wejherowie, 18 w Słupsku i w Luzinie. A nad morzem będzie wiało, w porywach nawet do 60 km na godzinę. Zatem na jesienny spacer szykujemy raczej kurtkę z kapturem i pod ręką parasol.

0: dawna, to wiem.
1: Audycja zawiera lokowanie produktu.
2: Wielki hit męskiego grania w Radiu Norda, nareszcie. No ktoś powie nareszcie, że jesteście, bo wczoraj mi się nie udało, no to dzisiaj spróbuję. No bo w Nordzie na fali zaczynamy dzisiejszą zagadkę dnia i na naszym profilu facebookowym czeka nowy trzycyfrowy kod i dzisiaj jak zwykle do zdobycia dwa bilety do kina Helios w Gdyni. Za chwilę zdradzę pierwszą wskazówkę, ale szybko przypomnę w skrócie zasady, że na Facebooku macie maksymalnie 3 próby i pamiętajcie, że w jednym komentarzu wpisujemy tylko jedną liczbę, jeden kod i nie ma co edytować, nie ma co kombinować, dlatego że tutaj ładnie my tutaj wszystko kontrolujemy i jeśli ktoś będzie kombinował, od razu wlepiamy czerwoną kartkę. Kolejne wskazówki niebawem, dwa bilety do kina czekają, a przed 18 w finale naszej zabawy pojawimy się z prawidłowym kodem. No to bardzo jestem ciekawy, jak sobie dzisiaj poradzicie. Kod jest liczbą nieparzystą. Kolejne wskazówki za chwilę. Zapraszam.
1: Audycja zawierała lokowanie produktu. Reklama.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres

zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroskopii.

0: Rynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
3: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia. Drzwi czy podłoga? A może jedno i drugie? W salonie Vox w Rumi znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wyjątkowe wnętrze. Bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, paneli laminowanych, podłóg winylowych i drewnianych. A do tego fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Odwiedź salon podłóg i drzwi Vox w Rumi przy ulicy Długiej 2. Vox Rumia. www.vox.pl.
4: Reklama.

0: Okno na kulturę.
1: Na magazyn kulturalny w Radiu Nordo zaprasza Robert Jastrzębski. Jedna scena setki historii Zbigniew Zamachowski w bibliotece. Tak jest, to już dziś w Słupskiej Bibliotece o godzinie 18. Zapraszamy na spotkanie ze Zbigniewem Zamachowskim, znakomitym aktorem filmowym, teatralnym i dubbingowym, a także wokalistą. Będzie to okazja, by poznać go poprzez opowieści o pracy, pasjach i doświadczeniach, które kształtowały jego drogę artystyczną. Publiczność zna go z wielu pamiętnych kreacji, m.in. roli Karola w filmie Trzy kolory biały, Krzysztofa Kieślowskiego oraz występów w Ucieczce z Na wolność, Cześć Tereska i Zmruż oczy. Za rolę w dwóch ostatnich filmach otrzymał Orły Polskie Nagrody Filmowe. Jego głos rozpoznajmy również miłośnicy animacji. To właśnie on przemawia jako Szrek w polskiej wersji językowej przygód słynnego Zielonego Ogra. Związany przez lata z warszawskim Teatrem Studio i Teatrem Narodowym, łączy doświadczenie sceniczne z talentem muzycznym, swobodnie odnajdując się zarówno w rolach komediowych, jak i dramatycznych. Czy podczas jednego wieczoru można połączyć kino, teatr, muzykę, dubbing i historię zza kulis? Gdy gościem jest Zbigniew Zamachowski, tematów do rozmów nie brakuje. Spotkanie pozwoli spojrzeć na świat sceny i ekranu z perspektywy człowieka, który od lat współtworzy go swoim talentem, głosem i osobowością. Za każdą rolą kryją się przecież przygotowania spotkania z ludźmi oraz przeżycia, których widz nie dostrzega, oglądając gotowy film czy spektakl. Aktor zabierze uczestników w podróż przez kolejne etapy swojej kariery, od aktorskich początków przez najważniejsze kreacje i prace na planach filmowych, aż po teatralne deski. Pojawią się wspomnienia, anegdoty i opowieści o tym, co dzieje się poza kadrem oraz kulisami. Takie historie odsłania

Mają osobistą stronę aktorstwa i doświadczenia budujące dorobek artysty. Nie zabraknie też dubbingu, w którym Zbigniew Zamachowski stworzył wiele charakterystycznych i niezapomnianych kreacji. Dla publiczności będzie to okazja do poznania kolejnego obszaru jego twórczości, pracy, w której głos staje się najważniejszym narzędziem budowania postaci, jej emocji, temperamentu. W rozmowie znajdzie się także miejsce na muzykę od lat obecną w działalności Zbigniewa Zamachowskiego. Szczególnym punktem wieczoru będzie książka Zbyszek przez przypadki. Książka stanie się punktem wyjścia do rozmowy o człowieku stojącym za znanymi rolami, jego wspomnieniach i o drodze do miejsca, w którym jest dzisiaj. Rozmowę poprowadzi Karol Kotusiewicz. Mile widziani są miłośnicy kina i teatru, jak i wszyscy ci, którzy lubią słuchać opowieści o ludziach, ich wyborach oraz pasjach. Ten wieczór połączy różne dziedziny sztuki z osobistymi wspomnieniami naszego gościa, pozwalając spojrzeć na jego dorobek z kilku perspektyw. Przypomnijmy, to już dzisiaj w Bibliotece Słupskiej, 7 października, godzina 18. Wspólnie zajrzyjmy za kulisy aktorskiego świata. Ach to?

0: Love is the answer.
1: Kolejna propozycja na nasze środowe popołudnie w Nordzie na fali. Revolution in Paradise, cała playlista jak zwykle na stronie norda.fm w zakładce Co było grane. Tu Robert Jastrzębski, zbliżamy się do 17:00, proszę Państwa, w Nordzie na fali czas odsłonić kolejny kawałek naszej zagadki. Podaję wskazówkę numer 2. Każda kolejna cyfra kodu jest o 1 mniejsza od poprzedniej. Jeszcze szybko przypomnę tę pierwszą. Kod jest dzisiaj liczbą nieparzystą. Widzę, że są już pierwsze pomysły, zatem zachęcam też, wpisujcie je pod postem pod zagadką dnia na Facebooku Radia Norda FM. Szybko też przypomnę, że każdy ma maksymalnie 3 próby, a wszystko to wyjaśni się przed godziną 18:00.
2: Norda na fali.

0: Reklama.
1: Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów, elastyczna organizacja studiów. Sprawdź www.kpsw.pl. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października www.kpsw.pl.
0: Reklama.
2: Jest decyzja w sprawie wysokości stóp procentowych. Mieszkańcy Ostrołęki w szoku po ataku nożownika w szkole. Od jutra pogoda zacznie się psuć. Czas wyciągnąć parasole. Miriam Lipińska. A na początek ważna wiadomość dla kredytobiorców. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp procentowych. Tym samym główna stopa procentowa nadal wynosi 3,75%. 9 osób zostało rannych w wyniku ataku nożownika w Zespole Szkół Zawodowych w Ostrołęce. 19-letni uczeń wszedł dziś przed południem do placówki, atakując ostrym narzędziem innych uczniów i nauczycieli. Podczas ucieczki ranił jeszcze dwie kolejne osoby postronne. Sam także jest ranny. Napastnik został złapany krótko po ataku. Ważne jest, by wesprzeć w tej sytuacji mieszkańców miasta, mówi wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
3: W tej trudnej bardzo sytuacji najważniejsze jest dzisiaj to, co się wydarzyło, czyli bezpieczeństwo mieszkańców, bezpieczeństwo uczniów. No i kluczowe będzie też wsparcie psychologiczne, które już jest udzielane i będzie udzielane w kolejnych dniach.
2: Nie są jeszcze znane motywy sprawcy, ale o tym, co mogło nim kierować, mówi jedna z uczennic.
4: Interesował się rzeczami militarnymi, wojskowymi. Często chodził w spodniach typu Moro. Z tego, co nam wiadomo, powiedział, że chciał, żeby było o nim głośno w dniu jego urodzin, które są dzisiaj.
2: Sprawca trafił do szpitala i jest pod nadzorem policji. Zarzut popełnienia oszustwa na kwotę 583 tysięcy złotych dla byłego lekarza ze Szpitala Południowego w Warszawie i byłego radnego KO Dawida K. Ze zgromadzonych danych

0: Jasno wynika, że medyk miał brać pieniądze za dyżur w szpitalu, a faktycznie był poza placówką, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.
1: W wielu przypadkach lekarz Dawid K. nie przebywał, pomimo deklarowania w dokumentacji składanej do rozliczenia faktur, nie przebywał w miejscu pracy na terenie szpitala południowego. Mamy potwierdzenie, że przebywał albo poza Warszawą, albo nawet poza granicami państwa polskiego.
0: Dawid K. nie przyznał się do winy, grozi mu do 10 lat więzienia. Dostał dozór policji, zakaz opuszczenia kraju i 200 tysięcy złotych poręczenia majątkowego, które już wpłacił. Zmieniamy temat. Od jutra idzie zmiana pogody. Złota polska jesień zmieni się w tę chmurną i deszczową, mówi synoptyk IMGW Agnieszka Prasek.
2: W ciągu dnia będziemy notować głównie kilkanaście stopni, natomiast nocami, szczególnie przy rozpogodzeniach, temperatura może spadać do kilku stopni powyżej zera. Tutaj lokalnie mogą pojawić się również przymrozki.
0: I jeszcze jedna informacja. Według prognoz tegoroczna zima ma być ciepła, ale pierwszy śnieg na nizinach może pojawić się jeszcze przed nadejściem kalendarzowej zimy. Po ponownym wejściu w życie pakietu ceny paliwa niżej, seria dotkliwych podwyżek na stacjach została zahamowana, stwierdzili analitycy portalu epetrol.pl. Dodali, że litr benzyny 95 kosztuje dziś średnio 6,79, a jeszcze tydzień temu 8,19. Jutro paliwa będą nieco tańsze niż dziś. Za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6,83 zł, za benzynę 98 7,71, a za olej napędowy 7,74 zł za litr.
3: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. PKM Południe ma już zabezpieczone finansowanie, a spółka rozpoczyna wybór wykonawcy. Rada Ministrów przyjęła wieloletni program rozwoju kolei metropolitarnej w Trójmieście, którego najważniejszym elementem jest budowa nowej linii łączącej Gdańsk Śródmieście z węzłem Kowale. Szacunkowa wartość całego programu to około 2 miliardy 300 milionów złotych. Najwięcej, bo 1,5 miliarda ma pochodzić z funduszu kolejowego. Kolejne 500 milionów z funduszy europejskich, a pozostałą część pokryją samorząd Miasto Gdańsk i Samorząd Województwa Pomorskiego. Tego samego dnia PKM ogłosiła przetarg na wykonawcę robót. Spółka chce równolegle prowadzić prace projektowe i procedury wyboru firmy tak, aby pod koniec 2027 roku mieć gotowy projekt, pozwolenie na budowę i wybranego wykonawcę. Jeżeli harmonogram zostanie utrzymany, budowa ruszy na początku 2028 roku, a pierwsze pociągi mają pojechać nową trasą w 2030 roku. PKM Południe ma obsługiwać południowe dzielnice Gdańska oraz poprawić połączenia z okolicznymi gminami, w tym Pruszczem Gdańskim i Kolbudami. W projekcie przewidziano 6 przystanków oraz węzły integracyjne. Pomorska Grupa Poszukiwawcza Ratownicza Gryf prowadzi zbiórkę na dalsze funkcjonowanie i rozwój swoich działań. Środki mają zostać przeznaczone m.in. na finansowanie akcji poszukiwawczych, utrzymanie sprzętu oraz bieżące koszty związane z wyjazdami ratowników. Stowarzyszenie działa od 2018 roku. Jego głównym zadaniem jest wspieranie policji podczas poszukiwań osób zaginionych, przede wszystkim w terenie otwartym. Grupa współpracuje również z ratownictwem medycznym, samorządami i innymi służbami. Ratownicy Gryf angażowali się także w działania podczas pandemii, pomagali w związku z wojną w Ukrainie i brali udział w akcjach podczas powodzi na południu kraju. Na co dzień działają głównie na terenie powiatu wicherskiego, ale w razie potrzeby wyjeżdżają również poza region. Członkowie grupy są ochotnikami i swoją działalność finansują przede wszystkim ze środków własnych oraz wsparcia sponsorów i darczyńców. Jak podkreślają, kolejne wyposażenie i utrzymanie gotowości do działań wymagają stałego finansowania. W Łebie będzie można bliżej poznać Bałtyk i jego mieszkańców. W Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego odbędzie się festyn edukacyjny Ekostrażnicy Bałtyku. W programie znalazły się pokazy, warsztaty, eksperymenty oraz spotkania z ekspertami. Wydarzenie zaplanowano na czwartek, 8 października. Uczestnicy będą mogli zajrzeć pod powierzchnię Bałtyku i poznać jego faunę oraz florę. Organizatorzy przygotowali także zajęcia dotyczące oszczędzania wody i energii. Jednym z tematów będzie również ochrona podwodnego dziedzictwa kulturowego. Festyn ma połączyć edukację przyrodniczą z poznawaniem Bałtyku i zagadnień związanych z jego ochroną. Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu budowy wystawy stałej w Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego w Łebie, będącym oddziałem Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Projekt otrzymał dofinansowanie z funduszy europejskich. W Szkole Podstawowej nr 2 w Ustce powstanie nowoczesny gabinet stomatologiczny. z kontraktem Narodowego Funduszu Zdrowia. Uczniowie zyskają na miejscu bezpłatny dostęp do profilaktyki i leczenia dentystycznego. Miasto pozyskało na ten cel dofinansowanie z funduszy europejskich dla Pomorza. W ramach inwestycji szkolne pomieszczenia zostaną wyremontowane.

0: i dostosowany do wymogów medycznych. Gabinet otrzyma m.in. fotel stomatologiczny, sprzęt RTG, urządzenie do sterylizacji oraz system informatyczny. Zgodnie z założeniami z nowego punktu będzie mogło korzystać około 1000 pacjentów rocznie. Całkowity koszt inwestycji to ponad 1 100 000 zł, z czego blisko 793 tysiące zł stanowi unijne dofinansowanie. Końcówka dnia zapowiada się spokojnie i bez deszczu. Temperatura zacznie schodzić z dziennych 17, nawet 19 stopni gdzieniegdzie. W nocy w większości regionu będzie od 8 do 10 stopni. Tylko w Helu możemy spodziewać się dzisiaj 12 stopni na plusie.
1: Norda.

0: Beata Kozidrak, zawsze mile widziana. Tu Robert Jastrzębski, tu Nordo na fali. Proszę Państwa, ale pusto na tej plaży w Dębkach. No tak, ja cały czas śledzę te kamery w Nadmorskim 24.pl i tak latem człowiek się zastanawia, gdzie rozłożyć ręcznik, a teraz gdzie się wszyscy podzieli? Choć przyznam, że taki spacer z całą plażą niemal dla siebie też ma swój urok. I co najważniejsze, chyba tam teraz w Dębkach nie pada, więc na spacer jak znalazł. Jeszcze do 18 jestem razem z Wami. Przed nami w tej godzinie trochę sportu, zajrzymy do kin w regionie i oczywiście rozstrzygniemy przed 18 zagadkę dnia.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Halo, halo, tu gmina Szamut. Czy dobrze nas słychać? Uwaga, 10 października spotykamy się w Szemudzie.
3: I tym razem koła gospodyń wiejskich pokażą znowu, co potrafią.
2: Kuchnia, moda, muzyka, kabaret.
3: Bo tradycja, ale stać im przemrożeniem łeka i wyobraźnią wielką.
2: Powiatowy turniej KGW od godziny 10 w Centrum Samorządowym w Szemudzie.
3: Pyta się u nas Udba Głyni Udba. Przejezd ta koniecznie kibicować.
2: W sobotę 10 października czekamy w Szemudzie. Zapraszają Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Zajcherowie,
3: Minę Centrum Kultury Aleksandra Pesz
2: i oczywiście wójt gminy Szemud Ryszard Kalkowski.
1: Reklama.

0: To jest Radio Norda FM, a w głośnikach Criss Cross Amsterdam. Za chwilę u nas wiadomości sportowe, a ja dostałem na radiowym czacie taką informację od Basi i Tomka, że oni dzisiaj już byli na plaży w Dębkach. Piszą, że zdecydowanie to był dobry pomysł, bo raz, że nie padało, raz, że było bardzo przyjemnie. Basia i Tomek z Gdyni, pozdrawiamy. A kto nie może wybrać się na plażę, a chce sprawdzić, jak to wszystko wygląda, zapraszam nadmorski24.pl, zakładka nasze kamery. A w zagadce dnia zaglądamy do waszych komentarzy. 519, 627 i 583 to propozycje od Marty. Marty jest razem z nami, Kamil 975 i jest pani Adriana 007. No proszę, do złamania kodu został nawet zaangażowany sam James Bond. Ale nie są to dobre odpowiedzi, nasz kod jest dzisiaj nieparzysty, a każda kolejna cyfra jest o jeden mniejsza od poprzedniej. Podaję ostatnią wskazówkę, suma wszystkich cyfr kodu wynosi 18. I żadnych wskazówek już dzisiaj nie będzie. Finał przed 18, a za chwilę u nas wiadomości sportowe, zapraszam.
1: Norda na fali. Norda na fali.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Drzwi czy podłoga? A może jedno i drugie? W salonie Vox w Rumi znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wyjątkowe wnętrze. Bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, paneli laminowanych, podłóg winylowych i drewnianych, a do tego fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Odwiedź salon podłóg i drzwi Vox w Rumi przy ulicy Długiej 2, Vox Rumia, www.vox.pl.
1: Reklama.
3: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Wejherowianka z mistrzowskim tytułem w boksie olimpijskim, reprezentantka WKB Gryfa Wejherowo została mistrzynią Polski juniorek w kategorii do 57 kg. Złoty medal wywalczyła podczas 25. indywidualnych mistrzostw Polski juniorek juniorów w Ostrowcu Świętokrzyskim. W finałowym pojedynku pewnie jednogłośnie na punkty pokonała Aleksandrę Olkowską z województwa kujawsko-pomorskiego. To jedyny dobry wynik zawodników wejherowskiego klubu. Piąte miejsce w swoich rywalizacjach zajęli Zuzanna Siemieniec oraz Sebastian Suszek. Zmieniamy dyscyplinę. Przed meczem reprezentacji polskiej kobiet z Belgią w Gdańsku odbędzie się wyjątkowa ceremonia. 13 października na Polsat Plus Arenie Polski Związek Piłki Nożnej podziękuję za lata gry w narodowych barwach Patrycji Belcarzak i Aleksandrze Rąpie. Obie zawodniczki przez ponad dekadę były częścią reprezentacji Polski. Łącznie rozegrały 157 spotkań i zdobyły 24 bramki. Rąpa w kadrze wystąpiła 79 razy i strzeliła 9 goli, natomiast Belcarzak ma na koncie 78 meczów i 15 bramek. Aleksandra Rąpa zadebiutowała w reprezentacji w 2010 roku w spotkaniu z Francją. Jak sama podkreśla, gra w narodowych barwach była spełnieniem jej marzeń, a przez lata zmieniła się również pozycja kobiecego futbolu w Polsce. Patrycja Belcarzak po raz pierwszy zagrała w seniorskiej kadrze w wieku 17 lat w wygranym 2-0 meczu z Grecją. Kiedy wracam myślami do reprezentacji, jednym z pierwszych obrazów są moje początki i stres 17-letniej dziewczyny, która wchodziła do seniorskiej kadry. Dzisiaj powiedziałabym tamtej Patrycji, żeby miała więcej odwagi, mniej się bała i

0: mocniej ufała sobie, wspomina zawodniczka. Obie piłkarki uczestniczyły w kolejnych eliminacjach Mistrzostw Europy i Świata, współtworząc reprezentację w okresie jej rozwoju. Teraz ponownie pojawią się przy kadrze, tym razem już w roli uhonorowanych byłych reprezentantek. Mecz Polska-Belgia rozpocznie się 13 października o godzinie 18 na Polsat Plus Arenie Gdańsk. Będzie to rewanżowe spotkanie pierwszej rundy branży o awans na Mistrzostwa Świata 2027 w Brazylii. Wracamy do sportu walki. Agata Derwa, reprezentująca Gostryc Luźno i Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe, wywalczyła brązowy medal Mistrzostw Świata Kadetów i Juniorów w kickboxingu. Zawody odbyły się we włoskim Jesolo, a zawodniczka rywalizowała w starszej kategorii wiekowej. O przygotowaniach turnieju, walkach i emocjach związanych ze startem opowiedziała razem z trenerem Rafałem Kaczem w podcaście Sportowa Fala na antenie Radia Nord FM.
1: Na pewno jest niedosyt, no...
0: Pan trener pomoże. Jak zobaczył pan ją po ostatniej walce, to właśnie widział to rozczarowanie, czy jednak szczerą radość?
2: Ostatnią walkę Agata walczyła z niezwykle uzdolnioną zawodniczką, mocną, w sumie kompletną, jak na wiek 15 lat, Lolo Lloyd z Wielkiej Brytanii. W tym dniu akurat ta dziewczyna była lepsza od Agaty. Na pewno sama Agata liczyła na więcej, bo Agata, myślę, że zjechała z myślą o zdobyciu tytułu mistrzyni świata i tak powinno być, takie powinno być podejście. Mamy po trzech mocnych, zwycięskich walkach brąz i z tego należy się cieszyć.
0: Całą rozmowę możecie już wysłuchać na kanale Twojej Telewizji Morskiej na YouTubie.
3: Wieczorem kurtka zdecydowanie się przyda. Temperatura będzie szybko schodzić z dziennych 15-17 stopni. W nocy większość regionu znajdzie się w przedziale 9-12 stopni. Tylko w okolicach Helu około 14. Wiatr skręci bardziej na południowo-zachodni i zachodni i nad samym morzem nadal może być porywisty.
4: Słuchajcie radia Norda FM.
5: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: Od nowa i kwiat jabłoni w Radiu Norda FM. Jeszcze do 18 Norda na fali, za chwilę u nas finał w Zagadce Dnia. Jak zwykle o tej porze sprawdzam dla Was, co można obejrzeć na dużym ekranie w naszych kinach regionalnych. Na początek lecimy do Słupska. O godzinie 18 Absolwent, a o godzinie 20 Lalka. To w kinie w Słupsku, natomiast w Lęborku dzisiaj również Lalka o godzinie 19.30 i tak samo Lalkę można obejrzeć w Gdyni dzisiaj o 19, o 20 w IMAX-ie i o godzinie 20.30. Oprócz tego w Gdyni premierowo dzisiaj Verity coraz większym rok o godzinie 19.45 i o 21.15. Resident Evil też na dużym ekranie w Gdyni dzisiaj o 18.30, o 20.15 i w Sercu Dziczy 19.15 i 20.45.
1: Norda na fali! Norda na...

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed. Ulica Drogowców 1. Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
1: Reklama.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: No gdzie te czasy, gdzie mogliśmy sobie tak właśnie spacerować i zaczerpnąć takiego och i ach, jak śpiewała Sylwia Grzeszczak w Radiu Nordo FM. No cóż, zamykamy nasze spotkanie w środowym programie Nordo na fali. Czas odkryć wszystkie karty. Dzisiejszy kod to 765, czyli liczba nieparzysta. Każda kolejna cyfra jest o jeden mniejsza, a suma wszystkich cyfr w kodzie daje nam 18. Wszystko się zgadza, prawda? Zauważyłem, że w komentarzach pojawiło się nawet kilka poprawnych odpowiedzi, ale jak wiadomo, zwycięzca może być tylko jeden, a dzisiaj najszybsza była pani Żaneta Tyszer. Brawo, brawo, brawo pani Żaneto, wielkie brawa, gratulacje. Dwa bilety do kina Helios w Gdyni przekażemy w formie kodów w wiadomości prywatnej, zapraszam. Dzisiejsza szczęśliwa liczba to 765. A jak ktoś dobrze zauważył, no to odwróciłem, bo wczoraj było 567. Być może takim tropem poszła pani Żaneta. No i właśnie o to chodzi w tej zabawie, proszę państwa. Bardzo się cieszę, że się dobrze bawicie. To był program
0: Norda na fali.
1: A za chwilę Norda Party. I do usłyszenia, mówi wam Robert Jastrzębski. Cześć, do jutra.
0: Audycja zawiera.

0: down. Reklama. Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
1: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia. Reklama.
2: Lekarz Dawid K. usłyszał zarzuty oszustw finansowych. Nie ma zagrożenia życia rannych po ataku nożownika w Ostrołęce. Przyznano Nobla z chemii. Zaraz powiemy za co. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Były lekarz Szpitala Południowego, były radny Koalicji Obywatelskiej Dawid K. usłyszał zarzuty. Jest oskarżony o oszustwa na kwotę 583 tysięcy złotych. Dawid K. miał brać pieniądze za dyżur w szpitalu, gdy faktycznie był poza granicami Warszawy, a nawet kraju. Grozi mu 10 lat więzienia, ale nie ma potrzeby tymczasowego aresztowania, mówi prokurator Piotr Skiba.
3: Prokurator podjął decyzję w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego w kwocie 200 tysięcy złotych oraz zakazu opuszczania kraju z zatrzymaniem paszportu.
2: Dawid K. nie przyznaje się do winy. Życiu rannych w ataku nożownika w Ostrołęce nie zagraża niebezpieczeństwo, poinformował wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. W Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem uczniów i nauczycieli. 9 osób zostało rannych. Mężczyzna jest zatrzymany. Sprawa jest już komentowana także w Sejmie. Politycy obozu rządowego twierdzą, że to dowodzi, że nie należy rozszerzać dostępu do broni. Dariusz Wieczorek z Lewicy.
4: To jest duży problem. Służby widzą też ten problem. To się wszystko dzieje w sieci, w cyberprzestrzeni. Młodzi ludzie często są właśnie poddawani tam tego typu pokusom, żeby się gdzieś pokazać, żeby ich pokazali w telewizji, robią tego typu rzeczy.
2: Co innego poseł Konfederacji Wojciech Tumanowicz mówi, by nie łączyć tematu rozszerzania dostępu do broni z dzisiejszym atakiem.
5: Liczba sztuk broni na przeliczeniu na pojedynczą osobę jest jedna z najmniejszych, więc wydaje się tutaj, że jest raczej pole do poszerzenia tej dostępności. Oczywiście to nie wyklucza także kwestii tego, żeby uczyć kultury, jak się z taką bronią posługiwać.
2: Dostęp do broni palnej w Polsce jest oparty na systemie pozwoleń. W ostatnich latach liczba wydanych decyzji systematycznie rośnie. Światowa Organizacja Zdrowia domaga się od Rosji więcej informacji o przyczynach kolejnych zachorowań na tzw. ciężkie zapalenie płuc. Kreml zaprzecza, że pojawił się drugi przypadek, a wcześniej pojawiły się doniesienia o przypadkach dżumy i śmierci jednej osoby w Irkucku. Jutro taniej maksymalne ceny paliw będą niższe niż dziś. Litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6,80 zł.

0: 3 grosze, a olej napędowy maksymalnie 7,74 grosze za litr. To odkrycie zmienia nasz sposób myślenia o tym, jak powstawało życie. Przyznano Nobla z chemii. Wyróżnieni zostali Francuz Henri Kagan i Japończyk Kenzo Soai. Odkryli tak zwane efekty nieliniowe i autokatalizy w asymetrycznej syntezie organicznej. Spróbuje to wytłumaczyć profesor Jacek Imielity z Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.
1: W środowisku asymetrycznym te dwa możliwe związki, obiekt i jego odbicie lustrzane, zaczynają się bardzo różnicować i często chcemy otrzymać tylko jeden z tych produktów i te zjawiska opisane przez noblistów wspomagają te planowanie takich procesów.
0: W każdym razie było to odkrycie godne Nobla i nagrody po 100 milionów koron szwedzkich. A jutro poznamy laureata lub laureatów Nagrody Nobla z literatury.
2: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Rumi prowadzi stały nabór dla dorosłych mieszkańców miasta z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. Placówka działa przy ulicy Żołnierzy 1 Dywizji Wojska Polskiego 4 i oferuje zarówno pobyt dzienny, jak i całodobowy. Z opieki dziennej można korzystać od poniedziałku do piątku od 8 do 16, a także w każdą sobotę i jedną niedzielę w miesiącu. Dostępny jest też pobyt całodobowy przez 7 dni w tygodniu. Obecnie korzystanie z centrum jest bezpłatne. Uczestnicy mają do dyspozycji m.in. zajęcia z psychologiem, codzienną gimnastykę, ćwiczenia z fizjoterapeutą, muzykoterapię, zajęcia plastyczne i rękodzielnicze. Organizowane są też spacery, wycieczki, zajęcia ogrodnicze oraz spotkania integracyjne. Placówka stawia również na rozwijanie samodzielności i kompetencji społecznych. Z oferty nie mogą jednak korzystać osoby wymagające stałej, całodobowej opieki medycznej, a także osoby z zachowaniami agresywnymi lub autoagresywnymi. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przyjmuje zgłoszenia kandydatów do tegorocznej edycji wyróżnienia. Drzewko Wdzięczności. Inicjatywa ma uhonorować osoby, instytucje i organizacje, które szczególnie angażują się w pomoc mieszkańcom powiatu wejherowskiego. Wyróżnienia zostaną przyznane w 5 kategoriach. Chodzi o działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami, seniorów, dzieci i rodzin, a także promocję i rozwój rodzicielstwa zastępczego. Osobna kategoria obejmuje wieloletnią działalność w obszarze pomocy społecznej przez minimum 15 lat. Kandydatów mogą zgłaszać m.in. organizacje pozarządowe, pracownicy PCPR, przedstawiciele zarządu powiatu i starostwa, ośrodki pomocy społecznej, centra usług społecznych oraz kuratorzy sądu rejonowego w Wejherowie. Zgłoszenia można składać do 30 października osobiście w siedzibie PCPR przy ulicy Sobieskiego 279A w Wejherowie albo przesyłać pocztą. Laureaci mają zostać ogłoszeni do 19 listopada, a uroczyste wręczenie wyróżnień zaplanowano dzień później, 20 listopada. Janowice stały się miejscem spotkania z lokalną historią. Mieszkańcy i goście mogli zobaczyć archiwalne fotografie miejscowości, a następnie wziąć udział w spacerze historycznym po najważniejszych miejscach związanych z przeszłością wsi. Wydarzenie połączyło wystawę, wspomnienia mieszkańców i opowieść o dawnych Janowicach. Wernisaż wystawy Janowice na starych fotografiach odbył się w miejscowym kościele. Ekspozycja powstała dzięki współpracy Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej, sołectwa oraz mieszkańców, którzy udostępnili rodzinne fotografie. Część zdjęć pochodzi także ze zbiorów muzeum w Lęborku. Archiwalne materiały pokazują, jak na przestrzeni lat zmieniały się zabudowa, najważniejsze miejsca i codzienne życie Janowic. Wystawę nadal można oglądać w kościele. Drugą część wydarzenia był spacer historyczny z Mariuszem Baarem. Uczestnicy odwiedzili m.in. kościół, park podworski, wieś, teren dawnej kaplicy oraz cmentarz. Opowieści dotyczyły dawnych mieszkańców, historii poszczególnych miejsc i śladów przeszłości, które zachowały się do dziś. W spacerze uczestniczyli również goście z niemieckiego Rechlingen, w tym burmistrz Felix Petersen, którego rodzina związana jest z Janowicami. Organizatorzy zapowiadają kontynuację cyklu i kolejne spotkania poświęcone historii miejscowości gminy Nowa Jeść Lęborska. Droga Wrząca-Ścieknica. W gminie Kobylnica przejdzie kompleksową modernizację. Trasa obecnie jest w bardzo złym stanie. Ma zostać przebudowana i dostosowana do potrzeb mieszkańców oraz kierowców. W ramach inwestycji powstaną dwa pasy ruchu o szerokości 2,5 metra. Poprawiona zostanie także geometria drogi, wykonane zostanie odwodnienie oraz nowe oznakowanie pionowe i poziome. Na około 240-metrowym odcinku pojawi się również stalowe ogrodzenie ochronne. Całość ma poprawić bezpieczeństwo i komfort przejazdu. Wartość inwestycji to ponad 9,5 miliona złotych. Blisko 3,8 miliona złotych pochodzi z dofinansowania Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przed nami dość spokojny wieczór. Zachmurzenie niewielkie, ale nocą lokalnie znowu może pojawić się mgła. Ograniczające widzialność.

0: do około 300 metrów. Temperatura spadnie do 8-10 stopni, no z wyjątkiem Helu, bo tam spodziewamy się 12 stopni na plusie.
1: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Autopromocja. Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia?
1: Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej.
2: Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę. Budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę.
0: Autopromocja.
3: Norda Party.

0: Fala ciekawostek.
1: Polska sięgnie po trzecią wygraną na Eurowizji Junior. Po zwycięstwach Roxany Węgiel i Vicky Gabor teraz szansy na sukces ma chłopiec. Wiktor Sass, czyli triumfator ostatniej edycji The Voice Kids, będzie reprezentował nas z piosenką Gravity, która jest stawiana w gronie faworytów. Jak na razie w głosowaniu fanowskim jesteśmy na podium. Eurowizja Junior jeszcze kilka lat temu była miejscem, w którym Polska odnosiła ogromne sukcesy. Byliśmy pierwszym krajem w historii, który wygrał dwa lata z rzędu. W 2018 roku dokonała tego Roxana Węgiel z utworem Anyone I Want To Be, a w 2019 roku w Gliwicach wygrała Vicky Gabor z przebojowym Superhero. Konkurs otworzył dziewczynom drzwi do kariery, ale od Sary nikomu nie udało się zająć miejsca w pierwszej trójce. W 2026 roku może się to zmienić, bo Polska znów jest faworytem. Na popularnym portalu dla fanów konkursu piosenki Eurowizji można znaleźć ankietę, w której ludzie z całego świata wybierają swoje ulubione kandydatury. Polska znajduje się aż na drugim miejscu. Wiktor Sass został wyprzedzony tylko przez Hiszpanię, którą reprezentuje Lucas Paulano. Wygląda na to, że tegoroczny junior może być starciem chłopców, ale za czarnego konia trzeba uznać Narę, dziewczynkę z Armenii. Wiktor Sass ma 14 lat, bardzo wcześnie zaczął mówić, a już jako półtoraroczne dziecko śpiewał. Swoje pierwsze występy wokalne miał w żłobku. Nie potrafi się nudzić i stale rozwija swoje pasje. Śpiewa, tańczy, recytuje, gra w piłkę nożną, wędkuje, a także świetnie odnajduje się w kuchni. W 2026 roku wygrał 9. edycję programu The Voice Kids jako członek drużyny Tripsa. Na Eurowizji Junior zaśpiewa singiel Gravity. Eurowizja Junior 2026 odbędzie się na Malcie w sobotę 24 października o godzinie 21:00. W Polsce transmisję będzie można obejrzeć w TVP2. Norda!

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
3: Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów, elastyczna organizacja studiów. Sprawdź www.kpsw.pl. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. www.kpsw.pl.
0: Reklama.

0: Czas na dobrą nockę z Nordą.
1: Agnieszka Usakiewicz, Ogród Hortensji. Księżniczka Hortensja spacerowała po ogrodzie i bardzo się nudziła.
2: Moje życie jest nie do zniesienia, myślała. Wciąż tylko jakieś przyjęcia, niewygodne stroje, ponure pokoje w pałacu i te same ścieżki w ogrodzie. Czy moje życie nigdy się nie odmieni?
1: Naburmuszona usiadła na ławce i zobaczyła zbliżającego się ogrodnika. Staruszek podszedł do niej, skłonił się grzecznie i zagadał śmiało, jakby Hortensja była zwykłą dziewczynką.
3: Za każdym razem, kiedy cię widzę, księżniczko, mam wrażenie, że się nudzisz. Dlatego przyniosłem ci coś specjalnego.
1: Podał jej drewniane pudełeczko. Hortensja zajrzała do środka i zawiedziona zmarszczyła nosek.
2: Przecież to tylko kilka nasionek.
3: Tak, to tylko kilka nasionek, potwierdził ogrodnik. Ale ukryj je w ziemi, a przekonasz się, jaki świat jest ciekawy.
1: Rozejrzał się dookoła i odszedł z zagadkowym uśmiechem, wymachując sękatymi rękami. Księżniczka prychnęła lekceważąco, ale ponieważ nie miała nic lepszego do roboty, zakopała nasionka. Po pewnym czasie, przechadzając się bez celu po ogrodzie, zauważyła, że w miejscu, gdzie ukryła nasionka, wychodzą z ziemi kiełki. Pobiegła po konewkę, żeby je podlać. A potem przychodziła już codziennie, obserwowała rozwijające się listki i piękne różowe kwiaty. Nigdy dotąd nic nie wydawało jej się równie zajmujące. I tak wyrósł najpiękniejszy krzew w ogrodzie, nazwany na cześć księżniczki krzewem Hortensji. Upłynęły miesiące, a księżniczka Hortensja, niby najlepsza ogrodniczka, pielęgnowała z zapałem coraz to nowe rośliny. I choć wielu nieżyczliwych ludzi szeptało, że dla księżniczki to wyjątkowo pospolite zajęcie, wcale się tym nie przejmowała. Za bardzo pochłonęło ją odkrywanie tajemnic roślin. W końcu plotkują tylko ci, którzy się nudzą.
4: Norda FM. Norda Party. Norda Party.

0: Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
1: Reklama.
2: Raty kredytów nie wzrosną, stopy procentowe zostały bez zmian. Jastrzębie-Zdrój wreszcie doczeka się pociągów za 2 lata. Poznaliśmy nauczyciela roku, pochodzi z niewielkiej podstawówki. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Raty kredytów na razie nie wzrosną. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. W tym roku stopy prawie w ogóle się nie zmieniły. Tylko raz doszło do obniżki o 0,25%, czyli raty minimalnie spadły. Ostatnio więcej się mówiło o ewentualnym podniesieniu stóp niż o obniżaniu. To największe polskie miasto bez kolei pasażerskich. Być może już niedługo. Za 2 lata pociągi mają dojechać do Jastrzębia-Zdroju. To przełomowa decyzja, bo jeszcze w ubiegłym roku pojawiła się informacja o zaniechaniu tego projektu. Teraz jednak PKP PLK ogłasza, że za kilka dni ogłosi przetarg. Jacek Stefaniak, rzecznik Urzędu Miasta w Jastrzębiu-Zdroju.
3: Mówimy o odbudowie blisko 8 km torów z elektryfikacją, nowym peronem przy dworcu Jastrzębie-Zdrój Górne i 2 przystankami w mieście.
2: Powrót kolei jest teraz priorytetem Jastrzębia.
3: Około 50 minut do Katowic oznacza łatwiejszy dojazd do pracy, na studia czy do szkoły, bez konieczności korzystania z samochodu. Chcemy też, żeby młodzi ludzie mieli powód, aby zostać tutaj albo wrócić po zakończonej nauce.
2: Jastrzębie-Zdrój ma 90 tysięcy mieszkańców. Pociągi nie jeżdżą tu od 25 lat. Rosyjski atak rakietowy na ukraińskie Łuki pochłonął już 13 ofiar, w tym 4 dzieci. Pocisk uderzył rano w blok mieszkalny, gdy większość mieszkańców jeszcze spała. Ratownicy nadal przeszukują gruzy, bo pod zwałami betonu mogą znajdować się kolejni ranni, a część poszkodowanych walczy o życie w szpitalach. Ukraińskie władze ostrzegają, że w najbliższych dniach Rosja może przeprowadzić kolejne zmasowane ataki na największe miasta. 88 pracowników szkół i 215 licealistów zostało dotąd rannych w wyniku uczniowskich protestów we Francji. Uczniowie domagają się poprawy finansowania placówek i samego stanu szkół. Zwracają uwagę na przeładowanie klas i programu nauczania. Policja ma czasowo wstrzymać używanie gumowych kul i granatów hukowych przeciwko nastolatkom do czasu wyjaśnienia sprawy z poniedziałku, kiedy jeden z licealistów został ciężko ranny.
4: Nie ma miejsca na gumowe pociski na protestach, ani licealistów, ani żadnych innych. Za dużo ludzi zostało oślepionych albo ma połamane ręce. Tego nie można nazwać przywracaniem porządku. To nie jest dbanie o spokój, to okaleczanie i tworzenie chaosu. Zebraliśmy się dziś rano, bo czuliśmy, że to, co widzimy w internecie czy w mediach, jest nieakceptowalne. Na przykład licealista, który stracił wzrok w prawym oku, czy inny, który stracił dłoń. Jesteśmy z nimi, robią im krzywdę. Jesteśmy z nimi w tej sprawie, popieramy postulaty. To dla wszystkich studentów i całej Francji.
2: W samym Paryżu protestowało ostatnio 40 tysięcy młodych ludzi. Uczniowie mają poparcie swoich nauczycieli, którzy sami

0: usprawiedliwiają ich nieobecność w szkołach. W polskiej szkole zdecydowanie spokojniej. Przyznano właśnie tytuł nauczyciela roku. Został nim Tomasz Ordza ze szkoły podstawowej w Dąbrówce na Mazowszu. Uczący biologii i chemii pedagog został doceniony za nowoczesne metody nauczania, projekty terenowe i zachęcanie uczniów do samodzielnego odkrywania świata. Laureata ogłoszono podczas gali na Zamku Królewskim w Warszawie. Sam nauczyciel podkreśla, że najważniejsze w edukacji jest rozbudzanie dziecięcej ciekawości.
1: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Cech rzemiosł różnych w Rumi obchodził 40-lecie działalności. Jubileuszowe uroczystości odbyły się 3 października i zgromadziły przedstawicieli środowiska rzemieślniczego, samorządu oraz zaproszonych gości. Obchody rozpoczęły się mszą w sanktuarium Najświętszej Maryi Wspomożenia Wiernych w Rumi. Podczas nabożeństwa poświęcono nowy sztandar cechu, który został oficjalnie przekazany przez prezesa Związku Rzemiosła Polskiego, profesora Jana Klimka. Następnie uczestnicy przemaszerowali ulicami miasta na galę jubileuszową. W jej trakcie przypomniano historię rumskiego rzemiosła. Odbyła się ceremonia wbicia pamiątkowych gwoździ w drzewce sztandaru, a najbardziej zasłużeni rzemieślnicy otrzymali odznaczenia i podziękowania. W jubileuszu uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz województwa, powiatu i miasta, a także środowiska przedsiębiorców i organizacji rzemieślniczych. Cech rzemiosł różnych w Rumi działa od 4 dekad. W tym czasie wykształcił wielu czytelników i mistrzów, a także wspierał rozwój lokalnej przedsiębiorczości i tradycji zawodowych. Uroczystość zakończył program artystyczny z udziałem aktorki i wokalistki Sandry Bruchejser, związanej z Teatrem Muzycznym w Gdyni. Gmina Wejherowo przygotowuje się do uruchomienia Młodzieżowej Rady Gminy. To konsultacyjne i doradcze ciało samorządowe, które ma reprezentować interesy młodych mieszkańców i włączać ich w sprawy lokalne. W październiku odbędzie się seria spotkań informacyjnych dla uczestników klas od 6 do 8. Młodzi mieszkańcy dowiedzą się, jak będzie działać Rada, czym będzie się zajmować i w jaki sposób można włączyć się w jej pracę. Spotkania zaplanowano w szkołach w Górze, Nowym Dworze Wejherowskim, Gowinie, Bolszewie, Gościcinie i Orlu. Pierwsze odbędzie się 13 października w Szkole Podstawowej w Górze. Uruchomiona zostanie również cyfrowa skrzynka pytań. Można z niej skorzystać anonimowo, bez logowania i podawania adresu e-mail. Ma ona umożliwić zadawanie pytań również tym osobom, które nie chcą robić tego podczas spotkań. Cyfrowa skrzynka będzie otwierana 7 dni przed każdym spotkaniem, a zamykana na 2 dni przed jego terminem. Cała inicjatywa ma pomóc młodzieży lepiej poznać zasady działania samorządu i zachęcić ją do aktywnego udziału w życiu gminy. Kaplica grobowa w Garczegorzu stała się miejscem spotkania poświęconego lokalnej historii. Uczestnicy poznali wyniki kilkuletnich prac dotyczących kaplicy i dawnego cmentarza, a także historię osób związanych z tym miejscem. Spotkanie prowadzili dr Marek Kołyszko i dr Sylwia Bronhardt, którzy opowiadali o prowadzonych badaniach oraz pracach konserwatorskich. Uczestnicy mogli dowiedzieć się, jakie informacje o przeszłości można odczytać z zachowanych elementów kaplicy i cmentarza. Była także możliwość zadawania pytań i rozmowy z osobami zaangażowanymi w badania. Historia obiektu wiąże się również z pobliskim kościołem parafialnym. Na czas prac konserwatorskich przeniesiono tam sarkofagi znajdujące się wcześniej w kaplicy. Wizyta w kościele przyniosła także nieplanowany element. W tym samym czasie odbył się tam ślub, a mieszkańcy przygotowali dla nowożeńców tradycyjną bramę. Organizatorzy podziękowali mieszkańcom Garczegorza i sołtys Zofii Giełżan za przygotowanie wydarzenia, prace porządkowe i poczęstunek. Podziękowania skierowano również do proboszcza księdza Czesława Kubery za udostępnienie miejsca. W Ustce zakończyła się 5. edycja ogólnopolskich zawodów oddziałów i samodzielnych pododdziałów prewencji policji. Funkcjonariusze mierzyli się z konkurencjami sprawdzającymi sprawność, współpracę i umiejętności dowódcze. Jednym z zadań była tak zwana piaskowa taktyka. Na specjalnie przygotowanym torze przeszkód policjanci musieli m.in. ewakuować poszkodowanych ze zdarzenia drogowego, pokonać zablokowane przejście oraz napełnić basen wodą. Liczyła się nie tylko szybkość, ale przede wszystkim zgranie całego plutonu. Kolejna konkurencja, obywatel za drzwiami, była symulacją przetrzymywania osób w zamknięciu. Funkcjonariusze musieli opanować tłum, a dodatkowym utrudnieniem był uraz dowódcy plutonu, który nie mógł dalej kierować działaniami. W tej sytuacji inni policjanci musieli przejąć inicjatywę i wykazać się również znajomością pierwszej pomocy. Jeżeli wracacie później do domu, kurtka już zdecydowanie się przyda. Noc będzie chłodna, miejscami tylko 8 stopni, w Wejherowie i Lęborku około 9, w Gdyni i Słupsku 10, a na

0: Dzisiaj moim i Państwa gościem jest były piłkarz Artur Suryło. A okazja ku temu jest wyjątkowa, bo w tym roku Gryf Słupsk obchodzi 80-lecie swojego istnienia, a pan Artur był jednym z tych piłkarzy, którzy przyczynili się do największych sukcesów klubu z Nacupi. Witam pana bardzo serdecznie.
1: Witam pana, witam państwo.
0: Zanim rozpoczniemy o tych sukcesach Gryfa Słupsk, zapytam pana o początki kariery. Gdzie pan rozpoczynał? Ile pan grał? Na jakiej pozycji pan występował?
1: Urodziłem się w Krakowie i rozpoczynałem w Wiśle Kraków. W 79 roku trafiłem do, poprzez służbę wojskową, trafiłem do Gwardii Warszawa. Z Gwardii Warszawa przeszedłem do Gwardii Koszalin z trenerem Szczepańskim i tam do końca służby byłem zawodnikiem Gwardii Koszalin. Następnie w 73 roku przyjechałem do Słupska.
0: I rozpoczynał pan w Słupsku karierę w Czarnych Słupsk za namową świętej pamięci Ryszarda Szczupiela, tak, popularnego jest Halibuta.
1: Próbowaliśmy cokolwiek zrobić. Były na to warunki, żeby coś osiągnąć, no ale niestety taka najbardziej przykra sprawa, odejście głównego sponsora północnych zakładów, czyli pan Gajos odchodził i to wszystko jakby runęło. A w tym czasie, kiedy my mogliśmy coś osiągnąć, to w Słupsku panował aż za duży przesyt na sport, bo siatkarki pierwsza liga, bokserzy pierwsza liga, no, o piłkarzach troszeczkę mniej wtedy było.

0: W 76 roku przeniosłem się do Gryfa.
1: To może później. Tak? Jeszcze wspomnę tutaj epizod w Czarnych Słupsk. Mam tutaj przed sobą zdjęcie. Na nim widzę m.in. Ryszarda Szczupiela, Jana Bobę, Wiesława Borończyka, Zygmunta Rutkiewicza, świętej pamięci Ryszarda Błażejowa, jest Wiesiek Wandowicz, no i wielu, wielu innych zawodników. Jak pan wspomina ten okres i kolegów?
0: To był bardzo fajny okres, bo tak jak mówię, zaczynała się budowa jakiejś tam drużyny. No za sprawą między innymi i przede wszystkim Szczupiela, Rysia, on jeździł i ściągał różnych zawodników. Także wtedy, pamiętam, w ciągu pół roku przyszło do nas około 6 nowych ludzi spoza Słupska.
1: No właśnie, a mi się utrwalił taki mecz derbowy. Gryf Słupsk, Czarni Słupsk z roku 1973, to było bodajże 30 września. Mecz klasy okręgowej. Wielkie wydarzenie w Słupsku. Spotkanie dwóch rywali. Ten mecz zakończył się porażką Czarnych Słupsk 1-4. Tak. Ja byłem zawodnikiem Gryfa i wtedy byłem najmłodszym zawodnikiem na boisku. I ten mecz mi się utrwalił nie z tego względu, że zdobyłem pierwszą bramkę, zakładając siatkę Zbyszkowi Jankojciowi i pokonując Heńka Michalaka. Wtedy Gryf objął prowadzenie 1-0. Jak pan wspomina ten mecz? Później powiem o tych dalszych wydarzeniach.
0: No to było, jak każde jedne derby, bardzo emocjonujące. A podejście do takiego meczu, jaki odbywał się, zawsze było bardzo, można powiedzieć, że na 100% przygotowany człowiek chciał ten mecz koniecznie wygrać. Bo tak jak w innych miastach, tak jak powiedzmy w Krakowie, Wisła, Krakowia, tak tutaj Czarni z Gryfem walczyli, można powiedzieć, o prymat w mieście.
1: No właśnie, mecz zakończył się zwycięstwem Gryfa, 4-1. Pozostałe bramki dla Gryfitów zdobyli świętej pamięci Janusz Ryjewski, świętej pamięci Bogusław Jaskuła, no i czwartego gola, który najbardziej utrwalił się kibicom i to chyba może być gol 80-lecia Gryfa, kiedy to Czesław Minda zdobył bramkę z 50 metrów, dokładnie z połowy boiska na stadionie 650-lecia. Pamiętam sytuację, jak Henryk Michalak wykopywał piłkę i piłka trafiła prosto na nogę po prawej stronie Cześka Mindy, który bez zastanowienia kopnął i piłka wylądowała w siatce, czyli za tak zwany kołnierz bramkarza.
0: Nie, bramkarz wykopnął i nie zdążył wrócić. No, takie przypadki, gdzie były zupełnie inne piłki, inne obuwie jak obecnie, zdarzały się bardzo rzadko.
1: 9 listopada 1977 roku odbył się mecz Pucharu Polski z Legią Warszawa. Pan wtedy pełnił zaszczytną funkcję kapitana drużyny. Z kolei legionistów do boju prowadził świętej pamięci Kazimierz Dejna. Jakie wrażenia pozostały panu po tym spotkaniu? Bo to było jedno z najważniejszych wydarzeń również w historii Gryfa.
0: Tak, przygotowywaliśmy się do tego meczu. Z tym, że na bardzo błotnistej murawie,
1: no, grząskie na, boisko na zielonej.
0: Całą noc deszcz padał, jakby na złość temu wszystkiego. No Legia przyjechała tutaj naszpikowana, bo...
1: No w najsilniejszym składzie.
0: Nowak, Kusto, Dejna, Ćmikiewicz, Topolski.
1: Bardzo poważnie potraktowali
0: bardzo
1: mecz
0: poważnie,
1: z Gryfem.
0: Bardzo poważnie. No Kaziu Dejna, profesor na boisku. Waldkowie Wieliczce ze trzy siatki założył. Waldek tylko patrzył się, co mu się tam między nogami dzieje. No ale to takie czasy, no to była różnica
1: klas.

0: dwóch nawet klas, można powiedzieć, to byli zawodnicy, którzy mieli pewne miejsce w reprezentacji Polski na ówczesne czasy. Nie mieliśmy nic do powiedzenia, wynikiem 3-0 zakończył się mecz i to była taka nasza historia. Coś podobnego jak ostatnio Gryf w Pucharach Polski grał z Lechem Poznań. To dla miasta Słupska była taka nominacja.
1: No właśnie, następny sezon 1980-81. Występy w trzeciej lidze, zakończone powodzeniem, bo awansem do drugiej ligi. Może kilka zdań o tym sezonie przed drugą ligą.
0: Powiem tak. Do Słupska przyszedł bardzo super działacz z Koszalina, pan Wołowski.
1: Zygmunt.
0: I on wziął sobie do serca, że musi coś tu zrobić i tak to się stało. Przyszedł do nas pan Tadeusz Wanat, trener, też były zawodnik Śląska.
1: I Górnika Zabrze.
0: Koniec kariery w niższych ligach, bo Radomiak był tam i chyba Moto Jelcz Oława. Przyszedł tutaj do nas i wtedy zaczęła się budowa zupełnie nowej drużyny. Zaczęli przychodzić nowi ludzie, nowi zawodnicy, inne spojrzenie na piłkę nożną i powiem szczerze, że przegraliśmy w pierwszym roku, jak zaczęła się budowa tego zespołu z Gwardią Koszalin, bo zajęliśmy drugie miejsce, a Gwardia awansowała wtedy do drugiej ligi.
1: Tutaj jest zdjęcie. Właśnie rozpoznaję tutaj kilku zawodników, na nim między innymi Andrzej Szygenda, Zdzisław Lewandowski, Janek Zawadzki świętej pamięci, Zbyszek Zasiński świętej pamięci, Bogdan Chwistek, no i wielu, wielu innych. No i trener Tadeusz Wanat, jego asystent Tadeusz Jakubowicz, świętej pamięci, no i kierownik drużyny, również świętej pamięci, Andrzej Bilał. To właśnie był już taki niezły zespół.
0: Już niezły, tu na tym zdjęciu brakuje mi jeszcze Klińskiego, który w pewnych momentach, ale nie cały czas, był podporą tej drużyny.
1: No właśnie, Stefan trzymał blok obronny.
0: Z tym, że przekonaliśmy się o tym, jak nie było Chwistka, to Stefan sobie nie dawał rady na tym sztoperze, bo Bogdan Chwistek to naprawdę super zawodnik. Czyścił mu tak wszystko dokładnie, że on wchodził na gotową robotę, można powiedzieć. To takie wspomnienia. No i w tej drugiej lidze, jak żeśmy...
1: No to był już sezon 81-82. Debiutancki sezon w drugiej lidze. A dodajmy, że druga liga to był faktycznie drugi szczebel rozgrywek w Polsce. Była tylko pierwsza liga, nie było ekstraklasy.
0: Tak, i wtedy rozpoczęliśmy bardzo nieprzyjemnie, bo przegraliśmy u siebie na 650-lecia z Lechią Gdańsk.
1: No właśnie, później były takie drużyny jak GKS Katowice, Odra Opole, ROW Rybnik.
0: GKS Tychy, Zagłębie Wałbrzych, Olimpia Poznań. I rozpoczęliśmy źle, na drugi mecz pojechaliśmy do Zagłębia Wałbrzych, przegraliśmy i przyszedł trzeci mecz, przyjechał do nas ROW Rybnik. Zwycięstwo 4-1 i od tego momentu zaczęło praktycznie nieźle iść, bo trzymaliśmy się cały czas w czubie tej drugiej ligi.
1: No właśnie, ostatecznie rozgrywki zakończyliście na piątym lub szóstym miejscu, jak pamiętam. I to był największy sukces Gryfa.
0: Przełom też mecz z podtekstami. Graliśmy tu z GKS-em Katowice w Słupsku i GKS musiał ten mecz wygrać, a my wtedy jeszcze mieliśmy szansę, wygrywając z GKS-em,

0: wejść na poziom wyższy.
1: No właśnie, była wyjątkowa okazja.
0: A niestety, no nie będę wspominał, bo to nie są fajne chwile, żeby powiedzieć, że co niektórzy zawodnicy powiedzieli, że nie chcą grać w tym meczu, bo obawiają się, że mogą być o coś posądzeni i ten mecz przegraliśmy tutaj 1-0.
1: No właśnie, wtedy w składzie byli tacy zawodnicy jak Janek Zawadzki świętej pamięci, Mirosław Kuniczuk, Roman Mądrachowski, Andrzej Szygenda, Zbigniew Rybiński świętej pamięci, Roman Bogdzia, Janusz Bławat, Zbigniew Zasiński, Stefan Kliński, no i wielu, wielu innych. Właśnie jak pan wspomina tych kolegów z tego okresu?
0: No byliśmy fajną jednością, fajną drużyną i wszystko zaczęło się psuć po pierwszym sezonie.
1: No właśnie, następny sezon 1982-1983.
0: Pojechaliśmy na obóz i tam na obozie były no nie do powtórzenia, pewne scysje, gdzie zespół podzielił się na dwie grupy. Grupa zawodników, którzy mieszkali na stadionie i tam egzystowali cały czas. I druga grupa. Tu się wszystko źle zaczęło. Do tego doszły jeszcze różnego rodzaju pretensje. Pierwsza runda była...
1: Jeszcze jako tako.
0: Później, no, jeżeli chodzi o mnie, to ja po tym wszystkim wyjechałem do Niemiec i tam spędziłem prawie 5 lat, grając też tam w trzeciej lidze, bawiąc się, bo tam niestety, ale trzeba było i pracować, i trenować, i grać, i przyjeżdżać do Polski, bo tu rodzina siedziała. I co? No wróciłem do Polski.
1: Co robić? Nadal grać w odbojach.
0: Nie, jeszcze był Komindeks.
1: To jest znakomita drużyna grająca w tamnicy.
0: Tak, awansowaliśmy od B klasy, co roku awans i weszliśmy do trzeciej ligi, gdzie znowu spotkaliśmy się z Gryfem.
1: No właśnie, miły czas, prawda? I jak pan wspomina ten okres gryfowski?
0: Gryfowski okres wspomnę mam bardzo fajno, no, szczególnie to, że udało nam się awansować do tej drugiej ligi i grać w tej drugiej lidze, bo to jednak była duża przyjemność. Tamte czasy, zupełnie inne czasy niż obecnie. Inne boiska.
1: Dużo więcej kibiców od 5 do 6 tysięcy.
0: Tak, na którymś meczu tutaj w Słupsku było 7 tysięcy ludzi, jak graliśmy. Na stadionie 650-lecie.
1: Czy takiej publiczności to aż chce się grać?
0: No mówię, no to jest to samo, co idą zawodnicy, powiedzmy, grający w pierwszej lidze i idą do reprezentacji Polski.
1: A który mecz gryfowski pamięta pan najlepiej, który pozostał panu w pamięci?
0: Praktycznie powiem, że to nie było takich meczy. No, bardzo, bardzo wspominam mecz z Arką Gdynia w Pucharze Polski, którą również pokonaliśmy. Bardzo fajno wspominam mecz z Legią. No i całą tą drugą ligę. I całą tą drugą ligę, gdzie w każdym meczu było przyjemnie, kiedy się wygrywało, a nawet jak się przegrało ten mecz.
1: W zespole gryfowskim odgrywał pan dominującą rolę. Rolę pomocnika, lewonożnego, trudnego do zatrzymania.
0: No tak jak mnie natura stworzyła, tak jak umiałem grać najlepiej, jakiejś oszałamiającej kariery człowiek nie zrobił, ale to, co potrafił, to, co chciał przekazać, udało się. I jeżeli ktoś o tym pamięta, to jest mi bardzo przyjemne.
1: To ile lat kopał pan piłkę?
0: Skończyłem grać w trzeciej lidze, mam 42 lata.
1: Później pan został trenerem. W jakich klubach pan pracował?
0: Wszystko tutaj na terenie Słupska, a więc rozpocząłem od Kanału Plus, to była drużyna juniorów

0: założona przez rodziców, nie mająca boiska, nie mająca żadnych warunków egzystencji, ale
1: funkcjonująca,
0: jeżdżąca samochodami rodziców na mecze i byliśmy w międzywojewódzkiej lidze juniorów. Razem z Gryfem i później, no niestety to się wszystko rozpadło. Część zawodników przeszła do Gryfa, część rozjechała się, jak to juniorzy kończący wiek nauczania pojechali na studia, rozjechali się po różnych miastach w Polsce i ja zostałem trenerem juniorów
1: w Gryfa.
0: Później poprzez różnego rodzaju, no nie wiem, czy to układy, w każdym razie odszedłem z Gryfa i zacząłem się trochę trenerką seniorską. Ale to na szczeblu, powiedzmy, tutaj Słupska, to jest taka...
1: I okolic.
0: To jest taka praca, przyszło czterech, przyszło pięciu na trening. Ludzie, którzy nie mieli nic z tego, typowa amatorka, a pracowałem w Pęplinie dwukrotnie, Sparta Sycewice, Echo Biesowice i to, co potrafiłem, to przekazywałem i chwała za to.
1: Na dzień dzisiejszy Gryfowi nie wiedzie się w czwartej lidze. Według pana dlaczego?
0: No, przede wszystkim tak mi się wydaje, że to jest materiał ludzki. Materiał ludzki, podejście do obowiązków. No i ludzie, którzy pracują przy tym wszystkim, powinni być jak ojciec w domu z synem, bo to jest najważniejsze, utrzymać tą więź rodzinną taką, żeby ci ludzie, którzy występują i grają, żeby jeden za drugiego, jak to się mówi, poszli w ogień. Nie wiem, bo chodzę od czasu do czasu tylko, bo tak zapomniano o tych starszych ludziach grających kiedyś w piłkę w Gryfie, bo nawet było mi przykro, że nie dostałem na przykład zaproszenia na mecz z Lechem Poznań w Pucharze Polskim. Nikt o tym nie pomyślał, że można kogoś takiego, który grał kiedyś i grał z Legią i grał tyle lat w Gryfie, zaprosić na taki mecz.
1: A mam nadzieję, że na jubileusz 80-lecia, na dzień 3 października otrzymał pan zaproszenie.
0: Otrzymałem zaproszenie, tak. Będę uczestniczył w obchodach, bo to jest, powiedzmy, mój klub, w którym spędziłem dużo lat swojego życia.
1: Ale nadal kibicuje pan krakowskiej Wiśle.
0: Wisła to jest moje przede wszystkim klub, a dla ciekawości powiem, że mam córkę i syna. Syn jest tutaj w Słupsku, ale córka mieszka w Krakowie. Jest kibicem Wisły. Chodzi na każdy jeden mecz, bo ma karnet wykupiony. Zięć również. Zięć to by się dał pokroić za Wisłę. I wnuczka, która również ma karnet i uczestniczą w każdym spotkaniu Wisły, jakie odbywa się w Krakowie.
1: Z Arturem Suryło o piłce nożnej moglibyśmy rozmawiać jeszcze godzinami. Ale nasz czas już się skończył. Dlatego też dziękuję za wspomnieniową rozmowę. Naprawdę dużo faktów pan przytoczył. Na pewno ma pan ich jeszcze bardzo dużo, ale to może kiedyś w przyszłości. Póki co życzę panu dużo, dużo zdrowia. No i do spotkania na obchodach jubileuszu 80-lecia Gryfa Słupsk.
0: Ja również serdecznie dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że mogłem przekazać trochę tego, co może państwo już nie pamiętają, bo to naprawdę było bardzo, bardzo dawno temu. Pozdrawiam serdecznie, życząc obecnie tej drużynie Gryfa, która

Gra w istnieje i gra w czwartej lidze, awansu do tej trzeciej, bo powiedzmy ta trzecia liga to by było takie ich uhonorowanie za to, że grają w piłkę nożną. Dziękuję Państwu, życzę miłego dnia, do zobaczenia. Nord

0: To jest Gość Dnia, Jakub Szumilas przy mikrofonie. Witam serdecznie, a moimi Państwa gośćmi są Bogumił Buczek i Tadeusz Damc. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Z kaszubskiego zespołu pieśni i tańca Lewino z Lęborka, a spotykamy się w związku z tym, że zbliża się jubileusz i to całkiem ładny, całkiem okrągły jubileusz, prawda? Bo 40. jubileusz funkcjonowania zespołu, to też może zacznijmy od samego początku, jak ten zespół wyglądał kiedyś, jakie mają panowie doświadczenia, bo tutaj przed nagraniem ustaliliśmy, że są panowie jednymi z najdłużej funkcjonujących członków tego zespołu.
2: No, nasz zespół powstał w 1986 roku. Ojcem chrzestnym był obecny w tamtych czasach prezes Zrzeszenia Kaszubskiego, wtedy jeszcze nie było Pomorskiego, pan Stefan Fikus, który sobie obmyślił, żeby była kwartalna msza po kaszubsku. I tym się zajął nasz jeszcze żyjący, oczywiście dużo lat mu życzymy, pan Jan Formela, który był organistą w kościele i 20 lat prowadził harmonię, taki chór kościelny. No i on się tego podjął. I właśnie teraz w tą rocznicę, gdy my mamy 17, to 40-lecie, odbyła się pierwsza msza kwartalna kaszubska w Lęborku. I tak powstał zespół kaszubski Lewino.
0: No to czym ten zespół się zajmuje? No bo z samej nazwy wynika zespół pieśni i tańca. Czy to jedyna wasza profesja, czy macie jeszcze jakieś dziedziny artystyczne na swoim koncie?
3: No w tej chwili zespół się poszerzył o grupę dziecięcą i grupę taneczną. Przedtem występowaliśmy tylko jako grupa wokalna, a w ogóle początek zespołu to był, jak tu kolega powiedział, w kościele. Msze kaszubskie żeśmy prowadzili. No od tego się zaczęło, zaczęło się rozwijać. Doszły inne pieśni kaszubskie, cały folklor, stroje. No i tak się ciągnęło lat. Następnym kierownikiem zespołu, bo pan Jan Formela, no niestety już zrezygnował, był ten Franciszek Okuń, który praktycznie zespół rozwinął. Zespół wyszedł na szerokie drogi. Brał udział w wizytach papieża naszego Jana Pawła II. Był za granicą, jeździli na występy na Hanze, do Niemiec, na Litwę, gdzie jeszcze zespół jeździł, no, był parę razy. No i zespół nagrał też 5 płyt po kaszubsku, które jeszcze do tej pory można posłuchać i zdobyć.
0: To już całkiem ładny dorobek, natomiast skoro zespół pieśni i tańca, no, a jednak tutaj ta muzyka folklorystyczna się przewija, no to czy są również instrumenty? Muszę dopytać.
2: Znaczy przez 38 lat byliśmy, nawet tylko wokalem byliśmy. Instrumenty były różne, i trąbki, i akordeony, diabelskie skrzypce, ale ostatnie 8 lat to tylko diabelskie skrzypce, rymczyk i akordeon. Ale te pierwsze lata to Jan Formela, tak jak wspomniałem, był organistą, to większość to właśnie były kościoły,

0: jakieś, bo nie było też piosenek takich, nie było jeszcze kaszubskich piosenek i tak dopiero zaczęliśmy, ksiądz Antoni Pępliński, pan Fopkę, pan Pryczkowski, najwięcej ich piosenek mamy i tylko ten wokal był. Od półtora roku mamy właśnie rozszerzone, bo przez to, że nasz akordeonista już zaniemógł troszkę, no to przyjęliśmy młodych, żeby po prostu ten zespół dalej trwał.
1: No to dobrze, że, bo to też są rzeczy,

0: typu zajęć, więc należy chyba się cieszyć, że ta młodzież jest. No i teraz, jeżeli jest taka młodzież zafascynowana działalnością zespołu, to jak wygląda wdrożenie tej młodzieży, tego najmłodszego pokolenia na scenę?
1: No akurat u nas w Limborku nie ma problemu, bo są aż 3 zespoły i tam są i młodzież jest i także u nas jest przesyt tego aż w tej chwili. No a młodzieżą zajmuje się tutaj obecna pani kierownik Walburg, a my jesteśmy dalej w wokalu tylko taki, mamy wejścia w sam wokal, a później tańczący wchodzą na scenę i jest to bardziej takie urozmaicone w tej chwili.
2: A w ogóle staramy się, żeby od przedszkola praktycznie już wciągnąć do zespołu, żeby się te dzieci uczyły pieśni, w ogóle języka kaszubskiego i żeby kontynuowany. Tak samo to w zespole u nas jest rodzina, która praktycznie 6 członków rodziny jest w zespole. Od najmniejszej dziewczynki, która ma 5-6 lat, do najstarszej 17-18 lat chyba, tak?
0: No to jest właśnie kolejna rzecz, o którą chciałem zapytać przez tyle lat, czy zespół jest wielopokoleniowy, ale jak okazuje się, że również chyba rodzinny.
2: I rodzinny, i wielopokoleniowy. Także zapraszamy wszystkich mieszkańców Lęborka, okolic. Nie tylko z Lęborka, ale okolic Lęborka. Żeby się zainteresowali, przyszli do naszego zespołu. Z chęcią zapraszamy każdego.
0: To skoro mamy panów, mamy zespół z tak ciekawym dorobkiem, no i tą kulturę i folklor kaszubski, który w ostatnim czasie chyba zyskuje troszeczkę na tej popularności. Ludzie przestali się wstydzić tego, że są Kaszubami. To zbliża się jubileusz 40-lecia zespołu. Czego możemy spodziewać się na tym jubileuszu?
1: No na pewno podsumowanie tych 40 lat. No ja tam akurat prawie 30 lat z żoną występuję. I mamy bardzo dużo do powiedzenia. Występowaliśmy, taka jest miejscowość Wilkowo, koło Lęborka, gdzie jest bicie rekordów, zawsze upiększaliśmy to. Najdłuższa deska na świecie, największy but na świecie, a ostatnie lata największy burczybas, największe skrzypce diabelskie. W tym roku była największa fajka.
2: Tabakierka.
0: Ja to pozwolę sobie dopytać, bo burczybas normalnie jest instrumentem niespecjalnie dużym, choć wymaga całkiem dużej obsługi jak na tak niewielki instrument. To ten największy, ilu osób wymaga do tego, żeby na nim zagrać?
1: Oj. No to był specjalnie zrobiony na bicie rekordu tylko, nie? A tak my mamy burczybas dwufunkcyjny, którego kiedyś na przeglądzie w Wierzchuczynie wygraliśmy. Tam jest na łańcuch, a z drugiej strony jest koński włos.
2: Ale tak potrzeba 3 osób. Jeden musi trzymać, jeden musi polewać wodę na włos, a trzeci musi grać.
0: Samemu jakby muzycznie jestem nieutalentowany, więc nie umiem, ale wiem jak to wygląda, no i dobrze, że też nasi słuchacze się o tym dowiedzieli. 17 października spotykamy się na jubileuszowej gali. Tak. Od czego się zacznie ta gala? Od wspomnień, to już mówiliśmy, a artystycznie?
1: Znaczy mieliśmy pierwsze spotkanie z dyrektorem, tu z panią kierownik. Jeszcze tak nie mamy dopracowane. Wiem, że coś ma być najpierw wspomnienia, jakieś telebim, a później my mamy występ, który już teraz mamy.
2: No próby robimy.
1: Próby sobie robimy.
2: Żeśmy posłali go, nasz występ, powiedzmy, tych starego Lewina, tak to można nazwać.
1: Ja mówię seniorów.
2: No, że seniorów. No ja bym to nazwał. Mamy podzielone na naszych kierowników. Czyli zaczniemy od pierwszego założyciela, Jana Formeli, poprzez piosenki Franka Okunia, a kończywszy na naszym kierowniku, którym był Stefanie Ulembergu. No to tak pokoleniowo chcemy to przedstawić, tak, żeby publiczność zobaczyła, co się działo przez te lata, jakie piosenki byśmy śpiewali.
0: A ilu członków obecnie zespół sobie liczy, skoro jest w ogóle możliwość podzielenia go na członków bardziej zaawansowanych, na członków z większym doświadczeniem, na tych dopiero początkujących?
1: Znaczy przez ostatnie lata to nas było 7. 6 ostatnio wokal tylko. No teraz jak przez półtora roku doszli ci młodzi, no to ciągle, tak jak tu wspomniał kolega, nowych przyjmują do zespołu, no i uczą przeważnie te tańce. No do wokalu to raczej nas tam wystarczy 10, bo ile może tam śpiewać.
2: A w sumie zespół liczy już około 40 osób. Także się rozrasta.
1: I ciągle tam przybywa, no.
0: No właśnie o tą liczbę mi chodziło, jeżeli już z tych osób dosyć sporo, no to ta pierwsza sekcja wspominkowa, jak to panowie tutaj żartobliwie określili, dla seniorów.

0: co specjalnego pokażecie? Co specjalnego będzie można usłyszeć podczas tego wydarzenia?
1: Znaczy, jeżeli chodzi o sam wokal, bo tylko wokal jest, u nas był przez te 38 lat, no to mamy bardzo dużo. Tu już kolega trochę wspomniał tam. Te pierwsze lata to właśnie bardziej było te kościelne, później tu taki jak Franek Okuń, ten już tak rozrósł, że my mieliśmy 5 płyt, nagraliśmy 3 biesiadne, kościelna jedna i kolędy, w których jest 26, na pamiątkę tutaj zostawię, zbliża się okres kolęd, 26 kolęd kaszubskich zostawię tu naszego zespołu, że będzie można wykorzystać, puścić to. No i gdzie bywaliśmy wszędzie, no tu już kolega wspomniał o zagranicy, ale my ostatnie lata to jako ten zmniejszony zespół, który się okazał bardzo mobilny, bo w jeden samochód 7-osobowy siadaliśmy i moment byliśmy wszędzie, na każdy telefon. I byliśmy jako niespodzianki na weselach, niespodzianki na urodzinach. I 38 lat msze kaszubskie żeśmy kwartalnie żeśmy odprawiali. No od jakiś roku już tego przejął to inny zespół. Tak wspomniałem, są 3 zespoły kaszubskie w Lęborku w tej chwili. Także jest konkurencja.
0: To dobrze, że konkurencja nie wygryzła was z tego rynku. Wasi, młodzi uczestnicy, młodzież, która dołącza od niedawna właśnie do zespołu Lewino, jakie tańce przygotowuje? Czy oni też śpiewają? Czy jeszcze na śpiewanie są za mali?
2: No i śpiewają i tańczą. Najmniejsza forma dziecięca mają swój program, występ. Akurat takie no, przedszkolno dla nich jest. Bardziej w formie zabawy praktycznie to można powiedzmy robić, bo dzieci się szybko nudzą. A formą zabawy potrafią się ciągnąć i naprawdę potrafią bardzo ładnie śpiewać. Jak nieraz jedziemy na występ autokarem, no i właśnie jak oni zaczną śpiewać, to jesteśmy zdziwieni, że oni tyle pamiętają i chcą śpiewać.
1: Znaczy, to mamy to bardziej, mamy to rozbite. Na przykład wchodzimy na scenę, najpierw wokal występuje, później wchodzą dzieci, a na końcu tańce. I ta młodzież przy okazji jest nauczona też przy nas zaśpiewać też wspólnie piosenki nasze.
0: Czyli jubileusz przede wszystkim na muzycznie będą panowie obchodzić, będą państwo obchodzić. 40 lat do podsumowania, no a jakie życzenia na kolejnych 40 lat? Czego wam życzyć? Czego się spodziewacie? Jak będzie ten zespół wyglądał?
2: Miejmy nadzieję, że nie Mazowsze, ani Śląsk, ale powiedzmy po części. Chcemy rozbudować całą, powiedzmy, strefę muzyczną, dostać dobrych muzyków, no bo bez problem.
1: No problem mamy w tej chwili z akordonistami, no tak no, wspomniałem, no są tak, no 3 zespoły, są i...
2: No i chłopców do zespołu, bo u nas więcej dziewczyn jest w zespole niż w tej strefy męskiej.
1: Chłopcy
2: także
1: nie garną się,
2: wszystkich no. Zapraszamy chłopaków, nie bójcie się, u nas się wszystkiego nauczycie. Ja też nie byłem kaszubem, a jestem w zespole kaszubskim i śpiewam po kaszubsku.
1: Znaczy kaszubów jest bardzo mało w tej chwili, to u nas w zespole chyba... Ja, twoja żona, moja tam z 3, co po kaszubsku rozmawiają, a tak to...
2: Wszyscy
1: się... No ale cieszymy się, że no, to kaszubczyznę jakoś promują tam.
2: W końcu folklor wyszedł do przodu. Ja tu słyszałem któryś teraz audycji, a gwara kaszubska. A to było chyba w takim, na TVN, nie? Bo w gwarze kaszubskiej. Nie w gwarze, w języku kaszubskim.
0: Tak, ja też zawsze jak tylko słyszę, że ktoś mówi w gwara, czy w jakimś tam dialekcie, to podkreślam, że jednak kaszubski to jest język, bo funkcjonuje w mowie i w piśmie, funkcjonuje w przestrzeni,
2: swoje, tak?
0: W przestrzeni publicznej, przecież mamy znaki często dwujęzyczne. Tak więc, jeżeli chodzi o te oczekiwania, to już wiemy, a teraz takie ostatnie pytanie, bo przed nagraniem pytałem, jak daleko od Lęborka, jak daleko od swojego rodzimego miejsca mieliście okazję występować i jak daleko byście chcieli wystąpić?
1: Znaczy, to co tu wspomnieli, występowaliśmy za granicą, ale to już było dawno. Na Hansie niemieckiej, na Litwie byliśmy, na Węgrzech, w Czechach. No było różnie, ale w tej chwili mamy nowy, doszli półtora roku, mamy nowe kierownictwo. Oni się dopiero w to wszystko...
2: No wkręcają
1: dopiero się trzeba. Dopiero, no i szukają kontakty, no najpierw trzeba się czegoś nauczyć właśnie, oni, tych tańców, tam tego wszystkiego, bo z wokalem tam nie ma problemu, my mamy tych nagranych, biesiadnych 3 płyty, to tam jest 56 piosenek, drugie tyle mamy w tekstach jeszcze, także jeżeli chodzi o wokal, to wybór mamy bardzo duży, tylko oni teraz w tych tańcach tam sobie tam przyuczają się teraz, no.
0: No to, żeby zobaczyć, jak to podsumowanie wychodzi,

0: poproszę, kiedy się spotykamy?
1: Zapraszamy się 17 o godzinie 18, Dom Kultury Fregata, czyli kino. Bardzo wstęp wolny, każdy może przyjść nas zobaczyć, posłuchać.
2: I nasz zespół akurat w tej chwili podlega pod Fregatę, pod kino. A się akurat tak złożyło, że tego 17 to się odbyła w 86 roku pierwsza msza kaszubska. Także to niechcące to się tak jakoś nałożyło.
1: Można powiedzieć, że to msza założycielska była.
0: Czyli pięknie, idealnie rocznica wypada. No to jeszcze na podsumowanie można przyjść posłuchać, a żeby się zapisać, to też będzie można?
1: Oczywiście, zawsze można przyjść. Próby mamy w czwartki, w piątki, zawsze po południu, w godzinach można przyjść, czy telefonicznie, nawet na Facebooku można nas spotkać. Mamy swoją stronę internetową, także każdego chętnego zapraszamy.
2: Dla nas, seniorów, to jest trochę coś dziwnego, bo myśmy tak nie mieli do czynienia, tak jak teraz, to wszystko jest na Facebooka, gdzieś nagrane. Myśmy skromnie, nie na siłę, widowiskowość, tylko ten wokal mieliśmy, a zaproszenia do dzisiaj jeszcze przychodzą. W tym roku nawet śpiewaliśmy w Dębkach. Zapraszają nas wiele lat. W Wierzchucinie przegląd był. No ale w tej chwili Wierzchucino już odpadło, bo pieniędzy nie mają.
1: No niestety.
0: No to życzę wam, aby ten głos zawsze dopisywał, aby zawsze byli chętni, którzy chcą posłuchać. No i żeby nasza piękna kaszubska tradycja nigdy nie zaginęła. I to jest chyba dobry moment, żeby postawić kropkę. Moimi państwa gośćmi byli Bogumił Buczek. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
0: I Tadeusz Dampc.
2: Baro Bóg zapłać.
3: Słuchajcie, radia. Radia Norda FM. Norda Party. Norda Party. Set my heart on fire.

0: Nożownik z Ostrołęki na razie w szpitalu. Wcześniej ranił 9 osób. Szokująca afera szpiegowska w Niemczech. Szef wywiadu obcym agentem. Zwycięstwo Igi Świątek w Chinach awansowała do ćwierćfinału. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 19-letni napastnik, który ranił 9 osób w Ostrołęce, sam też jest ranny. Do ataku ostrym narzędziem doszło dziś w zespole szkół zawodowych. Sprawca to uczeń 8 klasy maturalnej. W mieście zebrał się sztab kryzysowy, mówi wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
1: W tej trudnej bardzo sytuacji najważniejsze jest dzisiaj to, co się wydarzyło, czyli bezpieczeństwo mieszkańców, bezpieczeństwo uczniów. No i kluczowe będzie też wsparcie psychologiczne, które już jest udzielane i będzie udzielane w kolejnych dniach.
0: Napastnik z ostrołęckiej szkoły był już w przeszłości notowany za posiadanie narkotyków. Taką informację podała policja. Wiele z takich zdarzeń wśród młodych ludzi wynika z poczucia samotności, mówi specjalistka psychiatrii dzieci i młodzieży Renata Ostrowska-Stopczyńska.
2: Dzieci często w swoich problemach są osamotnione. Nie mają umiejętności rozwiązywania konfliktów i takich nawet problemów życia codziennego. I wtedy mogą sięgać po takie radykalne rozwiązania.
0: W związku z zajściem łącznie ze sprawcą rannych zostało 10 osób. Policja zatrzymała napastnika po 25 minutach od zdarzenia. 19-latek przebywa obecnie w szpitalu. Teraz afera szpiegowska w Niemczech to sprawa, o której będzie się nauczać w szkole szpiegów przez długie lata, mówi minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Komentuje tak aresztowanie byłego szefa niemieckiego wywiadu Augusta Hanninga, który miał być obcym agentem.
3: Rzeczywiście szok, bo bardzo rzadko się zdarza, żeby osoba, która kierowała służbą wywiadowczą w danym kraju, czy w czasie kierowania tą służbą, czy później, była gotowa w ogóle do współpracy z obcym wywiadem, także to jest naprawdę bardzo duża sprawa.
0: August Hanning był szefem niemieckiego wywiadu w latach 1998-2005. Jak dowiedział się tygodnik Der Spiegel, podejrzany przygotowywał na podstawie tajnych materiałów analizę, która miała trafić do służb Azerbejdżanu. Jeszcze słowo o Niemczech, bo niemiecka partia AfD, skrajna prawica, wspólnie z radykalną lewicą chcą przyjąć uchwałę o zniesieniu sankcji na Rosję i zakończeniu pomocy dla Ukrainy. AfD wygrywa ostatnio wybory regionalne, zwłaszcza we wschodnich landach Niemiec. Na razie nie ma większości na szczeblu centralnym. Szczecińska prokuratura okręgowa sprawdza, czy rzecznik praw dziecka nie przekroczyła swoich uprawnień podczas jednej z ostatnich interwencji. Chodzi o głośną sprawę odebrania dzieci rodzinie z warszawskiej Białołęki. W sierpniu Monika Horna-Cieślak, będąc świadkiem ulicznej sprzeczki z udziałem dziecka, podjęła działania, które doprowadziły do przymusowego odebrania rodzicom dwojga dzieci. Sąd, do którego trafiła ta sprawa, natychmiast nakazał oddanie dzieci pod opiekę rodziców. Iga Świątek w dobrej formie awansowała do 1/4 finału turnieju WTA 1000 w Pekinie. Rozstawiona z numerem 8, Polka wygrała z Amerykanką Iwą Jowicz 6-1, 6-3.
4: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Chorąży Straży Granicznej Norbert Żelazko z Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej został wicemistrzem Polski Służb Mundurowych w bilardzie. Pierwsze mistrzostwa służb mundurowych odbyły się 28 września i zgromadziły 9

0: 52 zawodników z całego kraju. W rywalizacji uczestniczyli przedstawiciele m.in. Straży Granicznej, Policji, Służby Więziennej, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojska. Norbert Żelazko dotarł do finału kategorii Open bez porażki. Po drodze pokonał m.in. późniejszego zwycięzcę turnieju 3-1. Ostatecznie w finale zajął drugie miejsce i zdobył tytuł wicemistrza służb mundurowych. Na tym jednak nie koniec sukcesów. W klasyfikacji drużynowej Żelazko razem z Piotrem Oleszczukiem ze Straży Granicznej oraz Leszkiem Szubickim z Wałbrzyskiej Policji wywalczył pierwsze miejsce. Zawody były jednocześnie ważnym sprawdzianem przed War Police and Fire Games 2027, które w marcu przyszłego roku odbędą się w Perth w Australii. PGE Baltica kompletuje zespół do pracy przy morskiej farmie wiatrowej Baltica 2. Powstającej bazie operacyjno-serwisowej w Ustce docelową zatrudnienie ma znaleźć około setki osób. Obecna rekrutacja obejmuje m.in. inżynierów, techników, elektryków oraz specjalistów zajmujących się logistyką morską, planowaniem i nadzorem operacyjnym. Zespół będzie odpowiadał m.in. za obsługę lądowej infrastruktury przemysłowej oraz stacji transformatorowej w Osiekach Lęborskich. PGE Baltica szuka zarówno osób z wykształceniem technicznym i doświadczeniem przy urządzeniach energetycznych, jak i kandydatów z wyższym wykształceniem elektrycznym oraz doświadczeniem przy wysokich napięciach. Poszukiwani są również specjaliści z wykształceniem morskim. Rekrutacja do usteckiej bazy rozpoczęła się już pod koniec ubiegłego roku od naboru techników turbin wiatrowych. Kolejne ogłoszenia mają pojawić się sukcesywnie na stronie PGE Baltica w zakładce kariera. Baza w Ustce będzie zapleczem dla farmy Baltica 2, której moc ma wynosić około 1,5 gigawata. Rozpoczęcie produkcji energii elektrycznej zaplanowano na pierwszą połowę 2027 roku. Pierwszy publiczny żłobek w Lęborku właśnie zaczął działać. Placówka przy ulicy Emilii Plater została oficjalnie otwarta 6 października i może zapewnić opiekę dla 118 dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do ukończenia 3 roku życia. Żłobek ma odpowiadać na potrzeby rodzin, oferując opiekę przez 10 godzin dziennie. W uroczystym otwarciu uczestniczyli przedstawiciele władz miasta, województwa i powiatu oraz osoby zaangażowane w realizację inwestycji. Lęborg reprezentował burmistrz Jarosław Litwin. Obecna była również wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz i radna sejmiku województwa pomorskiego Iwona Milewczyk. Powiat lęborski reprezentowali starosta Tomasz Litwin oraz radna Rady Powiatu Lęborskiego Karina Brozdowska. W wydarzeniu wzięli udział także przedstawiciele, wykonawcy oraz pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie i koordynację inwestycji. Nowa placówka ma zapewniać dzieciom opiekę i warunki dostosowane do ich wieku, a jednocześnie ułatwiać rodzicom łączenie życia rodzinnego z pracą zawodową. Organizacja pracy żłobka pozwoli na pobyt dzieci przez maksymalnie 10 godzin dziennie. Przy ulicy Emilii Plater powstała więc infrastruktura przeznaczona dla najmłodszych mieszkańców miasta i ich rodzin. Placówka może przyjąć łącznie 118 dzieci. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku otrzymał 10 nowych rozkładanych leżanek dla rodziców hospitalizowanych dzieci. Sprzęt ufundowała Fundacja Dom Ronalda McDonalda. 7 leżanek trafiło na chirurgię dziecięcą, 2 na małą chirurgię, a 1 na oddział pediatryczny. W ciągu dnia mogą służyć jako fotele ustawione przy łóżku dziecka, a wieczorem rozkładają się w pełnowymiarowe miejsce do spania. To kolejna taka pomoc dla słupskiego szpitala. W 2022 roku fundacja przekazała 6 podobnych łóżek. Łącznie w placówce jest ich już 16. Szpital podkreśla, że możliwość pozostania rodzica przy dziecku także w nocy zmniejsza stres małych pacjentów i pomaga im lepiej znosić pobyt w szpitalu. Wieczorem spokojnie, bez większych pogodowych atrakcji. Temperatura będzie spadała do 8-10 stopni. W rejonie Helu utrzyma się bliżej 12. W nocy miejscami utworzą się mgły, a czwartek przyniesie nam więcej chmur i później także deszcz.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja. Norda Party.

0: Party.
1: Nuda Party.
2: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Radia Norda FM.
1: Dame tu mano y venga conmigo. Vámonos al viaje.

0: Nożownik z Ostrołęki miał w plecaku domowej roboty bombę. Ryzyko dżumy w Europie jest bardzo niskie, ocenia Światowa Organizacja Zdrowia. Jutro głosowanie nad tak zwaną nocną prohibicją. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nożownik z Ostrołęki miał w plecaku ładunek wybuchowy. Mógł eksplodować. Według śledczych do detonacji nie doszło dzięki szybkiej reakcji nauczycielki i uczniów, którzy wyrzucili dymiący plecak przez okno. Prokuratura zapowiada rozszerzenie zarzutów wobec sprawcy, który wcześniej zranił nożem 9 osób. Cezary Jaszczyk jest w Ostrołęce i rozmawiał ze świadkami zdarzenia.
1: Uczniowie szkoły i sąsiednich placówek nie kryją emocji. Jak usłyszałem, w momencie ataku doszło do wybuchu paniki. Nie tylko w samej szkole, ale i okolicach.
2: Nas klasa od nas była na WF. I właśnie widzieli to i się też uciekli do nas do szkoły.
3: Ten chłopak mógł mieć jakieś problemy psychiczne, być gnębiony w szkole, co jest bardzo częste teraz.
1: Sam sprawca, jak wynika z relacji, miał być typem samotnika.
4: Wiem też, że interesował się rzeczami militarnymi, wojskowymi. Często chodził też w spodniach typu moro. On był bardzo cichy, taki można powiedzieć, że prowadził tryb życia samotnik.
1: 19-latek był znany policji. W przeszłości został zatrzymany za posiadanie narkotyków.
0: Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa. Ryzyko rozprzestrzenienia się dżumy w Europie jest bardzo niskie, ocenia Światowa Organizacja Zdrowia. Tydzień temu w Irkucku zmarła kobieta, która miała rozbić probówkę z patogenem dżumy. Cokolwiek powie na ten temat Rosja, trzeba mieć do tego ograniczone zaufanie, mówi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
5: Bardzo trudno jest oddzielić to, co jest prawdą, a co jest tylko i wyłącznie informacją, którą władze rosyjskie chcą udzielić.
0: Po śmierci 28-latki rosyjskie władze objęły obserwacją medyczną około 200 osób, które miały kontakt z kobietą. Nocna prohibicja, zakaz reklamy alkoholu i podniesienie opłat za zezwolenia to główne założenia projektu ustawy antyalkoholowej Lewicy i Polski 2050. KO jest za zmianami, lecz z powodu stanowiska PSL-u, które krytykuje projekt, kluczowe będzie poparcie opozycji. Głosowanie w sprawie nowych przepisów już jutro. Reprezentacja Polski spadła w piłkarskim rankingu FIFA o jedno miejsce, zajmuje teraz 37. miejsce. Wyprzedziła nas Szwecja, a liderem rankingu jest Hiszpania przed Argentyną. Tymczasem z reprezentacją Argentyny pożegnał się Leo Messi. W towarzyskim meczu Albicelestes wygrali z Beninem 3-0, a Messi strzelił jedną z bramek. W reprezentacji był przez 21 lat. Kibice w Buenos Aires żegnali go ze łzami w oczach.
6: To mieszanka emocji, smutek, radość. Nigdy wcześniej nie widziałem go na żywo. Szczerze mówiąc, to prawdziwa burza emocji. Gdy tylko Leo wyszedł na boisko, popłynęły mi łzy, które wywołują we mnie zarówno ogromną radość, jak i wielki smutek. Leo Messi to osoba, która udowadnia swoją wartość poprzez poświęcenie, pasję i nieustępliwość. To ktoś, kto pomimo krytyki, z jaką się spotkał, zawsze szedł naprzód i jest wspaniałym przykładem pokory i koleżeństwa. Mam wiele miłych wspomnień z przyjaciółkami, z rodziną, z oglądania go w meczach. Uwielbiam to, sprawia mi ogromną radość.
0: Porównywany do Maradony, ustępował mu tylko tytułem mistrza świata aż do 2022 roku, gdy poprowadził Argentynę do złota w Katarze.
7: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. W Gdyni zbliża się rozpoczęcie przebudowy chodnika i budowy drogi rowerowej wzdłuż ulicy Wielkopolskiej na odcinku od Łowickiej do Zwycięstwa. Miasto uzyskało ostatni wymagany dokument, czyli brak sprzeciwu wobec zgłoszeń robót budowlanych. Chodzi o inwestycję, która ma domknąć brakujący fragment trasy rowerowej łączący Mały Kack, Karwiny, Wielki Kack i Dąbrowę z siecią dróg rowerowych prowadzących w kierunku centrum Gdyni. Przy okazji przebudowany zostanie również będący

w złym stanie chodnik, a PEWiG Gdynia ma zmodernizować sieć wodociągową. Dokumentację projektu przygotowano już w 2024 roku, ale późniejsze konsultacje i dodatkowe uzgodnienia wydłużyły przygotowania do inwestycji. Teraz miasto zapowiada ogłoszenie postępowania przetargowego na wykonawcę robót. Jak wynika z odpowiedzi miasta na interpelację radnego Łukasza Pasiewicza, przed ogłoszeniem przetargu potrzebne są jeszcze końcowe uzgodnienia dokumentacji. Między innymi z PEWiG Gdynia oraz instytucją zarządzającą środkami unijnymi. Jeżeli procedury zakończą się bez kolejnych opóźnień, kolejnym krokiem będzie wybór wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych. Radny zwraca uwagę, że prace mogą zbiec się w czasie z innymi inwestycjami w rejonie ulicy Wielkopolskiej i Karwin, co może oznaczać dodatkowe utrudnienia dla mieszkańców. Policjanci z powiatu wiecherskiego prowadzili działania pod nazwą Szkoła. Patrole pojawiły się w rejonach placówek oświatowych oraz na drogach, którymi dzieci i młodzież każdego dnia docierają na lekcje. Funkcjonariusze zwracali szczególną uwagę na rowerzystów i użytkowników hulajnóg elektrycznych. Sprawdzali stan techniczny jednośladów, sposób poruszania się po drodze, a także wiek i wymagane uprawnienia. Policja przypomina, że dziecko może samodzielnie poruszać się rowerem po drodze od 10 roku życia, jeśli ma kartę rowerową. Z hulajnogi elektrycznej samodzielnie można korzystać od 13 roku życia. Mundurowi kontrolowali również, czy dzieci i młodzież używają kasków ochronnych oraz czy wiedzą, gdzie mogą poruszać się hulajnogą lub rowerem. Policjanci zwracali też uwagę na kierowców dowożących dzieci do szkół, szczególnie na prawidłowe przewożenie najmłodszych i stosowanie fotelików. Działania prowadzono we wszystkich gminach i miastach powiatu wiecherowskiego. Ich celem było przypomnienie zasad bezpiecznej drogi do szkoły i odpowiedzialności zarówno młodych uczestników ruchu, jak i dorosłych. Ochotnicza Straż Pożarna w Łebie otrzymała 150 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój zaplecza i przygotowanie jednostki do działań ratowniczych. Grant oficjalnie został przekazany podczas gali zorganizowanej 5 października w Teatrze Wielkim w Warszawie. Z okazji 25-lecia programu wsparcia dla straży pożarnych. Pieniądze przyznano w ramach jednej ze ścieżek programu obejmującej ratownictwo związane m.in. z przemysłem chemicznym, gazowym i naftowym oraz instalacjami odnawialnych źródeł energii. Podczas warszawskiej gali wsparcie dla łebskiej jednostki odebrali burmistrz Łeby Agnieszka Derba, komendant OSP Łeba Sebastian Kluska oraz Aneta Kluska z Urzędu Miejskiego w Łebie, zajmująca się zarządzaniem kryzysowym. Przyznane środki mają zostać przeznaczone na zwiększenie możliwości jednostki podczas działań ratowniczych. OSP Łeba należy do służb, które reagują na sytuacje wymagające szybkiej pomocy na terenie miasta i okolic. Dofinansowanie ma wesprzeć przygotowanie strażaków do działań związanych z różnymi rodzajami zagrożeń. Grant w wysokości 150 tysięcy złotych jest jednym z elementów szerszego programu skierowanego do jednostek straży pożarnych. Doświadczenia szkoły w Jeziorzycach w gminie Rydzikowo mają trafić do ogólnopolskiej dyskusji o zmianach w polskiej edukacji. Łukasz Koc, dyrektor placówki, odebrał z rąk pomorskiego kuratora oświaty Grzegorza Krygera nominację na ambasadora projektu Moc Współpracy w Edukacji. Inicjatywa jest realizowana w ramach Reformy 26 Kompas Jutra. Projekt skupia nauczycieli i dyrektorów szkół z całej Polski, którzy mają brać udział w praktycznym przygotowaniu i wdrażaniu w systemie edukacji. Ambasadorzy będą testować nowe rozwiązania w swoich placówkach, dzielić się doświadczeniem oraz przekazywać wnioski wynikające z codziennej pracy z uczniami i nauczycielami. Jednym z głównych założeń projektu jest ścisła współpraca środowiska szkolnego z osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie reform. Chodzi o to, by proponowane rozwiązania nie powstawały wyłącznie na poziomie dokumentów i założeń, ale były sprawdzane w realnych warunkach funkcjonowania szkół. Dzięki nominacji dyrektora szkoły w Jeziorzycach doświadczenia lokalnej placówki będą mogły zostać wykorzystane w szerszej ogólnopolskiej debacie o kierunku zmian w edukacji. Na noc małe zachmurzenie, lokalnie mgła i od 8 do 10 stopni. Najcieplej na Półwyspie Helskim, tam spodziewamy się około 12 stopni. Jutro w dzień zrobi się ponownie 16-19 stopni, ale pogoda zacznie się psuć. Po południu od zachodu wkroczą przelotne opady i mocniejszy wiatr. Norda, Norda.

0: Autopromocja. Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia?
1: Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej.
2: Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę. Budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę.
0: Autopromocja. Autopromocja. Nordea.

Jakub Szumilas, zapraszam na informacyjne podsumowanie dnia w Radiu Norda FM. Pomorska Grupa Poszukiwawczo Ratownicza Gryf prowadzi zbiórkę na dalsze funkcjonowanie i rozwój swoich działań. Środki mają zostać przeznaczone m.in. na finansowanie akcji poszukiwawczych, utrzymanie sprzętu oraz bieżące koszty związane z wyjazdami ratowników. Stowarzyszenie działa od 2018 roku. Jego głównym zadaniem jest wspieranie policji podczas poszukiwań osób zaginionych, przede wszystkim w terenie otwartym. Grupa współpracuje również z ratownictwem medycznym, samorządami i innymi służbami. Ratownicy Gryf angażowali się także w działania podczas pandemii, pomagali w związku z wojną w Ukrainie i brali udział w akcjach podczas powodzi na południu kraju. Na co dzień działają głównie na terenie powiatu wicherskiego, ale w razie potrzeby wyjeżdżają również poza region. Członkowie grupy są ochotnikami i swoją działalność finansują przede wszystkim ze środków własnych oraz wsparcia sponsorów i darczyńców. Jak podkreślają, kolejne wyposażenie i utrzymanie gotowości do działań wymagają stałego finansowania. Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Rumi prowadzi stały nabór dla dorosłych mieszkańców miasta z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. Placówka działa przy ulicy Żołnierzy 1 Dywizji Wojska Polskiego 4 i oferuje zarówno pobyt dzienny, jak i całodobowy. Z opieki dziennej można korzystać od poniedziałku do piątku od 8 do 16, także w każdą sobotę i jedną niedzielę w miesiącu. Dostępny jest też pobyt całodobowy przez 7 dni w tygodniu. Obecnie korzystanie z centrum jest bezpłatne. Uczestnicy mają do dyspozycji m.in. zajęcia z psychologiem, codzienną gimnastykę, ćwiczenia z fizjoterapeutą, muzykoterapię, zajęcia plastyczne i rękodzielnicze. Organizowane są też spacery, wycieczki, zajęcia ogrodnicze oraz spotkania integracyjne. Placówka stawia również na rozwijanie samodzielności i kompetencji społecznych. Z oferty nie mogą jednak korzystać osoby wymagające stałej, całodobowej opieki medycznej, a także osoby z zachowaniami agresywnymi lub autoagresywnymi. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przyjmuje zgłoszenia kandydatów do tegorocznej edycji wyróżnienia. Drzewko Wdzięczności. Inicjatywa ma uhonorować osoby, instytucje i organizacje, które szczególnie angażują się w pomoc mieszkańcom powiatu wejherowskiego. Wyróżnienia zostaną przyznane w 5 kategoriach. Chodzi o działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami, seniorów, dzieci i rodzin, a także promocję i rozwój rodzicielstwa zastępczego. Osobna kategoria obejmuje wieloletnią działalność w obszarze pomocy społecznej przez minimum 15 lat. Kandydatów mogą zgłaszać m.in. organizacje pozarządowe, pracownicy PCPR, przedstawiciele zarządu powiatu i starostwa, ośrodki pomocy społecznej, centra usług społecznych oraz kuratorzy sądu rejonowego w Wejherowie. Zgłoszenia można składać do 30 października osobiście w siedzibie PCPR przy ulicy Sobieskiego 279A w Wejherowie albo przesłać pocztą. Laureaci mają zostać ogłoszeni do 19 listopada, a uroczyste wręczenie wyróżnień zaplanowano dzień później, 20 listopada. Gmina Wejherowo przygotowuje się do uruchomienia Młodzieżowej Rady Gminy. To konsultacyjne i doradcze ciało samorządowe, które ma reprezentować interesy młodych mieszkańców i włączać ich w sprawy lokalne. W październiku odbędzie się seria spotkań informacyjnych dla uczestników klas od 6 do 8.

0: 8. Młodzi mieszkańcy dowiedzą się, jak będzie działać rada, czym będzie się zajmować i w jaki sposób można włączyć się w jej pracę. Spotkania zaplanowano w szkołach w Górze, Nowym Dworze Wejherowskim, Gowinie, Bolszewie, Gościcinie i Orlu. Pierwsze odbędzie się 13 października w Szkole Podstawowej w Górze. Uruchomiona zostanie również cyfrowa skrzynka pytań. Można z niej skorzystać anonimowo, bez logowania i podawania adresu e-mail. Ma ona umożliwić zadawanie pytań również tym osobom, które nie chcą robić tego podczas spotkań. Cyfrowa skrzynka będzie otwierana 7 dni przed każdym spotkaniem, a zamykana na 2 dni przed jego terminem. Cała inicjatywa ma pomóc młodzieży lepiej poznać zasady działania samorządu i zachęcić ją do aktywnego udziału w życiu gminy. Cech Rzemiosł Różnych w Rumi obchodził 40-lecie działalności. Jubileuszowe uroczystości odbyły się 3 października i zgromadziły przedstawicieli środowiska rzemieślniczego, samorządu oraz zaproszonych gości. Obchody rozpoczęły się mszą w Sanktuarium Najświętszej Marii Wspomożenia Wiernych w Rumi. Podczas nabożeństwa poświęcono nowy sztandar cechu, który został oficjalnie przekazany przez prezesa Związku Rzemiosła Polskiego, profesora Jana Klimka. Następnie uczestnicy przemarszerowali ulicami miasta na galę jubileuszową. W trakcie przypomniano historię rumskiego rzemiosła. Odbyła się ceremonia wbicia pamiątkowych gwoździ w drzewce sztandaru, a najbardziej zasłużeni rzemieślnicy otrzymali odznaczenia i podziękowania. W jubileuszu uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz województwa, powiatu i miasta, a także środowiska przedsiębiorców i organizacji rzemieślniczych. Cech Rzemiosł Różnych w Rumi działa od 4 dekad. W tym czasie wykształcił wielu czytelników i mistrzów, a także wspierał rozwój lokalnej przedsiębiorczości i tradycji zawodowych. Uroczystość zakończył program artystyczny z udziałem aktorki i wokalistki Sandry Bruchejser, związanej z Teatrem Muzycznym w Gdyni. Chorąży Straży Granicznej Norbert Żelazko z Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej został wicemistrzem Polski Służb Mundurowych w bilardzie. Pierwsze Mistrzostwa Służb Mundurowych odbyły się 28 września i zgromadziły 92 zawodników z całego kraju. W rywalizacji uczestniczyli przedstawiciele m.in. Straży Granicznej, Policji, Służby Więziennej, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojska. Norbert Żelazko dotarł do finału kategorii Open bez porażki. Po drodze pokonał m.in. późniejszego zwycięstwa turnieju 3-1. Ostatecznie w finale zajął 2 miejsce i zdobył tytuł wicemistrza służb mundurowych. Na tym jednak nie koniec sukcesów. W klasyfikacji drużynowej Żelazko razem z Piotrem Oleszczukiem ze Straży Granicznej oraz Leszkiem Szubickim z Wałbrzyskiej Policji wywalczył 1 miejsce. Zawody były jednocześnie ważnym sprawdzianem przed World Police and Fire Games 2027, które w marcu przyszłego roku odbędą się w Perth w Australii.
1: Tomasz Smuga, zapraszam na sportowe podsumowanie dnia w Radiu Nord FM. Lęborczanka Karolina Karpik zajęła 5 miejsce w kategorii BC2 podczas 16. Międzynarodowego Turnieju Niepełnosprawnych w Boczi, który na początku października odbył się w Zielonej Górze. W zawodach rywalizowali zawodnicy z Polski, Czech i Słowacji. W kategorii BC2 zawodnicy rzucają bilek ręką i nie korzystają z dodatkowej pomocy. Karpik znalazła się w gronie czołowych polskich zawodników reprezentujących ośrodki z całego kraju. Turniej był okazją do rywalizacji na wysokim poziomie oraz sprawdzenia formy w międzynarodowym gronie. Zawodnicy rywalizowali indywidualnie w kategoriach paraolimpijskich BC2 i BC3 oraz w połączonej kategorii BC4 i BC5. Rozegrano również turniej drużyn trzyosobowych w grupie integracyjnej. Dla Karoliny Karpik 5 miejsce to kolejny ważny krok w sportowej karierze. Lęborczanka od blisko 10 lat startuje w zawodach boczy i ma na koncie m.in. medale Mistrzostw Polski. Bocze z dyscypliną paraolimpijską przeznaczoną przede wszystkim dla osób z poważnymi dysfunkcjami motorycznymi. Zadaniem zawodników jest umieszczenie swoich bili jak najbliżej białej bili, czyli tak zwanego jacka. W trakcie gry można również wybijać bile rywala i zmieniać układ znajdujący się na boisku bil. W zawodach można rywalizować indywidualnie w parach oraz zespołach trzyosobowych. Polska bocze od lat rozwija się także na arenie międzynarodowej, a reprezentanci kraju zdobywają medale Mistrzostw Europy, Pucharu Świata i turniejów Challenger. Zmieniamy dyscyplinę. 9 medali przywieźli zawodnicy TS Judo Gry w Słupsk z turnieju Copernicus Judo Cup w Toruniu. W zawodach wystartowało około 200 zawodników z 28 klubów z całej Polski. Słupszczanie szczególnie dobrze zaprezentowali się w kategorii młodzików, zdobywając w niej aż 7 medali. Świetnie spisała się Kalina Trojanowska w kategorii do 48 kg. Młodziczka wygrała wszystkie 4 walki przed czasem przez ipon i sięgnęła po złoty medal. W kategorii do 46 kg zawodnicy Gryfa zdominowali rywalizację. Złoty medal zdobył Michał Milewski, który wygrał 4 pojedynki. Srebro wywalczył Łukasz Wiśniewski, a brązowy medal przypadł Jankowi Gajewskiemu. Kolejne medale wśród młodziczek zdobyła Hanna Jarnkiewicz, srebro w kategorii do 40 kg oraz Anastazja Przybyszewska, srebro w kategorii do 52 kg. Brązowe do 40 kg wywalczyła Iga Burzyńska. Dwa kolejne Kolejne medale słupszczanie zdobyli w grupie juniorów młodszych, bo złoto sięgnęła Iga Kawałek w kategorii

0: do 57 kg. Brązowy medal w wadze do 66 kg zdobył Marcin Gwiszcz. Na 7 punktowanym miejscu zawody zakończył Tomasz Pilawka w kategorii do 81 kg, Tymek Sośniak w wadze do 80 kg oraz Robert Wiśniewski w kategorii do 66 kg odpadli w eliminacjach. Za nami pierwsze rozstrzygnięcia w czwartej rundzie Pomorskiego Pucharu Polski. W grupie gdańskiej rozegrano 3 z 20 spotkań. Do kolejnej rundy awansowali Czarni, Prusz Gdański, KP Stargard Gdańsk oraz Kartuzja Kartuzy. Czarni pewnie pokonali Arkon 2 Gdynia 4-0. Minimalnie, bo 2-1 KP wygrał z Kaszubią Kościerzyna. Takim samym wynikiem zakończył się mecz kolejarza Chojnice z Kartuzją Kartuzy. Reszta spotkań tej rundy zostanie rozegrana dzisiaj. 7 października rywalizować też będą drużyny z regionu Słupskiego. Zmieniamy dyscyplinę. Gdańsk gospodarzem finałowej rundy Junior Grand Prix w łyżwiarstwie figurowym. Od dzisiaj w hali Oliwia rywalizuje ponad 130 zawodników z 38 krajów. Dla wielu z nich to ostatnia szansa na zdobycie punktów potrzebnych do awansu do finału cyklu w Chinach. W Gdańsku zobaczymy solistki, solistów oraz pary sportowe i taneczne. Polskę reprezentować będzie liczna grupa zawodników. Wśród solistek wystąpią Zofia Bochenek, Aleksandra Janikowska i Lena Kopytowska, a w rywalizacji solistów Jan Gułaj, Oskar Oliwier i Ryszard Siódek. W parach tanecznych zaprezentują się duety Ewa Alkenowicz i Stanisław Borysewicz oraz Laura Balcerska i Dawid Diadczenko. Do zawodów jest mocno. Do Gdańska przyjechali m.in. reprezentanci Japonii, Kanady, Szwajcarii, Francji, Stanów Zjednoczonych i Chin. Stawką poza punktami w klasyfikacji Junior Grand Prix będzie także pula nagród w wysokości 22 500 dolarów. Jak podkreśla sekretarz Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego Jakub Wójcik, organizacja zawodów w Polsce pozwala młodym reprezentantom zdobywać doświadczenie w rywalizacji z najlepszymi zawodnikami swojego pokolenia. Zawody w hali Oliwia potrwają do soboty 10 października. Wstęp do kibiców jest bezpłatny, a rywalizację będzie można również śledzić w oficjalnej transmisji internetowej Junior Grand Prix. Przechodzimy do sportu walki. W sobotę w Słupsku odbędzie się pięściarski turniej Srebrne Rękawice Boks z Energą. W ringu zobaczymy zawodników gospodarzy, czyli Słupskiego Klubu Bokserskiego Energia Czarni, a także pięściarzy RMKS Rybnik i Klubu z Ostrawy. To oznacza międzynarodową rywalizację reprezentantów Polski i Czech. Początek turnieju o godzinie 16. Zawody odbędą się w hali sportowej przy ulicy Ogrodowej 5 w Słupsku. Organizatorami wydarzenia są Słupski Klub Bokserski Energia Czarni oraz miasto Słupsk, a sponsorem tytularnym jest Energia z grupy Orlen. Wejherwianka z mistrzowskim tytułem w boksie olimpijskim, reprezentantka WKB Gryfa Wejherowo została mistrzynią Polski juniorek w kategorii do 57 kg. Złoty medal wywalczyła podczas 25. indywidualnych mistrzostw Polski juniorek i juniorów w Ostrowcu Świętokrzyskim. W finałowym pojedynku pewnie jednogłośnie na punkty pokonała Aleksandrę Olkowską z województwa kujawsko-pomorskiego. To jedyny dobry wynik zawodników wejherowskiego klubu. Piąte miejsca w swoich rywalizacjach zajęli Zuzanna Siemieniec oraz Sebastian Suszek. Zmieniamy dyscyplinę. Przed meczem reprezentacji polskich kobiet z Belgią w Gdańsku odbędzie się wyjątkowa ceremonia. 13 października na Polsat Plus Arenie Polski Związek Piłki Nożnej podziękuję za lata gry w narodowych barwach Patrycji Belcarzak i Aleksandrze Rąpie. Obie zawodniczki przez ponad dekadę były częścią reprezentacji Polski. Łącznie rozegrały 157 spotkań i zdobyły 24 bramki. Rąpa w kadrze wystąpiła 79 razy i strzeliła 9 goli, natomiast Belcarzak ma na koncie 78 meczów i 15 bramek. Aleksandra Rąpa zadebiutowała w reprezentacji w 2010 roku w spotkaniu z Francją. Jak sama podkreśla, gra w narodowych barwach była spełnieniem jej marzeń, a przez lata zmieniła się również pozycja kobiecego futbolu w Polsce. Patrycja Belcarzak po raz pierwszy zagrała w seniorskiej kadrze w wieku 17 lat w wygranym 2-0 meczu z Grecją. Kiedy wraca myślami do reprezentacji, jednym z pierwszych obrazów są moje początki i stres 17-letniej dziewczyny, która wchodziła do seniorskiej kadry. Dzisiaj powiedziałabym tamtej Patrycji, żeby miała więcej odwagi, mniej się bała i mocniej ufała sobie, wspomina zawodniczka. Obie piłkarki uczestniczyły w kolejnych eliminacjach Mistrzostw Europy i Świata, współtworząc reprezentację w okresie jej rozwoju. Teraz ponownie pojawią się przy kadrze, tym razem już w roli uhonorowanych byłych reprezentantek. Mecz Polska-Belgia rozpocznie 13 października o godzinie 18 na Polsat Plus Arenie Gdańsk. Będzie to rewanżowe spotkanie pierwszej rundy branży o awans na Mistrzostwa Świata 2027 w Brazylii. Wracamy do sportu walki. Agata Drewa, reprezentująca Gostrzyc Luźno i Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe, wywalczyła brązowy medal Mistrzostw Świata Kadetów i Juniorów w kickboxingu. Zawody odbyły się we włoskim Jesolo, a zawodniczka rywalizowała w starszej kategorii wiekowej. O przygotowaniach do turnieju, walkach i emocjach związanych ze startem opowiedziała razem z trenerem Rafałem Kaczem w podcaście Sportowa Fala na antenie Radia Nord FM.
1: Na pewno jest niedosyt, no...
0: Pan trener pomoże. Jak zobaczył pan ją po ostatniej walce, to właśnie widział to rozczarowanie, czy jednak szczerą radość?
2: Ostatnią walkę Agata walczyła z niezwykle uzdolnioną zawodniczką, mocną, w sumie kompletną, jak na wiek 15 lat, Lolo Lloyd z Wielkiej Brytanii. W tym dniu akurat ta dziewczyna była lepsza od Agaty. Na pewno sama Agata liczyła na więcej, bo Agata myślę, że zjechała z myślą o zdobyciu tytułu mistrzyni świata i tak powinno być, takie powinno być podejście. Mamy po 3 mocnych, zwycięskich walkach brąz i z tego należy się cieszyć.
0: Całą rozmowę możecie już wysłuchać na kanale